Thank you.

wychodzą ci od smutku dreszcze. W łóżku zwijasz się w kuleczkę, żeby poczuć się bezpieczniej. Pijesz którąś z rzędu kawę, żeby tylko nie zasnąć i nie myśleć, że znowu nie będzie ci się chciało podnieść rano. Każdy ci mówi, będzie lepiej, weź ty z kimś pogadaj. Siedzisz któryś wieczór sama.

tłumie jak czarna owca się czujesz, udając uśmiech. Wieczorem wszystko ci się zbiera i najgorsze przypomina. Każda najsmutniejsza chwila, każdy moment, po którym chciałaś o wszystkim zapomnieć i odejść. Wiesz, że zawsze się przytulić możesz i będzie dobrze.

Na balu przebierańców byłem Zorro. Z królewną w wolnym tańcu depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą morą.

ładnie na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Na żylastym uchu słonia wrzeszczy mrówczyna, która wierzy, że w ten sposób miłość swą wyzna. Niewzruszonym mrówczym wrzaskiem delektuje się swym laskiem pospolity słoń. Nic nie trafia doń, mrówka tonie w łzach, jakby słońce bóle kroił. Choć promieniami swymi słońce bóle koić się stara, osuszając złe mrówcze spojrzenie, które ze spor w nieznane, w mig pokochane. Cóż takiego w sercu mrówki stać się musiało, że była w stanie przeniknąć przez słońskie ciało, by dostrzec wnętrze olbrzyma. Musiała błądzić oczyma po tłustym ciele, przez wcieleń wiele. Miłość nie zna granic, miłość kocha przeszkody, łamigłówki i nierozszyfrowane kody. A ody do samej siebie śpiewać wszystkim w potrzebie, gotowa jest wciąż, śpiewał żonie mąż.

Znając słowa owej piosnki, mrówczyna nuci ją i nuci, wierząc, że słonia nią ocuci, że odzyska w końcu słońcuk w trąbie i wyśpiewa w słońcu pieśń miłości swej. Wtedy wietrze wieje, niech się niesie po świecie wieść o młodej parze, o uczuciu różnych wcieleń, o szczęścia darze, oszczędź drzewa na swej drodze, wichrze w lesie chwyć za wodze, pośród gałęzi miłość się gnieździ. Ponoć raj słonia i mrówki rozkwitał w maju. On był dębem, ona brzozą na jednym z kraju. Może byli i nie byli, może trwają w danej chwili od prapokoleń. Jeno słoń to leń.

mgłę. Czy to inny typ, kiedy błyska flash? Co ty o mnie wiesz, co ode mnie chcesz? A kim ona jest, jak to skończy się? Przecież już grałeś w tę grę, zawsze tak samo. Tylko nie pozwól jej nic mówić rano. Raczy się tego miasta panoramą. Ona się raczy kawą nago. Pachnie cynamonem i letnią żawką. Wszyscy oni mówią to samo. Ostatnio chyba czytam za mało. Internet zabija mu ciekawość. Czuję się jak Las Vegas parano. Wieczny lot za darmo. Czasem przybieram postać ordynarną, ale nadal mam postawę oryginalną. Nawet jeśli miałbym spaść dziś na dno, to zapamiętaj tylko to co warto. Zapamiętaj moją duszę jasną i moją osłonę ciała czarną. Guerrilla artysta.

Słabi to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas.

0: Kaszminka, nieziemski brokat. Nie widziałeś tych panie na blokach. Przebijanie się do nich to wojna. Czasem nie wiedziałem, jak zachować się mam. Pokaż się nam, pokaż swój świat. Emocji szlak przebiega przez nas. I miałeś swój czas i zostałem sam. Znów zostawię ślad.
1: Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to co najgorsze.

0: Całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, kalafior, nie masz planu odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach. Stracić głowę jak w ruletce Rosjan.
1: Chciałbyś, chciałbyś.

Idę na ławkę i otwieram wino. Wino czerwone jak pięści, okaleczone od walki z rutyną. Tylko muzyka mnie leczy, mówię ci, jestem artystą, tworzę. Tworzę, by w końcu zabłysnąć, tworzę i czekam na wyrok. Siedzisz koło mnie i tęsknisz, ja nieobecny, Boże. Czemu to wszystko tak wyszło, Boże? Kiedy zamknąłem

Piękny czarny kot to moja nimfa. Kocham go też 4 lipca. Pęk!

inną. Stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność. Palę ślugi na balkonie, wiatr mi wieje. Na dworze już widno, chcę coś zdobyć jeszcze zanim osiwieje. Jak Jose Mourinho, nie szukaj mnie na starej klatce. Nie, nie. Już stoję pod inną, stoję w kabinie i ciągle się dwoje i

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Yo, Rico, you ready for the show tonight? So that.
2: Yeah, I'm ready, bro.
1: Hey, what's that big tune playing?

0: przyjemny numer na rozbudzenie. 6 minut po godzinie 7. BLR Nungwi.
1: Kapitan Poranek.
0: Tak jest.
2: Elo, elo, elo.
0: Elo, elo, elo. Słuchajcie, dzisiaj jest ten mityczny dzień, o którym wszyscy mówią. Ostatni ciepły dzień lata.
2: Dzisiaj? Ja chyba,
0: no w ostatni dni jest. 5 razy przeprowadziłem rozmowę. No, już taką piernicką rozmowę, że już wieczory już inne. No i poranki też.
2: Po świętej Anki, zimne wieczory i poranki. A świętej Anki też było, o Jezusie.
0: Ale jeszcze jeden taki ciepły dzień ma być. Jeszcze tak, że 26 stopni będzie. To dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj ma być nawet 27 stopni, słuchajcie. Więc jeżeli się właśnie przebudzacie, przecieracie oczęta i zastanawiacie się, czy wstawać, to dzisiaj jest idealny dzień, żeby to zdalne wziąć. Żeby, jak to przy zdalnym, popracować tak, jak to się pracuje na zdalnym. Czyli jakiś spacer gdzieś na mieście, może nad Wisłą, tam są sady przyjemne, gruszki dojrzewają, bardzo smaczne. Jak z rodziną, to może do Powsina pojechać.
2: Przecież będą jeszcze weekendy. Ty. Jeszcze weekendy będą takie, że będziemy się zastanawiać, dlaczego to jeszcze wrześniem nazywają, jak to świeci słońce, jest upał, założyłeś długie spodnie, a powinieneś krótkie, założyłeś buty kryte, a powinieneś sandały, albo założyłeś sandały ze skarpetami, a powinieneś bez skarpet.
0: Nie, dzisiaj ostatni raz, kiedy można... Też słyszysz z moim mikrofonem coś?
2: Ja ciebie tak słyszę, że ci coś przerywa fatalnie.
0: To może mi się go udało zepsuć. Tak.
2: Ktoś gryzie kable. Kto nie chce słuchać Maćka dzisiaj rano? 886-971-971. Mam nadzieję, że nie przyjdzie żaden SMS o treści Maciek. Piszcie SMS o treści Maciek, jeśli chcecie Maćka więcej słuchać, żeby niego nie przerywało. A jeżeli chcecie,
0: no
2: żeby
0: ja
2: go...
0: No będę gadał w takim razie.
2: O, lepiej.
0: Trochę chyba lepiej.
2: Trochę. To my tutaj rozwiążemy problemy techniczne, których nie ma oczywiście, bo w radiu nigdy nie ma problemów technicznych, a wy posłuchajcie sobie czegoś, co was obudzi bardziej niż to plumkanie na początku, co brzmiało jak budzik trochę.
0: Dobra, nie wiem. Dalej tak jest, do jasnej anielki, dobra. A ja tutaj zaraz wybiję szybę krzesłem, pa.

0: kogo ch**a, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się buraj.
1: Kapitan Poranek.
2: Dobra, próbujemy na żywo. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Dobra, chyba działa.
3: Tak.
2: Czyli wybicie szyby krzesłem zamprawia mikrofon, jak się okazuje.
3: Nie słyszeliście tego, ale tak.
2: Kto by o tym pomyślał?
3: Tak było. Ja. Napisaliście do nas, ja chcę słuchać, dlatego ogarnijcie ten problem. Ogarnięte, ziomeczku, a drugi z was, bo dwóch nas słucha. Niespodzianka, w drodze do pracy słuchałem kroniki wypadków filmowych wrzuconej wczoraj na Spotify i tak, w poranku tak, powtórka. Tak. To właśnie to dobrze, bo wczoraj podawaliśmy koledze tytuły do...
2: Na które się musimy upominać, bo o tym zapominamy. Coś, Koper, jakieś musimy przypomnienie sobie nastawić. Miałem sen, Koper, o którym chciałem opowiedzieć.
3: Dawaj.
2: Mianowicie, najpierw powiem, dlaczego uważam, że mi się to śniło. Mianowicie, po raz drugi.
3: Najpierw powiedz, dlaczego uważasz, że nas to zainteresuje.
2: Nie wiem. Nie, jakoś jak z tobą sen zostaje chociaż na chwilę, to znaczy, że jest warto powiedzenia na antenie.
3: Ja też mam sen. Mhm.
2: Nie byłem w tym roku nigdzie na południu na wakacjach, to znaczy w żadnym ciepłym kraju śródziemnomorskim, czy jeszcze jakimś niższym, a te kraje mi się kojarzą z takim, wiesz, klimatem, że są te ogłuszające cykady, ten zapach tych ziół. I oglądam serial do tego, który się częściowo dzieje w Pakistanie, no ale nie jest kręcony w Pakistanie, ewidentnie jest kręcony gdzieś w Hiszpanii i czy Grecji właśnie, gdzie są te cyprysy takie wysokie, właśnie tło dźwiękowe, takie bardzo charakterystyczne. Plus, graliśmy w weekend w kalambury z kolegami, pojawiło się hasło Apokalipto, które jakoś, zawsze się zastanawiam, jak ktoś to pokaże, bo się często pojawia ten film w kalamburach i zawsze się zastanawiam, jak to ktoś pokaże. Więc taki splot wypadku, że oglądałem ten serial, to mi jakoś siedzi w głowie, zastanawiam się czasem, że właśnie brakuje mi tego, że nie pojechałem na wakacje w takie miejsce. Śniło mi się dzisiaj, że lecę na wakacje i w jakichś okolicznościach ląduję na jakiejś wyspie takiej. No i jak to w rzeczywistości sennej, ląduję na tej wyspie, później to przechodzi w to, że jestem rozbitkiem na bezludnej wyspie, bo też oglądałem ostatnio film Send Help z Rachel McAdams, gdzie ona ląduje, rozbija się na bezludnej wyspie. Siedzę na tej bezludnej wyspie, na plaży, zastanawiam się, co zrobić w ogóle, co ja będę, jakie tutaj przeżyję. A później spotykam jakichś ludzi na tej wyspie, w sensie Indian lokalnych i mówię, że słuchajcie, ja muszę wrócić do domu, bo tam dziecko na 8:30 do szkoły muszę odwieźć, albo chociaż właśnie zdalną pracę w szkole wziąć. A oni mi mówią, że oni nie mogą mi pomóc, bo oni są jednym z tych izolowanych plemion, nie? Gdzie jest, to chyba jest w ogóle faktyczna sprawa, że jest taki umowa międzynarodowa, że nie kontaktujemy się z nimi, żeby, bo to może zagrozić ich stylowi życia i w ogóle może być dla nich krzywdą, więc zostawiamy te wysepki jakieś pacyficzne w spokoju. Jak się obudziłem, zastanawiałem się nad tym, że jaka to jest po prostu buta i arogancja białego człowieka, że on sobie siedzi w klimatyzowanych pomieszczeniach, gra w Fortnite'a, ogląda pornole w AI, kupuje garaża bezalkoholowego w Żabce, a żyją gdzieś po prostu ludzie, którzy piją się tego deszczówkę odmawia z liścia palmowego i jak im się uda strzałkę zrobić z jakiegoś ostrokrzewu i żaby toksycznej, to mogą żelastą małpę polować i zjeść. I myślę, to jest życie. To oni zasługują na to. Ja myślę, że jakbyś się zapytał takiego chłopa, co on by wolał, to myślę, że wolałby grać w Fortnite'a. Chociaż nie wiem, co to Fortnite, więc może by to trzeba by było mu pokazać i wytłumaczyć. Ale jest to no nie w porządku.
3: Wiesz co, teraz z jednej strony wiem, że trolujesz, z drugiej strony przekonująca retoryka, a z trzeciej strony był to sen, który po prostu należy skwitować takim
2: Nie, no tak, no jest to rzeczywistość senna jednak.
3: A każdy miał inny sen, więc co macie powiedzieć? Ja też miałem sen.
2: No,
3: no ale był zupełnie inny, jakby nie odnosi się zupełnie do tego, co powiedziałeś. I chyba się po prostu na tej płaszczyźnie nie dogadałem, bo mi się śnił dziadek, którego nie pamiętam, a oglądałem film wczoraj późno w nocy, Wartość sentymentalna, i nie mogłem potem zasnąć.
2: Z Baronem Harkonnenem.
3: Tak jest. I też po...
2: A nie mogłeś zasnąć ze względu na film, czy po prostu nie mogłeś zasnąć?
3: Wydaje mi się, że on mnie tak aktywował mózgowo, czy w duszy, że jak zazwyczaj jestem śpioszkiem filmowym, to teraz miałem problem, żeby po prostu po tym filmie...
2: Jakbym miał typować film, na którym chrapniesz, to Wartość sentymentalna byłaby w pierwszej dziesiątce.
3: Trochę chrapnąłem, ale przed końcem się obudziłem. Trafiło mnie coś jeszcze, chcę to obejrzeć co najmniej raz. w jakichś spokojniejszych warunkach, a nie w takich, że co chwila spoglądam na zegarek, czy już jest pora, żeby kłaść się do łóżka, żeby rano na wtorkowy poranek zdążyć. Bardzo, bardzo żywy sen, którego nie pamiętam w szczegółach, ale pamiętam, że wielkie na mnie zrobił wrażenie, bo miałem wrażenie, że nie śpię. O, to było to, że nie, myślałem, że nie śpię, a spałem i bałem się, że nie śpię, bo powinienem spać, a jestem świadkiem jakichś historii na peronie metra, na przykład właśnie związanych z moim dziadkiem.
2: To diabelski cykl jest. Mi zawsze przed jakąś długą podróżą, taką, że trzeba bardzo wcześnie wstać, trzeba, nie wiem, pojechać na lotnisko, w ogóle zorganizować się, zamówić taksówkę rano. Ja mam każdorazowo sen o tym, że już dojechałem na lotnisko, już siedzę w samolocie, już dojechałem na miejsce, wszystko jest w porządku, wszystko to jest za mną, po czym dzwoni budzik i okazuje się, że do roboty, nie? Mm-hmm. Że jesteś w blokach, startujemy, nie? I to jest naprawdę... powinienem o tym z terapeutą porozmawiać.
3: Cenna uwaga słuchacza do twojego snu. I co, niby Indianie po polsku?
2: No wyobraź sobie, że w moim śnie rozmawiałem z Indianami i oni mnie rozumieli, a ja ich rozumiałem. Jakoś żeśmy się dogadali. Poza tym, to jest najlepsze, oni wiedzieli, że oni są objęci tym programem niedotykania izolowanych plemion, więc to dopiero jest.
3: A ty akurat prowadziłeś rower i oni tacy byli...
2: Nie pal przed snem. No, to prawda.
3: Dobra, piszcie na 886-971-971 na WhatsAppie i SMS-y, co to za sny was męczyły dzisiejszej nocy. Grać mi Rodowicz.
2: Na pewno.
3: Lecimy.

0: 7.25, Radio Campus, Kapitan Poranek, poranny program w Radio Campus. Zarzucacie nam wszyscy, że nadużywamy narkotyków, no ale to nigdy wam się nic nie śniło dziwnego. W ogóle temat tych izolowanych plemion jest bardzo interesujący. Interesujący jest też w tym wątek, jak rozwijająca się kultura wizualno-influencerska też na to wpływa, bo są ludzie, którzy podróżnicy różni YouTube'owi, Instagramowi, którzy sobie za punkt honoru dają, żeby się z takim plemieniem spotkać i na tym nabić kliki. Tak jak Patyr jechał do Tunguski, czy tam na Przełęcz Diatłowa, tak są ludzie, którzy gdzieś do, tak jak sprawdzaliśmy, ja byłem przekonany, że to są głównie jakieś wysepki na Pacyfiku wielkości po prostu dwóch boisk do piłki nożnej, ale okazuje się, że gdzieś właśnie w dżungli brazylijskiej, czy gdzieś na jakichś pustyniach zagubionych w Australii, też takie plemiona można odnaleźć i nawet ludzie, którzy w nich byli i zostali odkryci, byli właśnie, deklarowali, że są niezadowoleni, że im wcześniej powiedziano o tym, że można pić wodę z kranu.
1: Nie ma takiego konsensusu ogólnoświatowego, co robić w takich przypadkach. Wiadomo, że no, człowiek by chciał postąpić jak jakiś, może nie wiem, muzealnik, albo ktoś, kto chce ochronić kulturę, która prawdopodobnie wyginie bez pomocy, ale z drugiej strony no, przedmiotem tej ochrony są ludzie, takie no, istoty myślące, które, no tak, którym powinno no, dać się wybór. Strony, dlaczego no...
0: No, ale wybór z drugiej strony, dlaczego masz podejmować decyzję za innego człowieka?
1: No
0: tylko
1: właśnie.
0: Ta decyzja jest niepoinformowana.
1: No. no, wydaje się, że...
0: Co ty byś zrobił, Koper?
1: Wiesz, co bym zrobił?
0: Płyniesz motorówką po Pacyfiku.
1: A, Jezus, nie, tak to nie. No to musiałbym wrócić do cywilizacji, odnaleźć bardzo mądrego akademika jakiegoś, może w akademickim Radio Campus by się taki znalazł, i wymyślić metodę, żeby ich poinformować na ich poziomie.
0: Okej. Okay. A co byś im zawiózł? To pytanie do ciebie i do was, drodzy słuchacze. Co byście zawieźli jako największy wykwit?
1: Uno! Dobre!
0: Fiata Uno? To by ich zniszczyło niewątpliwie. Do wojen plemiennych.
1: To nawet dzieci zrozumieją. Offensive.
0: Dixita. Dixita by można było jako, wiesz, co im po głowie chodzi.
1: Ja bym im zawiózł serdeczność ludzką. Tak? Takie przekonanie, że przychodzimy w pokoju, a nie, że chcemy was wydoić. Chcemy was pokazywać w skansenie w stolicy kraju. Albo obwodzić was z cyrkiem Soleil.
0: Dobry pomysł. Czy chciałbyś ich wmanewrować w coś? Koper, jak
1: nie, nie chciałbym. Chciałbym właśnie, no nie wiem, pokazałbym krokodyla Dundee i powiedział, zobaczcie, do czego to może doprowadzić.
0: Był taki film, chyba francuski, o tym, że właśnie biorą jakiegoś...
1: Goście.
0: Nie. Nie, gościu.
1: To też można by im pokazać.
0: Nie, biorą jakiegoś właśnie z dżungli amazońskiej chłopca i wiozą go do Paryża, z tego co pamiętam, i on tam w tym Paryżu poluje na gołębie. Tak. No to był taki dla dzieci, widziałem wielokrotnie, będąc dzieciakiem, nie pamiętam jak się nazywa.
1: To puszczali w niedzielę po południu.
0: Dobra, za chwilę serwis pierwszy tego dnia, więc zapraszamy, dowiedzcie się, co się działo, jak spaliście.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. 7.30 wybiła, więc tak jak powiedział Maciek, dowiedzcie się, co się wydarzyło, kiedy spaliście. Opowiem wam o tym Patrycja Fruba.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Atak pociskami balistycznymi na Kijów. Kanada nałożyła cła odwetowe. Zgoda na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet.
2: Wiadomości.
3: W nocy Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, uszkodzono budynki mieszkalne i placówkę edukacyjną. Administracja wojskowa poinformowała, że zginęły dwie osoby, a 7 jest rannych. Mer Kijowa podał, że ludzie prawdopodobnie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Ataki zostały wznowione po 3-dniowym zawieszeniu broni ogłoszonym w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Weszły kanadyjskie cła odwetowe w reakcji na sierpniowe 50% amerykańskie cła. Dotyczą ponad 700 towarów z USA. To na przykład kije golfowe, motocykle, kosmetyki. Cła na produkty stalowe i aluminiowe wzrosły z 25% do 50%. Premier Kanady nie ma w planach rozmowy z Donaldem Trumpem. Negocjacje prowadzone przez Kanadę i USA przed wprowadzeniem amerykańskich ceł zostały przerwane, ponieważ jak tłumaczył premier Kanady, Stany Zjednoczone chciały ograniczyć możliwości Kanady w sprawie zawierania nowych umów handlowych z innymi krajami. Trump zapowiedział od nowego roku podwyższenie cła na samochody i ciężarówki z 25% do 50%. Wczoraj Donald Trump opublikował na Truth Social rysunek przedstawiający mapę, na której cała północna Ameryka, w tym Kanada, także Grenlandia i Islandia, są zakryte flagą amerykańską. Nie dodał do postu żadnego tekstu. Prokurator generalny poinformował, że sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, zatrzymanego w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Wczoraj prokuratura przyjęła postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Za pierwszy zarzut grozi do 8 lat więzienia, a za drugi do 10. Od dzisiaj do 18 września między 10 a 16 będą prowadzone testy techniczne syren alarmowych. Wyemitowane zostaną ciągłe sygnały dźwiękowe przez pojedyncze syren alarmowe w dzielnicach Mokotów, Ochota, Praga Południe, Śródmieście i Żoliborz.
2: Korki. Pogoda.
1: Oho, to będzie naraz mówimy 3-4.
4: Co tam w korkach?
1: Korki to oczywiście łomianki. To jest chyba druga nasza wrześniowa audycja, w której po prostu jest już wrzesień i ruszyliście do szkół, więc widzę to na mapie. Tak również ulica Modlińska, aż od rubieży Warszawy aż do mostu północnego, to jest czerwono-pomarańczowa. Tego wcześniej nie obserwowałem. Oczywiście Aleja AK tuż za mostem Grota Roweckiego, czyli po naszej lewej stronie, tutaj jest czerwono, ale najbardziej teraz będziecie cierpieć i stać na Okopowej, tu w Śródmieściu i na Woli, i na Ochocie, Grójecka, Wawelska, czy tam takie czerwone skrzyżowania.
4: Czy tam, gdzie codziennie się zasadniczo rano stoi. Włączyli nam taką stronkę, gdzie można było
1: ale
4: łatwo...
1: Więcej.
4: Ale więcej. Gdzie zazwyczaj... można było łatwo sprawdzić, gdzie są korki, gdzie na wlotowych są korki, więc jakbyście dojechali do tych ulic i by tam nie było korków, o których Koper mówił, no to macie szczęście w takim razie.
1: Nie, no zobacz, na Puławskiej w miarę spoko, ale już na Grójeckiej,
4: na Chełmskiej tam zawsze stoi z rana, nie? Tam jest to skrzyżowanie przy Biedronce, przy stacji przy Orlenie. Tam po prostu są
1: bo
4: tak światło ustawione, że to
1: stoi... uliczka.
4: Ja wiem, no, krzyżuje się właśnie, ludzie
1: Dolna
4: jadą
1: z Belwederską.
4: W Sobieskiego albo z Sadyby jadą do pracy, do centrum. Tutaj zjeżdżają z Mokotowa, żeby jechać sobie na Czerniaków. Przespacerować
1: ludzie,
4: się do łazienek.
1: Dokąd jedziecie? Dlaczego się spieszycie? Jest 7.30, jeszcze zdążycie bez problemu.
4: Czemuście tacy smutni? Przecież idziecie do pracy.
1: Tak jest. No, to tyle w korkach. Na razie do usłyszenia za chwilę.
2: Pogoda.
4: Okłamałem was, drodzy słuchacze. Nie pierwszy, nie ostatni raz. To znaczy mówiłem, że dzisiaj ostatni ciepły dzień lata, ale to nieprawda. Jutro też ma być ciepły dzień, a nawet cieplejszy niż dzisiaj. Tak czy inaczej, dzisiaj, jeżeli planujecie jakieś aktywności, czy w ogóle

0: Spacery wieczorne to jest idealna do tego aura, może być nawet do 27 stopni. W godzinach popołudniowych, popracowych 16-17 i cały dzień słoneczny. Także super, do tego stopnia, że świeci mi słońce prosto w oczy. Ach, i zaraz stąd wyjdę i nie wrócę. Hura, tyle.
1: Akademickie Radio Campus.

0: poranek.
1: 7:43. Pisze mi tutaj słuchacz, że zadziwiająco dużo pamiętam ze swojego snu. Nie wiem, czy to poddaje w wątpliwość prawdziwość mojego snu, ale no, czasem się tak zdarza, że dużo pamiętasz ze snu. To w ogóle ciekawostka. Ludzie obecnie śpią wbrew pozorom trochę inaczej niż spali w historii, to znaczy śpią od zmroku do świtu, a przez większość historii, zwłaszcza ludzie pracujący, ludzie pracy, spali tak, że wracali z pracy właśnie, z biura do domu, walili się do, jedli coś i walili się do łóżka i mieli taki pierwszy regeneracyjny sen, po czym budzili się zazwyczaj w środku nocy przed świtem, no i wtedy kochali się, robili różne rzeczy, między innymi rzeczy twórcze, ponieważ jak się obudzisz w środku nocy, to jak wiecie, zdajecie sobie pewnie z tego sprawę, że wtedy swoje sny pamiętasz. Kiedy się bezpośrednio obudzisz, po czym wracasz do spania, i jak się budzisz rano, to już się ta ostrość tych snów zaciera. Dlatego też duża część pracy twórczej często była właśnie w takiej sennej inspiracji tworzona i później kładli się i spali zazwyczaj do świtu, żeby wykorzystać maksymalnie jasne godziny. A to, że śpimy w ogóle całą noc i śpimy w jednym takim tym,
2: rozpasanie.
1: To jest raczej nowożytny wynalazek.
2: Chciałoby się tak wykorzystać, wycisnąć dzień jak cytrynę i obudzić się wcześnie rano.
1: Nie miałeś wyjścia chyba za bardzo po prostu.
2: Nie mówię o dzisiejszym dniu, tylko na przykład kolega nas zapraszał na saunę ostatnio o 6:00, żeby o 7:00 już być wysaunowanym i ruszyć z dniem. No i jest to jakaś romantyczna wizja.
1: Ja skończył ten dzień po prostu już i się relaksował już przez resztę dnia.
2: Walnął się na wyro i odpoczywał. Sauna jest jak wysiłek. Z drugiej strony słyszałem od kumpla innego, że jakiś eksperyment przeprowadzono na ludziach niewyspanych i jednym pozwoli się wyspać 15 minut, zdrzemnąć 15 minut, a drugim zaordynowano wysiłek fizyczny. Nie jakiś mega ciężki. I podobno lepiej zapamiętywali i wykonywali jakieś zadania później ludzie, którzy uprawiali sport. Haha. A nie ci, co się zdrzemnęli. Więc jak
1: czyli
2: jesteś...
1: nie spać.
2: Zwiedzać i ćwiczyć, gimnastykować się.
1: Tak, opcja na saunę jest podobno na przeciwko Legii, tak? Czyli na tych zielonych terenach nadwiślańskich. Tam jest dużo różnych ośrodków, między innymi właśnie sauna, która nawet w porannych godzinach jest darmowa.
2: Teraz już tam się nie dostaniemy, no Maciek, jak już zdradziłeś miejscówkę.
1: Ajajaj.
2: Jutro nas tam będzie można spotkać.
1: Żeśmy gola strzelili w takim razie jego planom porannym. Mam inbę w ogóle, Koper. Śledztwo Radia Campus.
2: Inba!
1: Czyli na bieżąco na antenie.
2: Tak myślałem,
1: będziemy
2: czy jakaś wędkarska?
1: Nie wędkarska, wyjątkowo. Rozmawiałem wczoraj z kolegą na temat jeżdżenia samochodem i płatnych stref parkowania w Warszawie, jako że obejmują one już ogromną większość dzielnic, w których ludzie mieszkają, śpią i parkują. I zmieniły się zasady tego, jak możesz sobie wykupić ten roczny abonament na parkowanie.
2: Wcześniej pewnie było tak, w nocy się zmieniły.
1: Wcześniej było tak, że mogłeś sobie wybrać pulę parkometrów wokół swojego domu, przy których będziesz mógł parkować w ramach tego abonamentu. A teraz jest tak, że wybierasz swój adres na mapie, specjalnej mapie, właśnie zasięg abonamentu rejonowego i masz promień, czy okręg o promieniu 200 metrów i wokół, i w tym promieniu 200 metrów
2: z kwadratem
1: możesz parkować.
2: Tym?
1: Nie, z sankiem. Możesz parkować i to jakby są, więc są nieruchomości w Warszawie.
2: Większe niż 200 metrów.
1: Nawet nie chodzi o to, że 200 metrów, no ale masz, nie wiem, jedną uliczkę jakąś po prostu lokalną, wewnętrzną, która ci przypada. Ja mam także faktycznie, jak wpiszesz mój adres, którego nie podam na antenie, tak, no to łapią się na to dwie małe uliczki, przy których faktycznie zazwyczaj 7/9. No może być. Chociaż nie, to zupełnie nie mój. Łapią się na to dwie małe uliczki, przy których faktycznie parkuje, ale on mieszka w Śródmieściu, na Nowolipkach i łapie się na to mała wewnętrzna uliczka przy jego nieruchomości, która jest zawsze podobno zastawiona i która w zasadzie przez dużą część nie jest objęta tym płatnym parkowaniem.
2: Ale na szczęście wyprowadza się do Józefowa niedługo.
1: No do Józefowa też prędzej czy później pewnie dociągną, ale no jestem, szczerze mówiąc, w ogóle to jest może nie wypychanie samochodów z miasta, ale posiadanie samochodu w mieście staje się coraz bardziej, nawet jeżeli nie uciążliwe, to bezsensowne, mam wrażenie, bo raz, że odpukać, komunikacja miejska w Warszawie działa, zwłaszcza na tle miast innych w Polsce, działa bardzo dobrze, znaczy ja byłem zaskoczony, dużo jeździłem w tym roku po kraju i to, że we Wrocławiu na przykład komunikacja działa całkiem nieźle, ale po godzinie 21 to już możesz sobie odpuścić, nie? To już taksówki szukaj, bo jeżeli gdzieś dojedziesz, to ewentualnie gdzieś do centrum, a tak to sporadycznie coś jeździ. W Gdańsku oni mają tu SKM-kę swoją i mam wrażenie, że ta SKM-ka jest po prostu listkiem figowym, który wszystkie problemy komunikacyjne Trójmiasta adresuje, no bo możesz z Gdańska do Wejherowa dojechać kolejką, która przejeżdża w ogóle przez centrum każdego z tych miast, Gdańska, Sopotu, Gdyni i w związku z tym nie masz prawa narzekać na to, że na przykład tramwaje jeżdżą raz na godzinę, albo są w ogóle bardzo stary tabor i do jakichś bardziej peryferyjnych dzielnic, no to ciężko jest w ogóle dotrzeć i niezrozumiała kompletnie jest ta siatka komunikacji. No a w Warszawie zasadniczo mógłbyś się przesiąść faktycznie do tej komunikacji, samochodu nie potrzebujesz do tego stopnia, że niedługo nie będziesz miał, w ogóle ciężko jest gdzieś zaparkować, a bezpłatnie, no to już w ogóle raczej będzie ciężko. Aczkolwiek większość nieruchomości,
2: dobra,
1: teraz jak się buduje, to
2: i
1: są
2: teraz
1: z parkingiem.
2: Zrobiłeś tak, i teraz co jest przedmiotem śledztwa, powiedz mi, że winny jest lokaj.
1: Nie no, czy rzeczywiście tak to działa, ale kiedy to się zmieniło i czemu
2: zawędrowała
1: tak niekorzystnie?
2: Ta strefa,
1: no, jak to
2: już
1: u ciebie to wygląda?
2: No nie no, ja w dzielnicy mieszkaniowej urzęduję na skraju lasu Kabackiego.
1: Nie ma u ciebie strefy płatnego parkowania?
2: No
1: na,
2: nie,
1: na
2: ziomeczku.
1: O, chłopie, to szczęśliwy jesteś. Gdzie się w ogóle strefa płatnego parkowania na południu kończy w takim razie?
2: Tutaj na Mokotowie, gdzie mój padre zamieszkuje, o tutaj widzisz, a to jest przy stacji metra Wilanowska, czyli pewnie tutaj gdzieś jeszcze ludzie sobie mogą zostawiać auta ku uciesze okolicznych mieszkańców i ruszają tak jeszcze właśnie do Maniewska i ruszają do Mordoru, który nie jest objęty strefą. O, widzisz.
1: No to, ale tam i tak nie ma gdzie parkować, więc to raczej
2: strata
1: czasu.
2: No myślę, że tutaj jest na tym dolnym Mokotowie. Górny, przepraszam, to jest górny, bo dolny to jest dolny,
1: dole,
2: to jest tutaj.
1: Dole,
2: nie, nie, nie, dolny to jest ten stary taki.
1: Okay.
2: Co on taki, ten zielony, ten w okolicach tutaj i Krasickiego, Tynieckiej, Pilickiej. Tak, tak, Dreszera.
1: Jak wam idzie to parkowanie płatne, bezpłatne, bo jest abonament za 100 miesięcznie, który daje dostęp do całego osiedla, na przykład na całe Nowolipki. Ten roczny abonament to jest absurd. Kosztuje jakieś symboliczne kwoty i w ogóle nie oddaje tego, ile przestrzeni
2: zajmuje samochód w mieście.
1: Tak, no bo ten abonament na 200 metrów rzeczywiście jest tani. Oni go stanili w ogóle chyba do 30 zł rocznie, a ten taki, który ci pozwala obszarowo parkować, jest z kolei absurdalnie drogi. On chyba kosztuje 600 zł rocznie, więc no to bardzo musisz być przyzwyczajony i zakochany w swoim samochodzie. Bezsensowne auto w Warszawie, bo z obwarzanka wjeżdża 750 tysięcy aut dziennie, Jezus Maria.
2: Co znaczy z obwarzanka, czyli z okolicznych?
1: Tak, tak, tak. Obwarzanek, no to są to wszystkie gminy wokół Warszawy, które na przykład głosują też na metropolia warszawska, powiedzmy. Z takich Łomianek do Warszawy dojechać trzeba i ciężko już zostawić auto gdziekolwiek, mimo braku płatnej na Młocinach, zwyczajnie za mało miejsc. No tak, to tam jest niby ten park and drive, ale to nie wiem, to, czy ktoś z tego korzysta. Nie rozumiem, dlaczego ja mam płacić za parking na ziemi, o którą bili nasi dziadkowie, oni oddawali życie za to, żebyśmy parkować. Tak, tak, tak. Takie były zasadniczo hasła wszystkich tych zrywów narodowych. Nie rozumiem tego. Proszę panowie, proszę państwa, chciałem powiedzieć, panowie, nie rozumiem tego, ale elo, miłego dzionka. Tak, tobie też, jak już się odpaliłeś z rana, podniosłeś sobie trochę ciśnienie, to możesz wstawać i walczyć w takim razie dalej. Za 8 minut sportowy kampus, dajcie znać, jak tam u was na dzielni.
2: Czy już zaparkowane auto, czy jeszcze szukacie miejsca?
1: Ja mieszkam w przedwojennej kamienicy, która miała przewidziany parking, tylko to był parking przewidziany na ówczesne czasy. Znaczy ten parking mieści
2: 6
1: w porywach,
2: aut.
1: Może nie 6 aut, no ale 20 parę, więc i tak bardzo był optymistyczny wówczas.
2: Tak, tak.
1: No i
2: wyobraź sobie te zdjęcia z lat dawnych, na których te parkingi były niezajęte, że stała jedna syrenka albo jakiś tak, Moskwicz. Tak,
1: tak. No to w ogóle jak ogląda się właśnie stare zdjęcia starej Warszawy, to co najbardziej zaskakuje, to jak mało samochodów jest na ulicach i jak puste są te pobocza przede wszystkim. To najbardziej zwraca uwagę.
2: Samochody nie stoją na chodnikach. Uwaga, na chodnikach, po chodnikach chodzą matki z wózkami, piesi po prostu zwykli.
1: Ten Konfitura by kompletnie nie miał co robić.
2: Nie miał.
1: Musiałby chyba się zająć czymś produktywnym.
2: Nie, no to on był wtedy tych takich szkodników, którzy nie dokładają się do, to by on wtedy ich, tych trutniów, nierobów.
1: Dobrze, to posłuchajmy muzyki.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. 7:59 i 59 sekund na naszym zegarze atomowym, a w studiu jest już Patrycja Fruba i aksamitny głos, który opowie wam o sporcie.
2: Sportowy Kampus.
3: Iga Świątek odpadła z US Open, przegrała 5-7 i 3-5 z Chinką Qin Wenzhen. Tak skomentowała mecz. Chciałam grać tak jak zawsze, ale zaczęłam tracić zbyt dużo. Chciałam to zmienić, ale w tamtym momencie nic nie działało. Wiedziałam, że będę miała kolejne szanse i chciałam je wykorzystać, ale straciłam je wszystkie. W pierwszym secie Iga Świątek prowadziła 5-0, ale utraciła przewagę. Polacy w tureckiej ekstraklasie w meczu Gaziantep kontra Gaziantep. Kasper Kozłowski strzelił 2 gole. Kasper Tobiasz, były bramkarz Legii Warszawa, obronił karnego. Gaziantep, dla którego grają, wygrał 4-2. Remisy w ekstraklasie. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie 1-1 z Wisłą Płock. Remis 1-1 też w meczu Wieczysta Kraków i Zagłębie Lubin. Na szczycie tabeli jest Lech Poznań, za nim Legia Warszawa i Górnik Zabrze.
2: Kampus. 97,1 FM.

0: Kapitan Poranek. Kukuryku,
1: to gadaliśmy.
2: Z tego, no. W obwarzanka tak ludzie się budzą, tak?
1: No koguty, a jak żeby inaczej? Ewentualnie analogowe na sprężynę budziki.
2: Nie to, co nasz słuchacz, który napisał, że tu garaż podziemny pod blokiem, garaż podziemny pod biurem, no czyli wiesz, z kurnika do kurnika.
1: Jak jesteś bogolem, to cię szaraczków problemy nie dotyczą.
2: Nie
1: ale
2: widujesz
1: szaraczków...
2: światła dziennego i tak, gdzieś widziałem taką opinię, że terapeuci spoko, ale oni podtrzymują ten system, nie? Że no jest, z jednego betonowego do drugiego betonowego.
1: Rondo Daszyńskiego chyba, tak? Jest taka stacja metra?
2: Rondo ONZ Daszyńskiego? No Rondo, tak, coś takiego.
1: Na któryś w tym nowym Mordorze jest metro jest połączone z wejściem do biurowca. Że nie musisz wychodzić z metra, żeby... I byłem na spotkaniu ostatnio u klienta, który właśnie opowiadał, że pracował tam, miał metro pod domem, z którego wchodził do biura, więc miał takie dni, że jak wstawał rano, to słońca praktycznie nie oglądał do momentu, jak usiadł przy biurku, co jest trochę, jest to trochę straszne. Wydaje mi się tak, że Rondo Daszyńskiego jest tak, że z którymś tym z tych biurowców jest wyjście połączone i od razu możesz wejść do lobby z metra. Po siódmej gadaliśmy o śnie, a teraz gadamy o tym, że nie śpię, bo trzymam miejsce parkingowe i rzeczywiście wstrząśnięci są i słuchaj, raczej w ogóle na Facebooku również grupy przeglądaliśmy, bo jak się okazuje od no 8 razy przedwczoraj, od 1 września strefa płatnego parkowania, tak zwane SPP, objęło, może to jest to SPP, o którym mówił ten nie Rozeń, tylko no ten zdenerwowany pan pod Uniwersytetem Warszawskim.
2: Przefarbowany na SPP!
1: Tak, objęło Saską Kępę. I z jednej strony ludzie się cieszą, że no...
2: Fotografują swoje tak, puste ulice.
1: Zrobiło się luźniej.
2: Posprzątajcie to tylko, bo tutaj widzę, że
1: właśnie
2: bałagan
1: pod tymi
2: jest.
1: Samochodami stały śmieci od lat, a teraz trzeba by je było
2: ale
1: uprzątnąć.
2: Ale to w ogóle widać,
1: trochę.
2: Zobacz, no tego się nie posprząta od razu, czyli te plamy oleju na chodniku po samochodach, które teraz no nie stają tam, bo wstydzą się, bo nie mają na parking. Wyjeżdżone, pogruchotane te
1: tak,
2: chodniki.
1: Tak, krawężniki, no.
2: No, ale też nie posprzątana jest ulica. Kochani, odkurzacz w rękę i jazda. A złośliwi twierdzą, że zaraz wam się skończy to Eldorado i ta wolna ulica, bo przyjdzie koniec roku, że ludzie czekają, żeby się zgłosić, rozliczyć PIT w Warszawie i wtedy kupić tani abonament i zaraz będzie to samo, co było. No i...
1: Znaczy... Tak, no bo pomijając strefę płatnego parkowania i wypychanie samochodów, no to jest to też sposób na to, żeby ludzie zaczęli płacić podatki w Warszawie, bo żeby się załapać na ten tani abonament, musisz też złożyć PIT za ostatni rok, w którym rozliczałeś się w Warszawie.
2: Jak loteria z hulajnogą nie działa, to trzeba
1: tak, jak
2: siły.
1: Marchewka nie działa, to bat, knuty i Sybir trzeba zastosować i pewnie w dużym stopniu skutecznie, no bo w Warszawie bardzo dużo osób mieszka i nie będąc zameldowanym i nie płacąc w niej podatków, co jest pewnie... Czubie, odkurzałeś jakieś ulice?
2: No, ja tak. Nie, ale kolega.
1: O Boże.
2: Widziałem, kolega. Czubie, przepraszam, nie zwracam się tak do ciebie, bo jesteś kochanym naszym słuchaczem, Czubku. Ale widziałem odkurzający ulicę pojazd, który ma szczoteczki i zamiata.
1: No, to pojazd, ty sugerujesz, że ktoś powinien wyjść ze swoim karherem i odkurzyć ulicę.
2: Są też
1: co
2: tacy.
1: Na Saskiej Kępie nie zdziwiłoby mnie.
2: Nie
1: tak
2: zdziwiłoby
1: naprawdę.
2: Mnie w ogóle. Są ludzie, którzy... odkurzają kawałek chodnika, który przylega do ich domostwa.
1: A jak tam z tym Górnym Mokotowem? Ktoś pisał o Górnym Mokotowie. Mieszkam na Górnym Mokotowie.
2: Na Bielanach.
1: Nie, na Bielanach. U nas jeszcze nie ma płatnej. Boże,
2: ale zbliża się wielkimi krokami. To jest jednak bardzo niewygodne, kiedy jeżdżę do mamy na Żoliborz i za każdym razem, gdy prosi mnie o jakąś drobnostkę, muszę uruchamiać płatność w aplikacji. No, nie boli cię już palec
1: od tego? To chyba genialna sytuacja. Mówisz, mamo, chętnie bym przyjechał, nie ma takiej opcji, bo nie mam gdzie zaparkować, a nie będę płacił przecież za parkowanie, znasz mnie. I nie wychowałaś mnie na człowieka, który płaci za płatne parkowanie.
2: Dobrze, ale to i tak?
1: Jeżdżę Range Roverem z 90, to już wszystko jasne. 4,6 litra i od 2027 roku nie będę mógł nim wjeżdżać do miasta. No to już w ogóle mamy to zdjęcie w sobie wydrukuj w takim razie. Uważam, że to zwyczajnie pusty i bezsensowny przepis, który nie rozwiązuje żadnego konkretnego problemu. Nie mogę też zmienić tablic na żółte ze względu na pojemność silnika.
2: Tak?
1: Jest tak, że nie można przy jakimś litrażu mieć żółtych tablic?
2: Ciekawe.
1: Ciekawe. Wymień sobie silnik na mniejszy w takim razie.
2: Rozmawialiśmy kiedyś
1: to
2: o
1: żart,
2: tym.
1: Oczywiście.
2: Nie no, Range Rover to pasowałoby ci jakieś fajne rancho w obwarzanku tak zwanym, o którym się dzisiaj dowiedziałem, więc będę non-stop powtarzał. Słyszałem, że w Józefowie fajne są nieruchomości.
1: Rancho w zasadzie.
2: Po których można Range Roverem. Co nie? Więc tak, ale
1: pozostanie
2: to już...
1: mi odstawić samochód do garażu i zastanowić się, co dalej. No, kupić sobie, wiesz, hybrydę.
2: To pytanie, czy tak bardzo jara cię ten twój samochód, że chcesz go posiadać i go używać, no to wtedy są rozwiązania na to. Czy po prostu potrzebujesz środka przemieszczania się po mieście i to jest dla ciebie ważniejsze i wtedy dostosowujesz się do miejsca, w którym mieszkasz i żyjesz. No tak jak są ludzie, którzy są w stanie zmienić pracę, żeby nie dojeżdżać do niej 40 minut, tylko 25 i zyskują na tym czas i komfort. Są ludzie tacy, którym przeszkadza hałas śródmieścia i wyprowadzają się za miasto. Są tacy, którym przeszkadza dojazd za miasta i budzące ich koguty i chcą mieszkać w środku miasta, pulsującego życiem, tętniącego i przewracać się o hulajnogi elektryczne na chodniku. I to lubią. I mieszkają w kurniku wysokim apartamentowcu i mają widok na całe miasto. Chyba, że jest akurat smog. Więc tak.
1: Eksperci od żółtych tablic się odezwali, że nie trzeba żółtych wtedy. Kiedy nie trzeba żółtych?
2: Gdzie?
1: Tutaj,
2: tu?
1: No, tak. Trzeba, że niech wyrobi opinię na pojazd historyczny. Opinia rzeczoznawcy jest uznawana przez ZDM z urzędu. Okej.
2: Okay. I co tam jeszcze? Co taki mały silnik? Nie lepiej od razu ciągnąć siodłowy?
1: Shot fired.
2: Słuchajcie, będziemy pośredniczyć w tej wymianie słownej.
1: 8 zł waha była, to po prostu...
2: 8,50, nie?
1: No różnie. Smutne. Coraz smutniejsze. Dobra, posłuchajmy muzyki, może się trochę bardziej rozerwiemy.
2: Rower, ale rower polecamy. Za chwilę będziemy o tym trochę więcej mówić.
1: Range Rover polecamy. No.

0: Kapitan Poranek.
1: 8:20 w Kapitanie Poranku. Rozwiązał się wór z skargami i wzajemnymi wyrzutami.
2: Nie, tam worek, woruś. Taki woruś mały. Piszecie, że w naszym województwie mazowieckim mamy najbardziej restrykcyjne przepisy w kwestii rejestrowania aut zabytkowych. Ale z drugiej strony dziwi słuchacza oburzenie odnośnie strefy czystego transportu. Uznaje, że jest to utrudnienie i niemała komplikacja, jednak daje do myślenia, po co w ogóle się to robi. Zainteresujcie się, drodzy, z czego to wynika i wasze podejście malkontenta powinno się zmienić, jeżeli na względzie będziecie mieć wspólne dobro.
1: No to jakie to jest to wspólne dobro?
2: No, żeby był czysty transport. I właśnie chodzi o to, żeby nie wjeżdżać wielkim 5-litrowym samochodem.
1: Znaczy, wiesz, no w ogóle, jaki jest sens posiadania inaczej. Ja
2: jakiś tam jest.
1: Ja bardzo chciałbym mieć pick-upa. Tylko że wiem, że jakbym miał pick-upa, to myślą natrętną, która nigdy by mnie nie opuszczała, byłoby to: po cholery mi ten pick-up. To znaczy, co, musiałbym sobie znaleźć jakieś zajęcie, które tego pick-upa jakoś wykorzystuje. Znaczy, mogę coś wrzucić na tego pick-upa i wjeść na nim tak, żeby ktoś, kto będzie przechodził koło niego i zajrzy tam, o, ciekawe, co gość robi, mógł tam spojrzeć i powiedzieć: okej, rzeczywiście używa tego pick-upa do czegoś, nie wiem, na polowania jeździ, butle z gazem wozi, jakieś łopaty i grabie chociaż, że tam grabi właśnie liście na poboczach zwolnionych przez strefę płatnego parkowania, bo gdybym tylko jeździł takim pick-upem, nie dałoby mi to po prostu absolutnie spokoju.
2: A co mają powiedzieć uciśnieni ludzie prowadzący wozy konne, ponieważ tak, nie mają wjazdu do centrum, gdzie znajdą porządne poidło.
1: Wszystkie saluny zamknięto, więc już nie ma tych wiader z wodą, rzeczywiście.
2: Nie, ale to kiedyś osobowość telewizyjna pewna opowiadała, jak przyjechał do...
1: Katarzyna Dowbor pewnie, ona lubi na koniu jeździć.
2: Nie, przyjechał do
1: TVP na Woronicza jeździ na koniu.
2: Kuzyn czy jakiś kolega ze Stanów Zjednoczonych i pokazał na trzepak i powiedział, że nawet tutaj są takie urządzenia, żeby konia przywiązać. Więc jeśli gdzieś jeszcze jest, to trzepak, to trzeba się zainteresować, może już nie ma, bo w strefie czystego transportu pewnie nie ma trzepaków, słuchaj. Bo to kurzy.
1: No tak,
2: lokalnie.
1: Teraz wszystkie te trzepaki zastawione, bo one stały na parkingach zresztą zazwyczaj, więc teraz stoi pod nimi jakiś samochód i nie wytrzepiesz, bo wytrzepie cię po mordzie właściciel samochodu, który właśnie zakurzasz.
2: Oglądałem jakiś czas temu dokument o gościu, który bardzo kocha motoryzację, starą motoryzację, taką, która by nie wjechała do strefy czystego transportu. Jakiś taki włoski, sportowy samochód.
1: No.
2: Na benzynę.
1: Sztary.
2: Gaźnikowy. Mieszkał w Nowym Jorku, w którym jest kompletny paraliż komunikacyjny. Za dnia jeżdżą tam praktycznie pewnie tylko taksówki i jakieś autobusy. Ludzie się poruszają komunikacją, taksówkami.
1: Tam jest w ogóle też taki przepis, że co tydzień się zmienia, że raz jest lewa strona parkingowa, raz prawa strona parkingowa, bo jeżdżą właśnie te czyszczarki. Musisz przestawiać samochód, bo jak tego nie zrobisz, no to jest problem.
2: Mieszka sobie w apartamencie, do którego nie ma garażu, nie ma podziemnego garażu, nie ma miejsca parkingowego, nie ma nic. Więc ten samochód trzyma w garażu za miastem. Za miastem. Więc dojeżdża do tego swojego samochodu raz w tygodniu, powiedzmy, w weekendy, jak jest ładna pogoda. Kilkadziesiąt minut prawdopodobnie. Znajduje się nagle w jakiejś takiej miejscówce, w której poza tym, że są jakieś miejsca garażowe, to jest też ładna droga, trochę w lesie, i tam sobie używa tego samochodu, tam sobie się nim cieszy i raduje, po czym ładuje go z powrotem do tego garażu, wsiada w transport miejski, w jakiś autobus czy pociąg, no i wraca do swojej szarej rzeczywistości. Nacieszony swoją włoską motoryzacją. No, i,
1: no tak, tak.
2: I to jest na jego warunki, nie jest milionerem i pytanie o sens posiadania samochodu dla niego, on bardzo łatwo sobie jest w stanie to wytłumaczyć i wyjaśnić, bo kocha po prostu nim jeździć. No nie musi nim jeździć do pracy, nie musi nim stać w korku, nie musi się nim otłukiwać na miejscach parkingowych.
1: Jedni się skarżą, drudzy się chwalą, piszą słuchacze, że ja mam Rangera w pluginie, pali mniej niż nie jeden dieselek, robię 60 km dziennie, dowożąc dzieci do szkół. To może do jednej szkoły poślij te dzieci, chociaż może są w różnych, na różnych etapach
2: nie
1: edukacji.
2: Nie wolno wozić dzieci na pacę.
1: Mój partner... O, to jakbym miał dużo dzieci, to mnie woził jak Meksyków po prostu na pace. Mój partner ma Suburbana z 88 roku, zarejestrowany na zabytek V8, small block, ja Twingo 1-2, za dwa lata już nie wjadę do centrum, tak? Różne są tutaj paranoje i tym podobne, więc pochwalcie się, czym wyjeździcie w takim razie. Koper też już nie może wjechać do... Oj, to już od dawna nie może
2: wjechać. Ja mogę jeszcze...
1: Jak to dajecie?
2: Ja tak jakieś... jak słuchacz z rędżem, bo jeszcze moje auto z 96 roku, jeszcze do 2027 mogę.
1: Jak często jeździsz do centrum?
2: Raz. Byłem w te wakacje, raz pojechaliśmy przez centrum, tak. Tak, już teraz ci nie powiem. Aha, do kawiarni na Muranowie pojechaliśmy i zaparkowaliśmy sobie też na Muranowie, na miejscu płatnego parkowania, który w weekend jest niepłatny.
1: Dobra, czym jeździcie i dlaczego jesteście z tego niezadowoleni? To przed serwisem o 8.30, a później będzie temat też kołowy, bo rowerowy i filmowy jednocześnie.
2: Daję znać też, bo słuchacz napisał, że był wypadek na
1: Rysdwójce. No to zaraz będziesz mówił o korkach, to sobie nie spalaj w takim razie najciekawszych informacji.
2: Raz się udało.

0: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
1: Reklama. 8:29 i 36 sekund na naszym zegarze. To oznacza jedno i to samo, jak o każdej 8:30 w

0: Decyzja jest formą obrony obywateli przed dezinformacją i propagandą wojenną. Ma to także wpłynąć na osłabienie więzi gospodarczych z Rosją i Białorusią. W zeszłym tygodniu służby bezpieczeństwa państwa prowadziły dochodzenie w lokalach związanych z siecią księgarską Mnogoknik, która sprzedaje głównie książki w języku rosyjskim, i aresztowały jedną osobę. W Łotwie językiem rosyjskim jako pierwszym posługuje się więcej niż co trzeci mieszkaniec kraju. Od wczoraj na Saskiej Kępie i Odolanach zaczęła działać strefa płatnego parkowania. Postawiono 46 parkometrów. Strefa ma odciążyć lokalne ulice i uwolnić miejsce postojowe. Wiele osób mieszkających na innych obszarach zostawiało na Odolanach samochód, a do centrum dojeżdżało tramwajem. Kolejne zmiany w przyszłym roku. Już wiadomo, że do strefy płatnego parkowania zostanie włączony Służewiec, Raków i północna część Okęcia.
1: Korki. Hej, daję znać, bo wypadek na S2 w kierunku Warszawy robi się mega korek, napisał do nas słuchacz, więc daję znać. Oczywiście widzę tutaj dwa spowolnienia, albo nawet zatory, jeden przed Wałem Międzyszyńskim, a drugi już w okolicach Ursynowa i dalej w kierunku Okęcia, także no S2 widać, że jest zatłoczona mocno, ale nie ustępuje jej S8, bo tak naprawdę tutaj od Konotopy aż do mostu Grota Roweckiego. To jest taka jazda ślimaczym tempem, bym powiedział, i nie spodziewajcie się tam, że nadrobicie jakieś stracone minuty, które poświęcicie na spanie. W Łomiankach już się zrobiło gęsto, więc kolejowa tutaj na wjeździe do Warszawy jest mocno zakorkowana, i w Śródmieściu, tam gdzie strefa czystego transportu już was wita, jest no, nie
2: czystym
1: widać.
2: Tak,
1: jest chociaż przynajmniej tyle, że pojeździcie w czystym powietrzu. Jeszcze daję znać, bo tutaj napisał do nas słuchacz, to był dzwon w Babicach. Wszystko na zachód stoi. Jedzcie
2: przez Izabelin. Jakieś śniadanie w samochodzie, to
1: przez Izabelin.
3: Pogoda.
2: Jaka jest pogoda? Żeby sprawdzić, to wystarczy za okno wyjrzeć. Może was w ogóle jakiś błądzący promień słońca obudził, przechodząc po oczach, ale dobra informacja jest taka, że tak jest i tak zostanie. I zostanie tak nie tylko dzisiaj, ale również jutro. Dziś nawet do 27 stopni, a jutro nawet cieplej, bo prawie do 30, więc ostatnie dni lata nas żegnają godnie, a być może utrzyma się to nawet do weekendu, ale to już nie moja sprawa.

see your eyes in the air real quick.

0: Titan Poranek.
1: 8:40. Witamy z nami w studio Michał Weksler i Kamila Jakubiak z Bike Day z Warszawa, festiwalu filmowego rowerowego. Witajcie.
2: Oj.
1: Jeszcze muszę wam mikrofony włączyć. Witajcie.
3: Cześć, cześć.
4: Dzień dobry.
1: Słuchajcie, zrobiliśmy wam super podprowadzenie, bo przez ostatnią godzinę judziliśmy na siebie słuchaczy w kontekście stref płatnego parkowania i strefy czystego transportu. Ludzie tam piszą, że jeden się chwali swoim Range Roverem 5-litrowym, drudzy piszą, że w ogóle, żeby sobie na ciągnik siodłowy zamienił, ale bardzo dużo też pisze, żeby w takiej sytuacji się przesiąść na rower. Kask, rower i nie ma problemu. Rozumiem, że te problemy czystego transportu i płatnych stref parkowania was nie dotyczą.
5: Nie dotyczą też nas korki, bo tak nawiązując do tych informacji, które tutaj wrzucacie rano, drogi rowerowe, bo nie ścieżki rowerowe, już nas nauczono porządnej nomenklatury, są naprawdę bardzo przejezdne, więc nie spóźnieni tutaj dotarliśmy do was. Ale tak, płatne parkowanie to zmora. Wczoraj dokładnie mój pan technik od internetu godzinę krążył koło domu, żeby się dostać do mnie i naprawić mi awarię. Więc no jest to zmora, przepełnienie i no tych samochodów jest multum, multum, multum.
4: Ale to super, że w ogóle tyle rowerzystów mijaliśmy po drodze, jak tutaj jechaliśmy i to jest szczęście, że cały czas jeździmy na tych rowerach i że tych rowerzystów jest więcej i więcej.
2: Czym przyjechaliście do nas, może powiecie, jakimś fajnym velocypedem?
4: Ja przyjechałem swoim single speedem, który jest też związany z historią Bike Daysów, bo to jest rower, który dostałem w 2013 roku, kiedy powstały Bike Daysy, była pierwsza edycja we Wrocławiu. Jeżdżę ciągle tym samym rowerem, najpierw na ostrym kole, potem zmieniłem sobie kółka i przekręciłem koła i teraz jeżdżę cały czas tym rowerem, więc jestem wierny jednemu pojazdowi przez swoje życie na razie.
5: Ja tych pojazdów trochę miałam na dwóch kółkach. Niektóre skradzione, niektóre popękały. No, teraz
1: komu
5: mam...
1: kradłaś rowery?
5: Ja nie kradłam, mi kradziono. Takie szczęście miałam, widzicie. Teraz jeżdżę takim prostym rowerem miejskim, takim przecinakiem na bazie właśnie, to czy geometria singla, ale z przerzutkami.
1: Słuchajcie, to też odnosząc do filmów, bo chcieliśmy was zapytać o Warszawę w tym kontekście, bo zanim przyszliście, rozmawialiśmy o tym, jest film, albo był film, który będzie można zobaczyć w Muranowie, o rowerzystach w Kiszyniowie, w Mołdawii, którzy jeżdżą po mieście nieprzyjaznym dla rowerów. A jakbyście Warszawę na tym tle ocenili? Bo przez długi czas się mówiło, że no, Warszawa dopiero dościga. My byliśmy w tym roku w Kopenhadze, gdzie rzeczywiście rowerzystów jest chyba więcej niż samochodziarzy. Jak Warszawa wypada na tym tle?
4: Ja myślę, że Warszawa wypada naprawdę super. Miałem tą przyjemność, żeby pojechać do Kiszyniowa, gdzie aktywiści, którzy zresztą przyjadą do Warszawy na pokaz tego tytułu, wywalczyli sobie jedną ścieżkę rowerową w mieście, która się ciągnie naprawdę przez kilkanaście lub kilkadziesiąt przecznic. A jest jeszcze druga ścieżka, która jest wytyczona na chodniku z bardzo wysokimi krawężnikami, więc uwierzcie mi, nie da się normalnie jechać. Ale co jest super, to, że ta energia wśród tych ludzi, aktywistów oddolna, żeby walczyć o ulicę, o bezpieczne podróżowanie po tym nieprzyjaznym, jeszcze mam nadzieję, mieście, jest tak duża, że jak zorganizowali masę krytyczną, to nagle właściwie nie widzi się tych rowerzystów gdzieś po mieście jeżdżących, a przyjechało bardzo dużo ludzi, którzy zajęli ulicę przejeżdżając i pokazując, że też są ważnymi uczestnikami ruchu drogowego.
1: Film nazywa się Poslední protokół The Last Punk, czyli będzie go można zobaczyć o 21 w piątek w Muranowie.
5: Tak, w takim bloku Ostrego Koła. Tak. Zapraszamy, bo to fajny blok, z którego się bardzo cieszymy. Bo jeszcze pokazujemy ikonę Ostrego Koła i tutaj Misiek w ogóle wow, wow, wow.
4: Tak, to jest The Murder of Couriers, to jest klasyka kina i właściwie historia Bike Daysów i to jest taki tribut tu właśnie Ostre Koło i do tego tytułu, bo to był film, który jako festiwal kiedyś, jak zaczynaliśmy, pokazaliśmy jako jedno z pierwszych wydarzeń w ogóle na świecie i tak zaprzyjaźniliśmy się z chłopakami, reżyserem i producentem tego filmu, że staramy się go pokazać, dlatego też, że chcielibyśmy pokazać, co to znaczy subkultura Ostrego Koła w kontekście kina i wrócić trochę do tej jakby historii sprzed, no tu już można powiedzieć 16 lat, tak, można tak.
2: Widzę na stronie Bike Daysów, że macie repertuar z poprzednich lat jeszcze i można sobie zobaczyć, jakie filmy były i tak jak mówisz, Murder of Couriers był pokazywany chociażby w 2017 roku i te filmy z niektórych edycji się powtarzają i powiedzcie mi, czy to z tego powodu, że ludzie chcą oglądać jakby jakieś takie najlepsze te filmy, wracać do nich, czy to wynika z tego, że jeszcze się nie tworzy
1: wystarczająco
2: dość, tak. Filmów o tematyce rowerowej?
4: Chłopaki, powiedziałbym wam, że generalnie filmów o rowerach się tworzy na szczęście bardzo dużo. W naszej historii Bike Daysowej, bo ostatnio to gdzieś obliczaliśmy.
5: Jeszcze pożyjemy kilka lat.
4: Tak. Okazało się, że pokazaliśmy ponad 170 filmów rowerowych od 2013 roku. W tym roku musieliśmy wybrać tylko 14 tytułów. Ale to też wynika z tego, że mamy różne wydarzenia towarzyszące, które i spotkania, i debaty po projekcjach, więc nie moglibyśmy upchać do programu filmowego znacznie więcej. Ale tych tytułów i różnorodność tematów, które są poruszane w tych filmach, jest całkiem sporo. To, co na pewno się zmieniło, to poziom robienia tych filmów oraz to, że kino rowerowe w kontekście na przykład licencyjnym, czyli takim powiedzmy branżowym, no już też stało się taką przestrzenią, o którą trzeba walczyć, gdzie trzeba już wydać jakieś pieniądze większe, mniejsze na... Więc to już przestało być takie kino niszowe, ale trzeba się gdzieś obracać w tej strukturach branżowych. I co jest super, że my jako festiwal już sobie wyrobiliśmy markę nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim też na świecie wśród filmowców i wśród branży filmowej, bo jak często rozmawiamy z nimi o pokazaniu filmów, no to oni nas już po prostu znają.
1: No, jak usłyszeliśmy o tym, to tak się zastanawialiśmy, ile można wyłonić filmów rowerowych i w jakich, jakby jakie są zręby tego, że jakiś film jest rowerowy, ale obejrzeliśmy ofertę, jest ona w ogóle niesamowicie eklektyczna i globalna, więc o tym, jak te filmy wybieracie, jaka to w ogóle musi być robota, żeby się dowiedzieć o tym, że właśnie jest mołdawski film o trudnej sytuacji rowerzystów w Kiszyniowie, o tym porozmawiamy za chwil parę. Tu Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: 10 minut do godziny 9. Z nami w studio nadal Kamila Jakubiak i Michał Wexler z Bike Days Warszawa. I ja kiedyś się zastanawiałem nad filmami rowerowymi, które kojarzę, to tylko dwa mi przyszły do głowy. Jeden jest bardzo głośny, bo dostał Oscara nawet, nazywa się Icarus. I to jest taka kategoria dokumentu, że ktoś chciał nakręcić dokument o czymś innym, ale mu wyszło. Szczęśliwie mógł nakręcić o czymś rzeczywiście fascynującym. A drugim jest film sprzed wielu już chyba lat, ale też popularny, Trio z Belleville. Więc mój Bike Days miałby dwa filmy tylko, ale wam się na szczęście udaje znaleźć więcej. Jak to jest, że ludzie się do was zgłaszają, czy macie jakiś monitoring słowa w Google'ach i wyłapujecie wszystkie?
2: Wiesz co, tak naprawdę to jest tak i tak. To znaczy szukamy filmów w internecie i lista na ten rok to około 90 czy 92 filmy, z których wybraliśmy 14, więc mamy repertuar na lata przyszłe. Są strony łączące filmowców i festiwale. Też do nas się zgłaszają filmowcy, którzy zrobili już filmy z różnych wytwórni i zadają pytanie, czy chcielibyśmy pokazać ich nową produkcję, więc właściwie zawiązują się przyjaźnie, które skutkują tym, że dostajemy te filmy na festiwal, wybieramy je, dlatego że to, co nam tak na bardzo przyświeca, to różnorodność kina rowerowego, a właściwie opowiadania o świecie i jego różnych trudnościach, ale też afirmacjach poprzez to rowerowe siodełko, ale nie tylko dokumenty, również fabuły.
1: Pewnie dużo trudniej znaleźć fabuły jednak, które są tak, gdzie centralnym rekwizytem jest rower.
2: To prawda. Choć w tym roku mamy dwie fabuły. Pierwsza fabuła to jest film otwarcia, czyli Auer Erika, estońska historia pani, która nazywa się Riki Salumek. I to jest jedna fabuła, którą pokazujemy na otwarcie, a na zamknięcie pokazujemy Quicksilvera z 86 roku z Kevinem Baconem, dlatego że chcemy również trafiać do nie tylko rowerzystów, ale miłośników kina, którzy jeżdżą na rowerach, kochają kino, no właśnie, i przyjadą do kina Muranów na festiwal, żeby zobaczyć chociażby ten film.
3: Żywe srebro po polsku chyba ma ten tytuł. Teraz sobie patrzę. Tak. No i myślę, że to jest gratka dla ludzi, którzy rzeczywiście lubią kino, nie tylko rowerowe, tylko takie, no, którego mogli nie znać, a jest to jednak takie hollywoodzkie kino.
1: Takie
3: nie?
1: Rarytasy nieznane.
2: I zobaczyć ten film jeszcze na dużym ekranie, jest rzeczywiście gratka. Ale warto jeszcze powiedzieć, że nie tylko duże filmy, bo Bike Daysy to również platforma filmów rowerowych. Come on.
4: Tak, i tutaj oddajemy głos Kamie, ale także naszym zajawkowiczom, rowerzystom, którzy sami kręcą filmy ze swoich tutaj i wyczynów, i podróży. Jak będzie w tym roku, zobaczymy. Ale tak z poprzednich lat naprawdę zdarzają się niesamowite perełki, niesamowite też historie, bo to nie tylko takie, wiecie, GoPro action camera, ale także niskobudżetowe, ale nie z niesamowitym pomysłem fabuły bywają. Takie, jedna z moich ulubionych, nie pamiętam, ale wiem, że ten koleś zrobił niesamowite abstrakcyjne kino, takie fabularne, z niesamowitym też poczuciem humoru, właśnie o różnych tak przygodach rowerowych, więc zdarzają nam się takie perełki podczas platformy i liczymy na takie w tym roku. Przed nami selekcja ostra, musimy siąść, przeglądnąć i pokaz finałowy 19 września, kino plenerowe pod kinem Muranów.
1: Czyli tak, platforma to jest konkurs filmowy.
4: Tak, to jest konkurs.
1: Co można wygrać? To najważniejsze w konkursie.
2: Są dwie nagrody, nie powiem jeszcze, jakie to są nagrody.
4: Sztukę.
2: Natomiast jest nagroda publiczności i nagroda jury. To jest trochę konkurs adresowany do tych wszystkich filmowców, rowerzystów, którzy wrzucają swoje filmy na różne platformy streamingowe, a my im mówimy, słuchajcie, przyjedźcie, pokażcie na dużym ekranie, zobaczcie na żywo, przede wszystkim
1: pewnie, jak... To samo w sobie jest nagrodą, nie? Że
2: tak,
1: można w kinie zobaczyć.
2: Publiczność reaguje na te filmy, które pokazujecie, i rzeczywiście platforma, bo to pierwsza edycja w Warszawie, kilka edycji tej platformy odbyło się już we Wrocławiu, bo stamtąd pochodzimy i przenieśliśmy festiwal tutaj. I muszę wam powiedzieć, że chyba największym szczęściem to jest ta radość i reakcje, które się gdzieś miksują pomiędzy filmowcami a widzami. I no i ten rower, który nas po prostu wszystkich łączy, nie na ekranie i poza nim.
1: Słuchajcie, to tak praktycznie, jakbyście mieli jeden film wybrać z repertuaru tegorocznego, i ty, Kamila i Michał, to co byście wskazali? Ktoś ma jeden slot w weekend, piątek, sobota, niedziela, w którym może pójść do kina Muranów i obejrzeć, film, co polecacie?
2: Wow, jeden, to jest, jeden.
4: Nie da się.
2: To jest trudne pytanie.
4: Michał, ty wybierz swój, a ja wybiorę swój.
2: Ja myślę sobie, tak, że warto również zobaczyć filmy o e-bajkach, dlatego, że... A dlaczego? Dlatego, że e-bajki stają się, albo stały się już codziennością w naszym życiu i musimy to zaakceptować. Tak samo kino rowerowe odpowiada na potrzeby rynku i pokazujemy dwa filmy Only Lazy Americans e-bike oraz filmy Szkocka. Ale dlaczego? Dlatego, że bo reżyser tego filmu, Only Lazy Americans, i bohater dokumentu, przejeżdżający Stany Zjednoczone na rowerze elektrycznym, będzie gościem. Bo chciałem tylko jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, jeżeli mogę, że w tym roku Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych Bike Days jest naprawdę międzynarodowym festiwalem, bo mamy aktywistów z Kiszyniowa, którzy przyjeżdżają, mamy reżysera filmu Only Lazy Americans, mamy również reżysera i bohatera filmu łączącego rowery i literaturę, czyli Bikes of Rap, plus wielu innych gości, którzy biorą udział w rozmowach, debatach po seansie. Trochę powiedziałem więcej, natomiast chciałem tylko zaznaczyć jedną rzecz, że Bike Days to nie tylko filmy.
1: Pewnie.
2: I również spotkania, które wychodzą poza ekran filmowy i poza kino, ale o tym już pewnie nie powiemy. A teraz ty twój ulubiony film.
1: Sprytnie zagrałeś, bo z tego co widzę, to oba te filmy są chyba wyświetlane jednocześnie, więc tylko jeden możesz z nich zobaczyć, nie?
2: Nie, dwa możesz zobaczyć, bo to jest blok filmowy.
1: Ach, okej, okay, bo godzina 14:30 w sobotę, to mnie zmyliło w takim
2: tak,
1: razie.
2: Tak, są dwa filmy, bo my filmy tematycznie koncentrujemy w blokach filmowych.
1: Rozumiem, to przepraszam. Kamila, Michał złamał zasady, podał dwa, to ty się trzymaj i jeden.
4: To ja powiem o trzech. No słuchajcie, mnie strasznie, oprócz tego, że to kolarstwo kobiece i mamy w nim ostatnio sukcesy niesamowite, więc tak, Pod górę porówny peleton, ja tu nie będę jakaś się wyłamywać, więc Solidarność kobieca, strasznie zapraszam właśnie na ten blog o kobiecym kolarstwie, emancypacji i jak to kobiety przełamywały przez lata dominację w tym sporcie, taką męską. I nadal przełamują. I to z sukcesami.
2: Tak jest.
3: I w tym bloku są trzy filmy, tak jak powiedziałaś, tak?
4: Nie, w tym bloku jest jeden film.
3: Half the Road.
4: On wypełni ten blok, bo to jest całkiem długi film. A po nim zapraszamy też na bardzo ciekawą dyskusję, spotkanie właśnie o kobiecej jeździe, o kobiecym kolarstwie z kobietami, które jeżdżą.
2: Okay. I prowadzą.
3: To jeszcze Our Erika jest takim filmem też o kobiecym kolarstwie, no nie?
4: Tak.
3: Ale jest on tak. Filmem otwarcia.
2: No
3: powiedzmy.
2: Tak, bo taka różnorodność tematów, bo przecież to już blok bezpieczeństwa i aktywiści z Nowego Jorku, którzy mają pomysły na to, jak rozwijać przestrzeń rowerową i bezpieczeństwo. Przeniesiemy to na grunt warszawski i o tym też porozmawiamy, jakie dobre praktyki ze świata i z Europy możemy wprowadzać do nas tutaj w Warszawie, a dalej, jak aktywiści z Kiszyniowa mogą przenosić pomysły na swój grunt mołdawski.
3: To jest w ogóle fajne w tych spotkaniach, że one mają określony temat, bo czasem to jest po prostu rozmowa z reżyserem i tak trochę trzeba szyć i zmyślać, a tutaj mamy już narzucone, powiedzmy, z góry tematy i można się przygotować na rozmowę o bezpieczeństwie, na rozmowie o tym, jak rower elektryczny zmienia doświadczenie drogi i tak dalej, więc fajnie.
1: To dobra zawsze. Robota. Słuchajcie, to co, gdzie, kiedy w takim razie? Ja zacznę od tego, że możecie sięgnąć na stronę bikedays.pl. Nie wiem, czy muszę tak walczę z tym zlepkiem. Bikedays.pl i tam wszystkie informacje, repertuar i tak dalej, a wy powiedzcie, gdzie można was fizycznie złapać w ten weekend. przyszły weekend, przepraszam.
4: Przyszły weekend. Przede wszystkim kino Muranów i tam się kręcimy.
2: 18-20.
4: 18, tak, 20 września. Będziemy też po godzinach w klubie Resort. To będzie nasz klub festiwalowy. Tam nie tylko po godzinach, ale też zapraszamy na takie pobudki z Bike Daysami. Tam też odbędzie się jedno z, można powiedzieć, pobudka na rozruszenie i spotkanie o takim kolarstwie, które jest mega teraz popularne, więc taki typ kolarstwa nazywany romantycznym, a my sobie go nazwaliśmy kontemplacyjnym.
2: A w czwartek jeszcze jest
4: Velovilia. Zapraszamy na Tor Orzeł. Pod Torem Orzeł będzie finisarz wystawy Pawła Borkowskiego, ziomka z Wrocławia, zresztą twórcy jednego z naszego zwierzyńca identyfikacji wizualnej, Bike Daysowej. I tak zaczynamy. W czwartek takim małym finisarzem, tą taką dawką sztuki, a potem przenosimy wszystko od piątku do kina Muranów.
2: Dużo super. Się dzieje.
1: Michał, nie odpowiedziałeś na moje pytanie z samego początku. Czy Warszawa jest dobrym miejscem do jeżdżenia na rowerze?
2: Ja uważam, że jest dobrym miejscem do jeżdżenia na rowerze. Naprawdę obserwuję to miasto, widzę, jak rozwijają się cała infrastruktura rowerowa. Porównując to do miasta, w którym miałem okazję być, to mamy naprawdę wielkie szczęście. Wiadomo, jak progres, krok po kroku, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku tutaj.
1: Kamila, podpisujesz się?
4: Podpisuję się. Też mam doświadczenia z różnych innych miast, ale też patrząc tak po Polsce, Warszawa naprawdę fajnie pod tym kątem się rozwija.
1: Także planujcie przyszły weekend, 18-20, Bike Days, również na stronie bikedays.pl wszystkie informacje znajdziecie. Bardzo wam dziękujemy. Kamila Jakubiak, Michał Wexler z nami byli w studio. Minęła godzina 9, 3 minuty temu. Posłuchajmy muzyki, wracamy za chwilę.
2: Dzięki.
0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
5: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Kapitan Poranek.
1: Taki nieadekwatny ten dżingiel, bo to już 9:10, to bez kitu, naprawdę. Ten studenci już nawet o tej godzinie zazwyczaj otworzyli oczy przynajmniej.
2: Ale ziewają ludzie w pracy i o godzinie 15, powiem ci. I deprymują, to już, wiesz, deprymują.
1: To już na konto następnego dnia oni raczej ziewają, że już by wrócili do łuzia raczej.
2: Albo otworzyli okno, uchylili. O, dzisiaj, wiesz, wczoraj było w pomieszczeniu biurowym 26,5 stopnia pod koniec dnia. To już mi się mózg zagotował, a było i było goręcej niż w to piekielne lato, które za nami już na szczęście.
1: No bo była klima rozkręcona na 11, więc się dało wytrzymać. Nie wiem, ja rozmawiałem z ojcem koleżanki mojej córki, który mnie straszył, że podobno przyszły rok, że ten El Niño jakiś grozi już w tym roku i że ma być koniunkcja planet i
2: że
1: El Niño...
2: We Warszawie?
1: Nie no, El Niño to jest jakiś prąd, czy tam układ huragan, w ogóle no. Pogodowy, huragan gdzieś daleko stąd, no ale on determinuje pogodę na całym globie i że w przyszłym roku to będzie wyjątkowo niemiły i niekorzystny i że mają w przyszłym roku być takie upały w lato. Nie wiem, jak to się stanie stwierdzić, co się będzie działo w przyszłe lato, jakie będą temperatury, no ale że podobno
2: już,
1: będzie
2: już widzę, wszystko
1: szaleństwo
2: wszystko
1: po prostu
2: jasne.
1: Pogodowe. Będziemy
2: El
1: się
2: Niño
1: gotować.
2: To dodatnia faza ENSO, cyklicznie występującej oscylacji pacyficznej, charakteryzującej się ponad przeciętnymi temperaturami w równikowym pasie Oceanu Spokojnego. Kiedy pojawia się El Niño, po paru miesiącach odczuwa to cały świat. Rosną temperatury, a wraz z nimi szereg niekorzystnych dla
1: ludzkości
2: zjawisk. Gdy
1: królowa zażywa tabaki, cała Europa kicha. El Niño to po hiszpańsku mały chłopiec, nie wiem czy wiesz. Więc ten mały chłopiec, jak to mali chłopcy, jest dość złośliwy.
2: Tak się nazywały też pierwsze ładunki, te nuklearne,
1: little
2: nie?
1: Boy.
2: Tam little boy, small boy.
1: Jakoś tak wiesz, mali chłopcy mają tendencję do destrukcji.
2: Do psocenia.
1: Ma być bardzo gorąco w każdym razie. Jak zapobiec temu, żeby było gorąco?
2: Powstrzymać El Niño.
1: Swoje Range Rovery spychacie z urwiska i nie ma już jeżdżenia. Nie ma już jeżdżenia na piechotę albo JVM ewentualnie.
2: Napisał do nas słuchacz, że rowerem też nie będzie jeździł po mieście.
1: Limuzyna
2: bo...
1: rządowa, to ma prawo przyjechać. Ja nie mam problemu, nawet największa. Ona może jeździć, bo tam ważni ludzie w niej jeżdżą, którzy decydują o tym, żeby uratować naszą planetę. Ona bez problemu może jeździć. Jak ktoś jest bogaty i stać go na samochód, niech sobie jeździ, ale ktoś z klasy średniej, ktoś biedniejszy, po cholerę mu samochodem jeździć. Bez sensu. Więc jeżeli chcemy się nie ugotować przyszłe lato, to
2: ale
1: już dziś...
2: Ale Maciek, u nas
1: przesiadamy się na hulajnogi.
2: W Warszawie to nie ma biednych
1: ganku
2: ludzi.
1: Ganku kiriniarzy. Nie ma biednych ludzi w Warszawie, tak?
2: Nie no. Jak każdy byłem, w nowym samochodzie.
1: Jakoś na przełomie liceum i studiów byłem w Bieszczadach z dziewczyną swoją ówczesną w wakacje i łapaliśmy stopa tam gdzieś między Ustrzykami a Wytliną. No i zabrał nas jakiś lokal, który z nami rozmawiał, pytał się, co tutaj robimy, skąd jesteśmy. No i mówimy, że z Warszawy tam. On mówi, autostopem? Przecież w Warszawie to każdy tam, już nie pamiętam jaka wtedy była wysoka kwota zarobków, ale 3,5 tysiąca zarabia. To was tutaj autostopem musi jeździć,
2: to
1: więc...
2: musiał parsknąć, jak usłyszał, że robicie to dla przygody i z wyboru. Mhm.
1: Więc opinia ludzi spoza Warszawy o ludziach w Warszawie niezmiennie jest, że mają po prostu twarz na klatce piersiowej, rogi i...
2: My kupujemy kanapki, które inni ludzie robią sobie w domu. No tak. Nie? To jest hit. Tudzież na przykład zupę w słoiku kupujemy zamiast zrobić ją sobie w domu. Albo jeszcze lepiej, przynoszą nam pod drzwi papierowe torby i w plastikowych pojemnikach
1: i
2: mamy...
1: I kradniemy sobie nawet czasami te nawzajem, te torby.
2: Nie.
1: Ja ci powiem, ostatnio taki wykwit tego, to jesteśmy w Warszawie tak leniwi, że nawet nie chodzimy i nie kupujemy kanapek, tylko przychodzą do nas do biur ludzie, którzy sprzedają nam kanapki, ale ci ludzie, którzy sprzedają te kanapki, już doszli do takich pieniędzy i takiego, tak przeskalowali ten biznes, że nawet otwierają lokalne
2: punkty.
1: Że w miejscach takich, gdzie przetacza się najwięcej ludzi, na przykład na Ratusz Arsenał, czy u mnie na Wileńskim, są sklepy tej marki, w której możesz kupić to, co przynoszą ci do biura i te sklepy się wyprzedają.
2: Ale
1: gdzieś tak
2: mówisz,
1: do godziny 10.
2: Mówisz, że ta pani, która na dworcu Śródmieście sprzedaje kanapki, to ona też doszła do jakiejś wielkiej fortuny, ponieważ sprzedaje ludziom kanapki w miejscu, w którym jest dużo ludzi?
1: Nie, ale no są, wiesz, takie sklepiki jednej marki.
2: No tak, ale no... wiesz, nic w tym, albo właśnie coś w tym złego. Co jest nie tak z naszym światem? Dlaczego tak jest? Dlaczego nie żyjemy jak sentinele?
1: Tylko wiesz, Koper, jak to jest z kanapkami. Kanapka, którą sam sobie zrobisz, nigdy nie będzie tak smaczna, jak kanapka, którą ktoś ci zrobi.
2: Jak to?
1: No, nie masz tak, że jak kanapka, sobie sam robisz kanapkę,
2: Maciek,
1: to
2: kanapka,
1: tak,
2: którą ja zrobię, będzie najsmaczniejszą kanapką.
1: Czy w ogóle, albo jesz cudzą kanapkę właśnie, że ktoś ci poczęstuje kanapką, ta kanapka jest zawsze 100 razy lepsza.
2: Bez wątpienia
1: taka,
2: kanapka, którą zrobi żona, będzie lepsza, bo zrobiła ją żona, ale kanapkę, którą zrobił ktoś, kogo nie znam zupełnie i przeszła przez 40 par rąk, i sobie ją wygrzebałem, drąc łachy po prostu z kolegami i koleżankami, że kto pierwszy sięgnie po twarożek, a tutaj, Danger
1: Dog.
2: Tak.
1: No.
2: To nie wiem, czy to ona aż tak bardzo dobrze smakuje i codziennie jest ta sama. Powiem ci, że kanapkę, którą ja zrobię, oceniam najwyżej.
1: Jak powiedzieć, że jesteś z Warszawy, nie mówiąc, że jesteś z Warszawy? Diety pudełkowe dla psa, crossfit dla kobiet w ciąży. Wisi niedaleko Radia Campus reklama pewnej marki słodyczy, która się reklamuje tym, że wprowadziła do swojego asortymentu, jest to duża marka, wprowadziła do swojego asortymentu lody dla psów. Co już, właśnie jak powiedzieć, że jesteś z Warszawy, nie mówiąc, że jesteś z Warszawy, zupełnie mnie to nie dziwi, ponieważ w wielu lodziarniach widzę już lody dla psów.
2: Znaczy my mamy jakiś problem.
1: Smakach.
2: Poza tym, że napisał do nas kolega z... Nie, kolega słuchacz. Nie z Jarosławia, tylko z Krynicy Zdroju? Gdzie? Skąd on tam napisał?
1: Jastrzębie Zdroju.
2: Z Jastrzębie Zdroju. To chyba jest gdzieś nad morzem, jak kumam mapę.
1: Jak powiedzieć, że jesteś z Warszawy, nie mówiąc, że jesteś z Warszawy, no.
2: I że tam zaprasza nas po miejsca parkingowe. Ale my tu chyba się kisimy wszyscy we własnym sosie i narzekamy sami na siebie. Tu sobie wybraliśmy miejsce do życia i no
1: położone
2: niestety.
1: W południowej części województwa śląskiego. No to tak, nad morzem.
2: Nad morzem.
1: Nad morzem, jak mordę strzeli.
2: Albo na Śląsku w ogóle. Więc macie psa, no to ciach pod dietę pudełkową. No chyba inaczej nie wypada.
1: No dietę pudełkowych dla psów nie słyszałem, ale lody, całkiem się to wydaje, wiesz. No wszyscy jedzą lody, dlaczego pies ma się obejść?
2: Mieszkacie
1: smakiem
2: w strefie, nowe auto, ciach. Ewentualnie...
1: Ktoś musi tą europejską motoryzację uratować, bo Chińczyki nas zjedzą.
2: Tak, tak jest. Od nas, warszawiaków, to zależy.

0: Kapitan Poranek.
1: 9:21, więc zostało wam z nami 9 minut. Wykorzystajcie je dobrze, bo to się może szybko nie powtórzyć.
2: Oj, w czwartek.
1: A wieczorem, kto słucha radia wieczorem, chłopie?
2: Dajcie znać na 886-971-971, bo właśnie wleciał nasz odcinek na Spoty.
1: No.
2: I tam rozmawialiśmy o inbie w Nigdy w życiu. Ta inba dalej trwa, więc...
1: Ale już skończyliśmy o niej rozmawiać.
2: Tak, ale można sobie posłuchać nasz take, bo słuchaj, zajęli się tym, mieliśmy nosa, bo zajęli się tym wszyscy naczelni podcasterzy. Wszyscy. Omawiali po prostu, bo codziennie dostarczają, panie...
1: Bijemy się o to same dnobeczki, Koper, po prostu. Tymi kubeczkami dzwonimy o to same dnobeczki.
2: O ostatniego Danger Doga.
1: No. Swoją drogą, a propos filmów, pojawił się wczoraj zwiastun, cały po prostu Twitter tym żyje, przynajmniej mój, pojawił się zwiastun nowego filmu Nathana Fieldera. Nathan Fielder, część z was może zna, część nie, to jest autor takich bardzo transgresywnych dokumentów, dziwacznych. Zaczynał od Fielder Nathan For You, czyli takiego... dokudramy, trochę reality show, w którym pomagał przedsiębiorcom w rozpędzeniu ich biznesu, takie jakby kuchenne rewolucje dla różnych biznesów, no ale robił to w swoim stylu, to znaczy miał najdziwniejsze pomysły na to, jak im pomóc. Później tworzy coraz dziwniejsze rzeczy, niektóre już fabularyzowane, w niektórych gra, ale wczoraj wleciał...
2: To jest taki kulturalny Sacha Baron Cohen, powiedziałbym.
1: Tak. I bardziej, powiedzmy, artystyczny. Wczoraj wleciał w ogóle pokaz na festiwalu, chyba w Wenecji czy gdzieś. Pokaz niespodziewany i zwiastun filmu, który się nazywa... Jak on się nazywa, to ja zaraz powiem, ale jest to zapis czasu, który spędził on z Elizabeth Holmes, czyli tą panią z Theranosa. Theranos to była firma, która złożyła obietnicę, że będzie w stanie przeprowadzać badania krwi nie z...
2: Z automatu,
1: tak,
2: że będzie
1: z kropli krwi.
2: Tak, paczkomat do badań krwi, że będziesz zadbany, przechodzisz, idziesz do apteki, wkładasz paluszek, dostajesz krople krwi.
1: Lekkie ukucie.
2: I za chwilę, czy za tydzień...
1: badań.
2: Tak, jesteś zdiagnozowany.
1: Zebrała mnóstwo pieniędzy na to, okazało się to wszystko kompletną wydmuszką, no i przede wszystkim okłamywała i pacjentów, i akcjonariuszy.
2: Ona inwestorów. Wierzyła w to, bo przecież miała taki pomysł i taką wiarę, że przecież jeżeli zbierze forsę i zbierze ludzi, którzy się znają na badaniach laboratoryjnych faktycznie, bo ona się na tym nie zna, no to przecież wymyślą jakiś sposób w ciągu pół roku, roku, kiedy jeszcze będzie można mydlić oczy inwestorom, albo po prostu nie mydlić, tylko donosić o progresie. Wyprodukuje się makietę, ta makieta pokaże, jak teoretycznie miałoby to działać, a resztę się wymyśli. Mhm. Szlachta na konsiędzie, ja z synowcem na cele. Jakoś to będzie. I się okazało, że jakoś nie to
1: będzie.
2: Nie było. Ale to taki los jest wielu zbiórek tych tak zwanych, tych startupów.
1: No tak, ale nie wszystkie kończą się tak dramatycznie. To znaczy pani Holmes tak nawywiała, że ostatecznie trafiła na ponad 10 lat do więzienia.
2: Aj.
1: Do tego więzienia trafiła w 2023 roku, a Nathan Fielder miał przyjemność czy szansę spędzić z nią ostatnie 34 dni przed jej stawieniem się w zakładzie karnym właśnie. I jest to zapis jego rozmów i wspólnie spędzonych chwil z osobą, która nie tylko jest głośnym oszustem, ale jest też bardzo ekscentrycznym, dziwacznym człowiekiem. I połączenie tych dwóch osobowości, ten zwiastun to jest takie 30 sekund...
2: Który też jest ekscentrycznym i dziwacznym człowiekiem.
1: Ich rozmowy, czy w zasadzie monologu Elizabeth Holmes, która przekonuje Nathana Fieldera, że ona przecież, że ona jest szczera, nie okłamie go. Wszystko, całe życie, które ono mu przedstawia, jest prawdziwe i jest to najbardziej niezręczne 30 sekund zapisu interakcji między dwoma osobami, jakie widzieliście od dawna. Więc polecam, żeby to sobie sprawdzić w ogóle.
2: To jest doskonałe, to jest wyczucie. Pomyśl sobie, że...
1: I to w ogóle, wiesz, nikt o tym nie wiedział do wczoraj.
2: Tak, ale... O Elizabeth Holmes słyszeliśmy wszyscy. Mhm. Może nie trafiły do nas newsy o tym, że ona za chwilę trafi za kratki i nie ale gdyby, czy przyszłoby nam do głowy, nawet gdybyśmy byli dokumentalistami, nawet gdybyśmy byli komikami, żeby zrobić z tego materiał, to jakby to jest tak nie dotyczy naszego świata, czy świata, z którym ja kojarzę na przykład Nathana Fieldera, że jestem zdumiony, jakie są pokłady tej kreatywności człowieka, że on z tego wyciśnie materiał, który nas zaskoczy, mam nadzieję, rozbawi, zasmuci, skonsternuje i da nam powód, żeby godzinną audycję temu poświęcić.
1: Ja sobie w ogóle myślę, że ten jego serial Rehearsal to tak naprawdę była właśnie taka próba generalna do nakręcenia tego filmu, który nakręcił
2: Jakie on tam cuda wyczyniał z gościem, który wydawał się kryształowo czysty, czyli kapitanem Salim, który posadził na rzece Hudson samolot pasażerski, który miał awarię, napisał o tym książkę i ktoś taki jak Nathan Fielder przeczytał tę książkę dokładnie, nie po to, żeby ją wyśmiać, albo po to, żeby ją wyśmiać, tylko żeby wyciągnąć z niej takie sceny, jak kapitan Sali opowiada, jak jego pierwszy lot z dziewczyną wyglądał za niewinnych lat, ale wyczytał z niego między wierszami na ten Fielder, że prawdopodobnie doszło tam do jakiejś inicjacji, więc postanowił odtworzyć tę scenę, zatrudnił aktorkę, opowiedział jej o swoim pomyśle, usiedli w symulatorze i on stwierdził w pewnym momencie, wiesz co, teraz by doszło do tej sceny, nie chcę cię wprawiać za kłopotanie, gdyś mogła mi w tym samolocie zostawić na minutę samego i wykonał tam czynności. Masakra. I człowiek to ogląda po prostu w salonie.
1: Samogłot.
2: W salonie
1: z rodziną.
2: Tak, nie spodziewając się.
1: A tutaj momenty. Koper, musimy kończyć.
2: Cóż on wyciśnie z tej Elizabeth Holmes, to jest niepojęte.
1: To był poranek z nami w Radiu Campus. Teraz już przed wami reszta dnia, w której musicie sobie poradzić sami.
2: Podobno metro, druga linia trochę słabuje i zatrzymuje się między stacjami dosyć długo, więc jak się spieszycie, to jakieś objazdy proponuję.
1: Te rowerowe najlepiej. Dzięki piękne za wspólnie spędzony czas. Maciek Małek
2: i Grzegorz Koperski.
1: Za chwilę serwis, w którym się jeszcze na sekundę usłyszymy, a później radźcie

Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojej firmy.

0: Lądujące pociski artyleryjskie dużego kalibru i drony. Michał Woś złożył wczoraj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Jako przestępstwo wskazał ujawnienie w Sejmie informacji ze śledztwa. W piątek Donald Tusk zacytował fragmenty zeznań świadka w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Tak Michał Woś uzasadnił zawiadomienie.
1: Artykuł 12, paragraf 1 upoważnia owszem prokuratora generalnego do poinformowania innych organów, jeżeli sprawa jest ważna z perspektywy bezpieczeństwa państwa lub ważny interes publiczny przemawia. Natomiast nie upoważnia, w tym paragrafie pierwszym nie jest poinformowane, że te inne organy, jakim jest prezes Rady Ministrów, premier, mogą te informacje dysponować, działać, przekazywać dalej, informować też inne organy, a takim innym organem też jest Sejm.
0: Prokurator generalny powiedział w piątek, że premier miał prawo ujawnić te zeznania. Otwarto ponownie lotnisko w Dżakarcie i 4 inne lotniska w Indonezji. Zamknięto je z powodu opadu pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Wciąż jednak pojawiają się nowe, mniejsze wybuchy. Uziemione pojazdy mają przejść kontrolę, zanim zostaną dopuszczone do ruchu. Erupcja zakłóciła podróż ponad 340 tysięcy osób. Dowódca szwedzkich wojsk lądowych przekazał, że w razie ataku Rosji amerykańskie wyrzutnie rakietowe HIMARS mają być wykorzystane do obrony fińskiej części Laponii. Szwecja planuje zakup 10 takich wyrzutni oraz ma plan rozpoczęcia produkcji amunicji. Finlandia ma odpowiadać za konserwację tych systemów rakietowych.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
2: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak.

dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Radio Campus.

0: 10:30, Patrycja Fruba.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Kolejny projekt ustawy o rynku kryptowalut, wyniki polskich uczniów na tle innych krajów, ataki w Arabii Saudyjskiej.
1: Wiadomości.
0: Drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptowalut trafił do marszałka Sejmu. Tak mówił o tym Zbigniew Bogucki.
2: Projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Chciałem powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.

0: z krajów i regionów Azji. Z badania wyszło, że 46% studentów z krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju używa chatbotów AI jako pomocy naukowej raz w tygodniu lub więcej. Jemeński generał podał, że 73 osoby zostały ranne w atakach proirańskich Huti na Arabię Saudyjską. Arabia Saudyjska podaje, że wiele obiektów energetycznych i zakładów użyteczności publicznej w południowych regionach Królestwa zostało zaatakowanych przez rebeliantów. Rzecznik wojskowy Huti poinformował dzisiaj, że przeprowadzą szeroko zakrojoną operację wojskową głęboko na terytorium Arabii Saudyjskiej. Utrudnienia na trasach linii 1, 22 i 24. Zablokowano przejazd w rejonie ulic Towarowa i Srebrna. Możliwe są opóźnienia i skierowanie linii na trasy objazdowe.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Ayla z numerem A mógłbyś, 4 minuty po 11 w Radiu Campus. Bartosz Pergu z tej strony. Minęła 11, więc pora na audycję naukową. Do 13 słyszymy się w temacie najnowszych newsów i jak wiecie, lubię tematów humanistycznych przede wszystkim, ale nie wyłącznie.
1: It's like the levels, man, really there's levels, you can go in as deep as you want to go. It's just if you're going to take time to really study sound, innit, you know.

0: Kampus Główny.
1: Teleskop Roman już w kosmosie, od mniej więcej tygodnia, ale to nie jest początek jego nie jest koniec jego podróży, ani nie jest jeszcze początek jego prac naukowych. Przypomnijmy, bo wspominałem o tym tydzień temu, nowy teleskop NASA, Nancy Grace Roman Space Telescope, wyruszył w przestrzeń kosmiczną, teraz zmierza do punktu Lagrange'a, czyli L2, w nomenklaturze astronomów, skąd będzie prowadził na razie do 2030, być może dłużej, obserwacje nieba. Z tym teleskopem wiążą się naprawdę spore nadzieje badaczy kosmosu, ponieważ jest wyposażony w dwa nowatorskie urządzenia. Po pierwsze, będzie zdolny do obserwowania kosmosu w falach podczerwonych, jeszcze na niższym poziomie tych fal niż dotychczasowe instrumenty. Po drugie, wyposażono go w koronograf, czyli jak mówią cytowani astronomowie w serwisie naukowym UW, takie okulary do obserwacji gwiazd, ciemne okulary. Dokładnie chodzi o to, że będzie ten koronograf w stanie zmniejszyć ilość światła docierającą z gwiazd do teleskopu Roman, a to sprawi, że będziemy mogli obserwować rzeczy ciemniejsze. No, tak jak w słoneczny dzień i słońce w kosmosie potrafi czasem nasze instrumenty oślepić, koronograf ma przed tym chronić. Dzisiaj trochę więcej o polskim eksperymencie związanym z Romanem, ponieważ jest tutaj jak najbardziej bardzo istotny polski rozdział. Profesorowie Przemysław Mróz oraz Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, to dwaj polscy naukowcy biorący udział w misji tego teleskopu. Będą oni prowadzić aż 6 eksperymentów, każdy z nich po 72 dni obserwowania nieba. I będą szukać zjawiska mikrosoczewkowania, czyli zjawiska, dzięki któremu jesteśmy w stanie odkrywać odległe planety. Oczywiście planety w dalszej przestrzeni kosmicznej bardzo trudno zauważyć, ponieważ nie świecą, jak doskonale wiecie. Jedna z metod, z których korzystamy od dawna, to metoda tranzytu, czyli jeżeli patrzymy na gwiazdę i ona w pewnym momencie świeci słabiej, to w pewnych okolicznościach możemy wywnioskować, że zasłoniła ją na chwilę planeta, czy przysłoniła światło z tej gwiazdy dobiegające. Natomiast to mało skuteczna obserwacja, jak mówi profesor Mróz. Z tą metodą tranzytu często jest tak, że znajdujemy za jej sprawą kandydatki na planety, ale nigdy więcej nie będziemy w stanie o nich nic więcej powiedzieć, potwierdzić nawet ich istnienia, ponieważ to jedynie taka metoda wnioskowania obecności planety w jakimś miejscu. Dlatego ten polski eksperyment związany z teleskopem Roman będzie korzystać z metody mikrosoczewkowania, metody, która jest już rozwijana w polskim teleskopie OGL, to znaczy on stoi w Chile, ale polski zespół prowadzi projekt w tym teleskopie. To jeden z największych na świecie przeglądów nieba i mikrosoczewkowanie to metoda, która w ogóle matematycznie rozwijana jest przez Polaków. Metoda, w której jeżeli w odpowiedniej lokalizacji ustawi się i jakieś źródło światła, na przykład gwiazda, i planeta, albo czarna dziura, coś, co nie świeci, to w niektórych sytuacjach jesteśmy w stanie stwierdzić, że jeżeli ta gwiazda przez chwilę świeci mocniej, to jest tak dlatego, że grawitacja tej planety lub czarnej dziury wzmacnia ten sygnał świetlny. No, tutaj jest porównanie do szkła powiększającego, które w kosmosie w ten sposób działa. To pole grawitacyjne ciężkiego, ciemnego obiektu wpływa na światło, które do nas dociera. Jeżeli chodzi o Romana, to obserwować będziemy niebo najwcześniej w lutym, wtedy 72 dni i jednocześnie polski zespół patrzeć będzie na te same obszary nieba za sprawą starszego teleskopu z Chile, tego projektu Google, który został zresztą podrasowany lekko, to znaczy wyposażono go w nowe instrumenty, żeby lepiej widział w podczerwieni. W ten sposób liczą na to, że kiedy już będą znajdywać za pomocą mikrosoczewkowania obiekty kosmiczne, a to w zasadzie jest pewne, tutaj szacują dziesiątki i setki tysięcy obiektów, które mogą jakby wskazać tą metodą, to patrzenie na nie z dwóch źródeł, pod pewnymi warunkami, sprawi, że delikatne różnice w sygnale docierającym do Romana na orbicie oraz polskiego i chilijskiego teleskopu sprawią, że będziemy mogli o tych obiektach więcej powiedzieć. No i w ten sposób już kilku obiektom się rzeczywiście przyjrzano za pomocą wcześniejszych teleskopów i takie spojrzenie z dwóch stron pozwala nie tylko stwierdzić, że jest jakaś planeta albo czarna dziura i nie tylko stwierdzić przybliżoną jej masę, ale nawet dosyć dokładnie określić jej rozmiary, masę, a więc no, powiedzieć bardzo dużo, jak na coś, co nie świeci i znajduje się gdzieś w odległej przestrzeni kosmicznej. Więcej o misji Romana przeczytacie w serwisie naukowym UW. Bardzo polecam, bo to w ogóle, jeżeli chodzi o badanie kosmosu, kolejny teleskop, z którym wiązane są wielkie międzynarodowe nadzieje, ale też teleskop z bardzo mocnym polskim wkładem. No więc cóż, pozostaje teraz czekać na wyniki pierwszej fazy obserwacji. Przypominam, ta w lutym.

0: Korpus główny.
1: Badania genetyczne pomagają nie tylko w medycynie, pomogą teraz również w polskiej ochronie środowiska, a to za sprawą projektu Watacha, ogłoszonego właśnie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy z Lasami Państwowymi oraz norweskim partnerem, czyli Rovdatą. To wszystko po to, żeby lepiej zrozumieć, ile w Polsce jest faktycznie niedźwiedzi, wilków i rysi, i żeby wyjść w metodach badawczych poza liczenie pojawiających się gdzieś osobników, które jest mylące, to znaczy wcale nie jest oczywiste, że jakiegoś osobnika dostrzeżemy, a po drugie, często kiedy to już się dzieje, to wcale nie mamy pewności, o ile nie jest to osobnik zaobrączkowany, że patrzymy na tego samego zwierza. Mają pomóc w tym badania genetyczne, ponieważ projekt, który jeszcze jest na etapie przetargowym, tutaj sporo się musi wydarzyć biurokratycznych rzeczy i takich z etapu planowania, zanim faktycznie ruszy, ale kiedy ruszy, ma być projektem zbierania po polskich i słowackich lasach w wielkim obszarze, bo tutaj chodzi i o tatrzański, babiogórski, górczański, magórski i pieniński park narodowy, do tego dwa parki słowackie oraz jeszcze kilka nadleśnictw z południowej Polski. W tych wszystkich miejscach zbierane będą przede wszystkim sierść rysi, wilków i niedźwiedzi. Będzie to zrealizowane i ręcznie, i za pomocą pułapek włosowych. Nie pytajcie mnie, jak wygląda pułapka włosowa, ale rozumiem, że ocierający się niedźwiedź ma w niej pozostawić sierść. Dodatkowo na tych obszarach zbierane będą odchody wilków, no i cały ten materiał będzie później analizowany genetycznie, no bo to daje nam proste rozstrzygnięcie. Po pierwsze, być może odpowie to na pytanie, które zadawałem już jakiś czas temu w tej audycji, też patrząc na serwis naukawpolsce.pl, czyli co dzisiaj różni kota domowego od żbika, i okazuje się, że niestety jest to granica zanikająca. No ale po drugie, będzie to metoda, która pozwoli po prostu przeszpilić, tak, że w tym miejscu był ten niedźwiedź, patrzymy na jego linię genetyczną, to jest ten jegomość, a nawet w tym samym miejscu x czasu później, tak, patrzymy na sierść, badamy ją i rozpoznajemy innego osobnika. No, za tą sprawą liczymy na to, że uda się w końcu precyzyjnie oszacować liczbę tych bardzo ważnych dzikich gatunków, przypomnę, niedźwiedzi, wilków i rysi w Polsce. No i jednocześnie na Słowacji, ponieważ znane są historie polskich niedźwiedzi, które potrafią w ciągu 2 lat przespacerować się w zasadzie przez cały Łuk Karpat. Był taki jeden niedźwiedź, który zaobserwowany w Tatrzańskim Parku Narodowym i zaobrączkowany tam, następnie przeszedł przez Ukrainę do Rumunii, spędził tam chwilę czasu, po czym przez Słowację powrócił do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Więc teraz nie będziemy musieli każdego z osobników obrączkować, żeby tak szczegółowe trasy podróży przepraszam, proponować, ale pomoże w tym właśnie badanie ich linii genetycznych. Chociaż oczywiście na mniejszym obszarze, bo to, przypominam, nie projekt rumuński tym razem, nie będziemy aż tak daleko za zwierzętami chodzić, ale polsko-słowacki. Polecam poczytać więcej, także o tym, jakie metody będą wykorzystywane. Liczę na to, że za jakieś 2 lata, chyba tak to jest szacowane, czegoś więcej o polskiej naturze się dowiemy, no a tymczasem na stronie naukawpolsce.pl możecie poznać więcej szczegółów.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną w studiu Magda Szcześniak, kulturoznawczyni z Instytutu Kultury Polskiej, redaktorka czasopisma Widok, ale też autorka książki Poruszeni, czyli opowieść o awansie klasowym w PRL-u. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Czym są poruszeni? Tak może zaczynając od takiego szerokiego spojrzenia. 440 stron, na jaki temat?
2: Tak, napisałam książkę na temat właśnie sposobów przeżywania awansu społecznego, awansu klasowego w okresie socjalizmu, tak go nazywam w książce, tego terminu używam, czyli tego okresu pomiędzy 1944 a 89 rokiem, chociaż ja troszeczkę wcześniej kończę tę moją opowieść, w 81 roku. I to jest taka opowieść o tym,

0: w jaki sposób właśnie doświadczano tej wielkiej zmiany społecznej, która wtedy się wydarzyła, w jaki sposób doświadczały go przede wszystkim osoby pochodzące z klas ludowych, tych najniższych klas polskiego społeczeństwa, czyli zasadniczo chłopi i chłopki, robotnicy, robotnice. I jako kulturoznawczynie interesują mnie oczywiście bardzo procesy historyczne, procesy społeczne, ale też zajmują mnie w tej książce przede wszystkim reprezentacje, czyli to, co nazywam socjalistycznymi opowieściami awansu, które od samego początku bardzo intensywnie krążyły w sferze publicznej, w bardzo różnych mediach, prawda? Czyli mamy kroniki filmowe, powieści, filmy, seriale telewizyjne, jak już mamy telewizję, filmy fabularne i dokumentalne, filmy edukacyjne, prawda? Czyli cała masa właśnie źródeł i takie źródło, które jest, było dla mnie szczególnie ciekawe, czyli pamiętniki też, czyli te źródła produkowane przez osoby, które właśnie same doświadczały awansu społecznego.
1: Dużo tu jest do rozpakowania, ale to wyczerpujące streszczenie tego, o czym są poruszeni. Książka, w której sięgasz właśnie do tego wszystkiego, co w kulturze dotyczyło awansu, no i kiedy mówimy o okresie socjalizmu, no to narzuca się pytanie, a czy to nie była propaganda? Pewnie w jakiejś mierze była. No i teraz pytanie, jak to badawczo dzisiaj odróżnić? Jak przez tę mgłę tego, co mówiono, tego, co trzeba było mówić, dzisiejsza badaczka może przejść?
0: Mm-hmm. Tak, to jest oczywiście duże wyzwanie i też takie wyzwanie, powiedziałabym, nie tylko metodologiczne, ale też w jakimś sensie ideologiczne, prawda? To znaczy po 89 roku na ten okres socjalizmu w Polsce patrzono niezwykle krytycznie. To było oczywiście jakby ten wynik transformacji ustrojowej, prawda, tej chęci właśnie przejścia już do nowego systemu, nowego ustroju. I w związku z tym w latach 90., w latach 2000, ale też do dziś cały czas jakby korzysta się z takiego języka bardzo dewaluującego tę epokę i często zapominającego o takiej realnej zmianie społecznej, która od połowy lat 40. właśnie do końca lat 80. rzeczywiście w Polsce się wydarzy, prawda? To znaczy,
1: można dyskutować o tym, czy ona by się wydarzyła i bez socjalizmu, czy może byłaby lepsza w systemie kapitalistycznym, demokratycznym, no ale trudno, prowadząc te całe historyczne dyskusje o tym, co się wydarzyło albo mogło wydarzyć, no uciec od tego, że jednak zmiana nastąpiła. Koniec końców społeczeństwo w wielkiej mierze przed wojną chłopskie dzisiaj takim nie jest i ta różnica zaszła właśnie wtedy.
0: Mm-hmm, tak, dokładnie. To znaczy mamy taką historię, jaką mamy, prawda? To znaczy trzeba się nią zajmować i trzeba się też nią zajmować właśnie z perspektywy osób, które doświadczały tej przemiany. I w tym sensie to tak jak przede wszystkim jednak właśnie w latach 90., 2000 powstawały opracowania przede wszystkim, można było powiedzieć, polityczno-gospodarcze, prawda? To znaczy historyków i historyczki fascynowała ta sfera polityki, sfera właśnie partii, prawda, władzy, również sfera oporu, czyli te momenty strajków.
1: Do dziś taką historią, którą najlepiej chyba znamy, no nie wiem, z lekcji, ja jestem z pokolenia, które absolutnie nie pamięta PRL-u w żadnej mierze, no to jest historia właśnie takiego rytmu władzy i oporu, wyznaczane kolejnymi zrywami robotniczymi na przykład.
0: Mm-hmm, dokładnie. I oczywiście jakby ten opór istniał i był bardzo ważnym elementem też tego systemu, ale nie da się równocześnie ukryć, że moment tuż po wojenny jest takim momentem przemiany, która w bardzo dużym stopniu przez społeczeństwo jest jakoś wyczekiwana i wypatrywana, prawda? To znaczy jakby to jest też oczywiście koniec wojny i pojawienie się właśnie takiej nadziei na zmianę, też zmiany w stosunku do tego, jak wyglądało polskie społeczeństwo okresu międzywojennego, prawda? Które było bardzo zhierarchizowane, które opierało się na bardzo dużych nierównościach społecznych, klasowych, w którym też po prostu były takie realne kłopoty, prawda? To znaczy, które wiązały się na przykład z tym, że Polska właśnie była krajem głównie chłopskim i tak dalej. Więc to, co mnie ciekawiło w książce, to jest to pytanie o to, w jaki sposób te wielkie procesy były doświadczane przez jednostki, ale też opisywane przez jednostki, prawda? I tu ten splot oczywiście doświadczenia i reprezentacji, no on jest bardzo, bardzo ciekawy, dlatego że te reprezentacje, one krążyły i też w dużej mierze determinowały, czy wpływały na to, w jaki sposób ludzie myśleli o swoich doświadczeniach.
1: bo rozumiem, że kiedy sięgasz do pamiętników również, no to sięgasz do źródeł, które niekoniecznie muszą być ideologiczne per se.
0: Ja zajmuję się przede wszystkim pamiętnikami konkursowymi, prawda? Więc to były takie pamiętniki, które były pisane z nadzieją nawet na to, że zostaną przeczytane. I oczywiście jakby czytając je, trzeba mieć tą świadomość, prawda? To znaczy, że osoby, które je piszą, no właśnie piszą o swoich jakby wspomnieniach, prawda? Czy o swoim życiu w taki sposób, żeby zainteresować innych. I zwracają na pewno uwagę, prawda? Na określone na przykład wydarzenia. Natomiast to, co mnie bardzo zaskoczyło w tych źródłach, to w jakim stopniu one też są krytyczne wobec władzy, prawda? To znaczy, w jaki sposób one zwracają uwagę na to, że socjalizm miał wyrównać, tak miał zniwelować różnice pomiędzy no właśnie tym, jak żyje się robotnikom i chłopom i tym, jak żyje się na przykład miejskiej inteligencji, a tego nie zrobił. I w bardzo wielu tych pamiętników właśnie artykułowane jest jakby takie żądanie wręcz wobec systemu, żeby system jakby spełnił swoją obietnicę, prawda? I to są takie emocje, które na przykład na pewno bardzo mocno napędzały właśnie opór robotniczy, prawda? I one są artykułowane w tych kolejnych, jakby znanych nam zrywach. Ale jest tam też bardzo dużo emocji pozytywnych, prawda? Takich emocji, które zwracają uwagę właśnie na to, że bardzo duża zmiana się dokonała w życiach tych osób. Dzięki temu na przykład, że zyskują dostęp do edukacji, prawda? Albo zyskują możliwość zdobycia nowego zawodu.
1: Mówi Magda Szcześniak. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Cienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż niech

0: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Zapomnieliście.

0: Kampus Główny.
1: Mówisz o tych pamiętnikach konkursowych, o tych autohistoriach, autonarracjach budowanych przez twoje bohaterki, bohaterów. Jak one wyglądały w takim większym szczególe? Znaczy, jak mogła wyglądać taka trajektoria życia osoby, która takiego awansu doświadczała, która dostrzegała tego pozytywy, ale która, jak mówisz, potrafiła być również krytyczna wobec socjalistycznej władzy?
2: No właśnie, bo kiedy już dochodzimy do tego tematu awansu, to ta kategoria funkcjonuje jako taka bardzo duża szufladka, prawda, do której tak naprawdę można wrzucić wiele procesów, i ja w książce różnicuję to, co nazywam trajektoriami awansu, prawda, czyli różnymi drogami awansu, bo trzeba zauważyć, że różniły się one od siebie zarówno pod względem punktu wyjścia, prawda, jak i tego punktu dojścia, to znaczy miały różną długość. Taką najczęstszą trajektorią awansu w okresie PRL były osoby, które migrowały ze wsi, to znaczy pochodziły z klasy chłopskiej i osiedlały się w mieście, natomiast zatrzymywały się na tym szczeblu stanowisk robotniczych, prawda? Czyli dołączały do takiej wielkomiejskiej bądź no, małomiasteczkowej klasy robotniczej. To było właśnie związane z tym, o czym mówiłeś, prawda? Czyli z industrializacją, uprzemysłowieniem tego okresu. Dłuższą trajektorię miały osoby, które pokonywały tę drogę od chłopa do inteligenta, inteligentki, prawda? I to są te być może najbardziej takie spektakularne, najbardziej znane, też zapamiętane drogi awansu, w których rzeczywiście też ten szok przystosowania się do nowej klasy był bardzo intensywny i jest bardzo obrazowo i właśnie emocjonalnie opisywany między innymi w pamiętnikach, ale też w takich dziełach kultury, prawda, jak na przykład powieść Tańczący Jastrząb Juliana Kawalca. Natomiast to, co jest ciekawe, to w kategoriach awansu też myślano o przemianie wsi, prawda? Mhm. Czyli ta przemiana od chłopa do rolnika, od takiej tożsamości właśnie tradycyjnej do bycia nowoczesnym rolnikiem i myślenia jakby o swojej pracy właśnie w kontekście nowoczesnego zawodu, prawda? Który jest bardzo ważną częścią tutaj tej mapy społecznej.
1: Elektryfikacja, traktor.
2: Dokładnie.
1: Edukacja także w tym podstawowym wymiarze. Jak z tych pamiętników wygląda rola, powiedzmy, otoczenia, czyli no, państwa, ale może nie tylko państwa. To znaczy, jak te osoby, o których piszesz, jak w ich relacjach wyglądało państwo, skąd także brała się ta uwaga krytyczna, że miało być jakoś, a jest inaczej. Co to były za punkty? Jak było jakoś, a jak było inaczej?
2: Tak, to jest bardzo ważne. Znaczy ta relacja z patronem, prawda, która jest bardzo ważnym elementem tej opowieści o awansie i też bardzo ważnym elementem procesu awansu, prawda? Bo wbrew różnym fantazjom też o awansie w kapitalizmie, bardzo rzadko jest tak, że jesteśmy w stanie przeskoczyć na inny szczebel drabiny społecznej absolutnie samodzielnie, prawda? Bez pomocy nikogo. I tutaj w socjalizmie rzeczywiście państwo też samo o sobie w tych różnych materiałach propagandowych, jeszcze w kontekście kultury socrealistycznej, prawda, która tego pierwszego okresu opowiada o sobie jako o takim dobrym patronie, prawda, dobrej patronce, która właśnie wyciąga dłoń ku osobom z klas ludowych i pomaga im awansować. To jest oczywiście jakby ta sfera taka propagandowa, znaczy ten język jest bardzo propagandowy, natomiast rzeczywiście było tak, że państwo socjalistyczne bardzo mocno stawia na rozbudowę instytucji, które mają pomóc osobom z klas ludowych, przede wszystkim ze wsi, w przejściu tej przemiany, prawda? Czyli to jest na przykład bardzo mocna rozbudowa systemu edukacji, nie tylko w tym sensie, że osoby właśnie ze wsi od razu przychodzą na studia, prawda, magisterskie, tylko na przykład stworzenie systemu szkół, które mają najpierw przygotować te osoby w ogóle do zdawania na studia, prawda? Albo też szkoły zawodowe, szkoły przysposobienia przemysłowego. I ta relacja, która ewidentnie się tutaj buduje, no właśnie oczywiście też pod wpływem tych tekstów propagandowych, tak, osób awansujących z
1: państwem.
2: Jeżeli
1: czytamy w propagandzie o wielkim socjalistycznym marszu do przodu, no to w zasadzie wierząc w to i doświadczając jakiegoś awansu, jesteśmy w jeszcze bardziej takiej pozycji, żeby powiedzieć po czasie krytycznie, no dobra, to gdzie on jest, tak?
2: Jeżeli tak, dokładnie.
1: Są jakieś przeszkody.
2: Ale równocześnie jakby ja bym tu podkreśliła, że to jest jednak relacja dosyć ambiwalentna, prawda? Rzadko kiedy, i to jest jedna z tez mojej książki, mamy do czynienia z takimi czystymi emocjami w stosunku do właśnie i systemu, i awansu. To znaczy osoby, które opisywały swój awans, zwracały uwagę, z jednej strony wyrażały dużą wdzięczność, prawda? I wskazywały też na konkretne instytucje, konkretne osoby, które były przedstawicielami, prawda, państwa. I właśnie jakby czuły, że odczuwały pewien rodzaj długu też wobec socjalizmu, a z drugiej strony oczywiście opisywały, jak bardzo trudny był ten proces, tak? Jak bardzo trudne było właśnie wchodzenie w nowe środowisko i jak równocześnie istnieją cały czas pewne systemowe niedociągnięcia, prawda? Czy wręcz pewne wady, prawda, tego systemu. Tutaj sytuacja na polskiej wsi była szczególnie takim częstym tematem opisu, czyli w ogóle to, w jaki sposób państwo właśnie wchodzi na wieś, prawda, i kształtuje relacje z tymi nowymi rolnikami. Ale no, to jest jakby bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, prawda, że ten stan takiego właśnie poruszenia, rozemocjonowania jest charakterystyczny dla awansu do tego stopnia, że on utrudnia takie odczucie tego, że ten awans się już zakończył, prawda? O, już jestem nowoczesnym rolnikiem, już należę do inteligencji miejskiej, prawda? Zasadniczo najczęściej te osoby piszą jeszcze cały czas z takiego punktu właśnie głębokiej niepewności, głębokiego rozdarcia, co znowu jakby jest charakterystyczne dla tego momentu w Polsce, ale jest też charakterystyczne, jeżeli porównamy sobie te opowieści z opowieściami kapitalistycznymi, prawda? Takimi wspomnieniami na przykład pisanymi na Zachodzie, to też jest to część tego doświadczenia.
1: O książce Poruszeni opowiadała jej autorka, czyli Magda Szcześniak, kulturoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Miałem w ten weekend bardzo ciekawego towarzysza podróży pociągiem, a w zasadzie to grono towarzyszów. Rodzinę z fajnym chłopcem, ale ten chłopiec był jednocześnie bardzo językowo wpędzający mnie w kompleksy, ponieważ bardzo zręcznie zmieniając czasem w połowie zdania, mówił aż trzema językami, po polsku, angielsku i hiszpańsku, ze względu na pochodzenie jego rodziców z różnych krajów. Dopiero dzień później dowiedziałem się, że jeżeli chodzi o takie, w tym wypadku trzyjęzyczne, ale nawet jeżeli chodzi o rozwój dwujęzycznego dziecka, istnieje sporo mitów, ale i obaw rodzicielskich, a dowiedziałem się tego z najnowszego odcinka podcastu Campus Nauka i to zupełny przypadek, że tak się złożyło. Odcinka, w którym doktora Karolina Muszyńska z Wydziału Psychologii UW, Marcie Boroń, o właśnie takim rozwoju językowym dwujęzycznych dzieci opowiada.
1: Kampus Główny.
2: Czy dziecko wychowywane w dwóch językach zaczyna mówić później? Wielu rodziców się tego obawia, a niektórzy wręcz rezygnują z przekazywania dziecku drugiego języka. Tymczasem badacze z Uniwersytetu Warszawskiego przeanalizowali rozwój językowy małych dzieci i doszli do wniosków, które podważają ten, jak się okazuje, mit. Ze mną w studiu jest dr Karolina Muszyńska, psycholingwistka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wiele osób jest właśnie, tak jak powiedziałam, przekonanych, że dziecko wychowywane w dwóch językach zaczyna mówić nieco później niż jego jednojęzyczni rówieśnicy. No tymczasem właśnie to badanie Multilada, którego jest pani współautorką, tego nie potwierdziło. Skąd w takim razie wziął się ten mit? Dlaczego okazał się taki trwały w naszej świadomości?
3: Oj, to się wzięło jakby z wielu różnych rzeczy. Częściowo z takiej definicji dwujęzyczności, która przez lata funkcjonowała, że dwujęzyczny to jest tylko ten, kto tak idealnie, równomiernie, równolegle jakby uczy się tych swoich dwóch języków albo nabywa te dwa języki. Natomiast no obecnie tak naprawdę niewiele jest takich osób w ogóle na świecie, które rzeczywiście uczą się tych dwóch języków do tego samego poziomu. No i z tego potem wyniknęły też, z tej wczesnej definicji wyniknęły też różne badania, które jakby wskazywały, że są różnice pomiędzy dziećmi albo dorosłymi dwujęzycznymi i jednojęzycznymi, że ta dwujęzyczność w jakiś sposób może gdzieś tam opóźniać ten rozwój mowy, albo przynajmniej, że dwujęzyczni mają mniejszy zasób słownictwa, co akurat nie jest nieprawdą. To nie jest tak, że dzieci dwujęzyczne rzeczywiście rozwijają te dwa języki równolegle, więc bardzo często jest tak, że jak spojrzymy tylko na jeden język dziecka dwujęzycznego, to ono rzeczywiście w porównaniu z jednojęzycznym rówieśnikiem może mieć mniejszy zasób słownictwa.
2: Trochę coś za coś.
3: Tak, dokładnie, coś za coś. Natomiast pytanie właśnie takie, na które tak naprawdę nie było do końca odpowiedzi, to jest jeżeli chodzi o właśnie takie wczesne kamienie milowe, to kiedy dzieci zaczynają mówić pierwsze słowa, łączyć wyrazy w zdania, to czy tu widzimy jakieś opóźnienie wynikające z dwujęzyczności, czyli nam chodziło bardziej nie o cały zasób słownictwa, tylko o te pierwsze kamienie milowe, które są też ważne dla praktyków, dla logopedów, dla nauczycieli.
2: O rozwój.
3: Dokładnie, o takie rozwojowe rzeczy. No i my, porównując dzieci dwu- i jednojęzyczne, patrzyliśmy na te kamienie milowe zdobywane przez dzieci dwujęzyczne w przynajmniej jednym z tych języków. Czyli nie zależało nam na porównaniu polskiego dzieci dwujęzycznych do polskiego dzieci jednojęzycznych, tylko patrzyliśmy na te kamienie milowe zdobywane albo po polsku, albo w tym drugim języku, jakikolwiek on był. I okazało się, że jak patrzymy na to w ten sposób, no to w którymkolwiek języku dzieci zdobywają te kamienie milowe rzeczywiście w podobnym czasie, co dzieci jednojęzyczne. Czyli nie ma, jeżeli pojawia się opóźnienie, może inaczej, czyli nie ma takiego opóźnienia w rozwoju językowego, które by wynikało z dwujęzyczności. Natomiast jeżeli jest dziecko dwujęzyczne i ma ten rozwój opóźniony, no to może to jest coś innego jeszcze. Może tam potrzebna jest jeszcze jakaś inna diagnoza.
2: A niekoniecznie dodatkowa. Ten drugi język.
3: Niekoniecznie to jest wina powodem. Właśnie samej dwujęzyczności, że to dziecko ma dwa języki, tak. A nie jeden.
2: Tak. Też zastanawiam się, w jaki sposób to badanie było przeprowadzane, bo wydaje mi się to dość trudne, jeśli chodzi o metodologię, no bo właśnie znaleźć dzieci, które po pierwsze są małe i uczą się dwóch języków jednocześnie, no i też pewnie rodzice musieli jakoś raportować te kamienie milowe właśnie.
3: Tak,
2: dzieci.
3: Tak. Ojejku, to było ogromne wyzwanie dla nas. My planowaliśmy to badanie jeszcze przed pandemią i to naprawdę mieliśmy szczęście tak naprawdę, że pomyśleliśmy o aplikacji mobilnej dla rodziców, czyli o takim dzienniczku mowy, który będzie w formie właśnie apki, czyli rodzic ma ten telefon przy sobie i może tam od czasu do czasu zaraportować w miarę regularnie, raportować, co to dziecko mówi, rzeczywiście tak na bieżąco. Więc to był nasz pomysł i no tak naprawdę to nie wiedzieliśmy, na co się porywamy w tamtym czasie. Wydawało nam się, że to będzie super pomysł i że damy sobie z tym radę. radę. I to był super pomysł, uważam. Ale sama jakby stworzenie tej aplikacji zajęło nam dwa razy więcej czasu, niż myśleliśmy, jeżeli nie trzy w ogóle.
2: Czyli
3: ale...
2: to stworzenie aplikacji jest większym wyzwaniem niż... Tak sobie myślę, czy rodzice byli chętni raportować właśnie na bieżąco.
3: Tak, to też jest bardzo dobre pytanie, bo to, my mieliśmy trochę fuksa. Znaczy, tu mieliśmy w ogóle całą serię naprawdę takich szczęśliwych przypadków, bo oprócz tego, że mieliśmy właśnie super dewelopera, który nam pomógł w stworzeniu tej aplikacji, to też trafiło się trochę takich influencerów, influencerek, którzy pomagali nam w social mediach z rekrutacją, więc pisali, że o, jest takie badanie ciekawe z taką apką i proszę dołączać. I to rzeczywiście pomogło nam zebrać te dane więcej niż się spodziewaliśmy. My tam oryginalnie oczekiwaliśmy, że zbierzemy dane od 300 osób mniej więcej, a koniec końców aplikację ściągnęło ponad 6 tysięcy osób. Natomiast ważna informacja jest taka, że z tych 6 tysięcy osób, to większość otworzyła tą aplikację tylko raz, no połowa. Połowa weszła do apki raz i więcej już do niej nie wróciła. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie utrzymanie badanych w badaniu, jakby utrzymanie rodziców, dokładnie takiej ciągłości na przestrzeni czasu, to było dla nas duże wyzwanie. Znaczy po prostu jest to, tego się też spodziewaliśmy trochę, w tym sensie, że jak dziecko jest małe, to temu rodzicowi jest trochę łatwiej raportować, a jak zaczyna już naprawdę dużo mówić, no to jest trudno w ogóle na tym nadążyć, więc no i tak jesteśmy naprawdę zadowoleni i bardzo wdzięczni za te dane, które nam się udało zebrać, ale tak, dużym problemem było jakby to, że połowa użytkowników tylko weszła raz i to, że ci, co weszli, nie byli w stanie wytrzymać przez dłuższy okres czasu takiego raportowania ciągłego.
2: A w jakim wieku były dzieci te najstarsze, które ukończyły badania?
3: To było tak, że my rekrutowaliśmy bardzo szeroko, więc rekrutowaliśmy każde dziecko, które miało od 1 miesiąca do 24 miesięcy, mogło wejść, jakby dołączyć do badania i mieliśmy takie jednomiesięczne dzieci, po prostu których, dla których raportowanie zaczynało się znacznie później. My mieliśmy taki system powiadomień, który mówił rodzicowi, teraz może jest coś, co dziecko mówi. I trudno mi wskazać chyba tak konkretnie, do jakiego wieku, ale większość rodziców była w stanie raportować przez jakieś pół roku może, czyli załóżmy, może 24 plus 6 miesięcy, czyli tam 2,5 roku mniej więcej, albo może do 3 lat.
2: Tak, a dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, w jakim wieku następuje taki pik, jeśli chodzi o rozwój mowy i najwięcej nowych słów dziecko wypowiada?
3: O, to jest bardzo dobre pytanie. Nie jest tak łatwo na nie odpowiedzieć. To jest tak, że dla tych małych dzieci po pierwsze te widełki takie normowe są bardzo szerokie i na przykład przy tych nawet kamieniach milowych, takich pierwszych krokach rozwojowych, tam wiele jest takiego pola, że to się jeszcze może zadziać nieco później, to dalej jest w normie. Natomiast jeżeli chodzi o taki pik rzeczywiście, że nagle pojawia się bardzo dużo słów, no to zakładamy, że około w tym momencie mniej więcej, kiedy dziecko zaczyna łączyć wyrazy w zdania, czyli około drugiego roku życia, wtedy też dlatego, że potrzebuje więcej słów, żeby tworzyć coraz dłuższe zdania, więc jakby potrzebuje rzeczywiście to słownictwo trochę nadgonić za takim już rozwojem gramatycznym tego dziecka niejako.
0: To był fragment najnowszego odcinka podcastu Campus Nauka, który niezmiennie polecam. W tym odcinku doktora Karolina Muszyńska opowiada o dwujęzycznych dzieciach i o tym, jak rozwijać zdolności językowe swojego dziecka i czy taka dwujęzyczność pomaga, czy przeszkadza. Posłuchajcie całości na streamingach albo na naszej stronie.

0: Reklama. Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. facebook.com/radiocampus

0: Kampus Główny.
1: Było o rozwoju dziecka, to pora chwilę porozmawiać o rozwoju rodzica. A to dlatego, że na stronie naukawpolsce.pl przeczytacie dzisiaj bardzo ciekawy artykuł o tym, jak stajemy się rodzicami, czyli jak do naszej tożsamości wchodzi ta tożsamość rodzicielska, kiedy mamy dzieci, jakie są tutaj wariacje i jak to wpływa później na przede wszystkim zdrowie psychiczne i samopoczucie w tej roli. Badania nad tożsamością, które prowadzone są od lat, to z grubsza pytanie na to, jak człowiek odpowiada na pytanie, kim jestem. Profesor Konrad Piotrowski, kierownik Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości Uniwersytetu SWPS, przygląda się teraz, jak dodanie do tej odpowiedzi na pytanie, kim jestem, kwestii jestem rodzicem, zmienia później nasze nastawienie do wychowywania dziecka. Nie jest to rzecz, która pojawia się w momencie porodu, bo może się ona pojawić dużo wcześniej, w trakcie ciąży, może być związana z wcześniejszą aspiracją, że chcę kiedyś tym rodzicem być, a jeżeli się pojawi, no to jest w stanie bardzo wiele zmienić, przeorientować wartości i przede wszystkim pomóc w reakcji na momenty kryzysowe, które się, mówi Piotrowski, bardzo często pojawiają i wtedy istotne jest to, czy mówimy, no dobra, jest teraz trudno, ale chcę być rodzicem, chciałem być rodzicem, więc dam radę, a inne, kiedy prowadzi do podważania, także trzeba było może inaczej, może to był błąd, otwiera ten kalendarz, czy to spektrum żałowania swojej decyzji. Piotrowski na tym etapie badań mówi, że silna tożsamość rodzicielska generalnie pomaga w kryzysach związanych z wychowywaniem dzieci pomóc, ale jednocześnie podkreśla, że nigdy nie rozwiąże wszystkich problemów, że bardzo ważne jest w tej kwestii, ale w ogóle w życiu, żeby zmieścić w głowie dwie myśli jednocześnie. To znaczy mogę chcieć być rodzicem, mogę rodzicem być, mogę czuć, że to jest moja tożsamość, a jednocześnie być świadomym czy świadomą, że to się po prostu wiąże z kłopotami, z pewnym żalem, ze stratą, ze zmianami w życiu, ze zmianami w relacji i że pojawienie się takich myśli związanych z wstydem, poczuciem winy, wypaleniem, nie czyni złym rodzicem, że z tego wypalenia można wyjść. Przy czym warto podkreślić, że chociaż ta silna tożsamość rodzicielska to element profilaktyczny, to, że profilaktykę da się prowadzić również w inny sposób i że właśnie profilaktykę warto prowadzić, ponieważ bardzo często jest tak, że kiedy pojawiają się objawy wypalenia, nawet może objawy depresji, kiedy znajdziemy się w poważnym kryzysie, to dopiero w

wtedy pojawia się pomoc, ale też pojawia się poszukiwanie pomocy, podczas gdy tak naprawdę do przygotowywania do rodzicielstwa mogłoby obejmować szereg psychologicznych aspektów już w okresie ciąży. Ambiwalencja, utrata części wcześniejszej swobody, zmiany w związku, konflikty różnych ról, to wszystko jest, są rzeczy, na które warto byłoby być przygotowanym. I o tym również przeczytacie w badaniach profesora Konrada Piotrowskiego. Ja patrzyłem na ich omówienie na stronie naukawpolsce.pl.

Niektórzy najwięcej czytają w wakacje, przekonani, że nigdzie tak dobrze nie czyta się porządnej literatury jak pod leżakiem na plaży. Inni czekają, aż nastanie jesień i wtedy przy kubku ciepłej herbaty czy czekolady wieczorami coraz dłuższymi zapadają się w lekturę. Połączenie tych dwóch postaw prezentuje Anna Karczewska, która nie dość, że jak wiecie, czyta cały czas, to jeszcze dziś przychodzi z książkami, które ona przeczytała w lato, a które poleca serdecznie, żebyście po nie sięgnęli w tym zbliżającym się szybkimi krokami okresie jesiennym. W dodatku w tym odcinku sięga wyłącznie po książki napisane przez kobiety, bo właśnie Książkowe Lato Kobiet to tytuł najnowszego odcinka podcastu Albo Poczytam, który wraca po wakacjach, wrócił po wakacjach. Książek jest dużo, to między innymi Pierwsze Wspomnienie Anny Marii Matute czy Przypadek Ingeborg Bachmann, ale jeżeli chcecie poznać pełną listę, a przede wszystkim dowiedzieć się, czemu są to książki cenne zdaniem Anny Karczewskiej, naszej krytyczki literackiej, no to sięgnijcie po prostu po podcast Albo Poczytam, tam najnowszy odcinek jest już do posłuchania.

moment godzina pierwsza po południu, to oznacza, że pora zakończyć audycję Kampus Główny. Dzięki, że spędziliście ze mną i z nauką te dwie godziny. Słyszymy się następnym razem. Bartosz Bergu. Cześć.

Campus. Same sztosy.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Campus 97,1 FM.

0: se.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i dzień dobry. Mamy wtorek, 8 dzień września 2026 roku i niniejszym rozpoczynamy normalnie o tej porze. Dzisiaj w programie będzie kilka propozycji kulturalnych, między innymi będziemy rozmawiać o Avant Art Festiwalu, będzie też całkiem sporo o kinach studyjnych. Zaprosimy razem z Jimkiem na jego koncert, który już w sobotę na Bemowie się rozegra. Do godziny 17 bardzo dużo rzeczy się będzie działo, także pięknych, muzycznych rzeczy.

0: Let me go.
1: Tradycyjnie we wrześniu będziemy mówić o Avant Art Festiwalu. Kosta z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry, jak co roku. Właśnie to już nie wiem, czy to już taka tradycja, to, ale na pewno spotkamy się po raz kolejny. Bardzo się cieszę. Byłem u was kilka razy, czy wiele razy, więc bardzo się cieszę na to spotkanie z tobą i z wami.
1: No właśnie, Avant Art Festival, tak jakoś tradycyjnie we wrześniu o nim rozmawiamy. Super wydarzenie i mogę powiedzieć śmiało, ogólnoświatowe, bo to, o czym często rozmawialiśmy, no to Polska i te edycje właśnie w różnych rejonach, w różnych miastach w Polsce, a w tym roku dopatrzyłam się, że oprócz tego, że Dolny Śląsk, czy właśnie Lublin, czy Warszawa, jest też Berlin i Meksyk. O co chodzi? Tak się na cały świat rozwinęliście?
2: Kasiu, więc wiesz co, jak gdyby odpowiedź jest i skomplikowana, i bardzo prosta. My rzeczywiście po tych 19 latach, bo już 19 edycja we Wrocławiu, 10 edycja w Warszawie, a o tych innych edycjach i w Polsce, i za granicą za chwilę, więc wiesz, przez te wszystkie lata udało nam się dopracować takiej opinii i takiego statusu po prostu ważnego festiwalu, jeśli chodzi o tego typu sztukę, kulturę i muzykę. Jesteśmy oczywiście niedużym festiwalem, ale wydaje się, że jesteśmy absolutnie w takiej pierwszej piątce ważnych festiwali, które taką sztukę i kulturę, a głównie muzykę prezentują w sposób bardzo świadomy, przemyślany, w kontekście bardzo konkretnej tożsamości, o której zaraz powiem. Więc przede wszystkim jest tak, że mamy rzeczywiście dużo ułatwień. Czyli mamy dobre opinie, mamy wypracowane kontakty z agentami, z artystami. Jak zauważysz i zauważyłaś, na pewno wiele nazwisk się powtarza. Powtarza się w różnych edycjach, ale też uwielbiamy zapraszać tych cudownych artystów niejednokrotnie na Avant Art. Przez to, wiesz, jak gdyby mówi się w Europie Avant Art, my poza tym robimy realizacje w różnych krajach, mamy różne partnerstwa i to wszystko przez te wszystkie lata takiej cierpliwej, wiesz, pozytywistycznej roboty dało efekt taki, że rzeczywiście Avant Art ma fajną pozycję w Polsce i za granicą, a rzeczywiście wzmacniają to edycje międzynarodowe. W Berlinie odbyła się w czerwcu już 6. edycja. Wyobraź sobie, że mieliśmy 6 edycji i my jesteśmy już takim bardziej berlińskim festiwalem niż polskim. Robimy to współorganizacji z Polskim Instytutem, którzy są cudowni, bardzo nas wspierają, ale mamy 12 partnerstw, mamy 10 partnerów z Berlina, mamy ogromną ilość klubów, miejsc i mamy też line-up polski, ale też międzynarodowy, z takimi gwiazdami tego typu muzyki, no bo to jest muzyka niszowa, nie wiem, eksperymentalna, awangardowa, whatever, bo to się też wszystko zmienia, prawda? W tej chwili tego typu nazywanie, wykorzystywanie przymiotników właściwie straciło jakikolwiek sens. Zaraz opowiem ci o tym, bo zapewne zapytasz, jaka jest w tej chwili ta tożsamość, o której ja mówię, bo będę głośno o tym właśnie nie mówił, tylko krzyczał, bo mam ogromną w sobie emocję z tym związaną. 6. edycja w Berlinie, ale też 1. edycja w Meksyku. Byliśmy też w Indonezji. Ci artyści się w ogóle pojawiają na Avant Art. Meksyk jest dlatego, że byliśmy tam z Kasią, dyrektorką festiwalu, z moją żoną rok temu na misji kulturalnej. Kasia dostała wsparcie i byliśmy tam przez kilka tygodni. Dzięki temu uruchomiliśmy wiele partnerstw i realizacja w grudniu, bo między 1 a 8 grudnia jest 1. edycja tego naszego festiwalu tam. Mamy też już bardzo wiele fajnych partnerstw, a my jesteśmy zakochani w kulturze i sztuce tego kraju. Po prostu, wiesz, tak zwane globalne południe, o czym my mówimy, takie kraje właśnie jak Indonezja, jak Filipiny, jak Ameryka Środkowa, Meksyk, ale Ameryka Południowa, Brazylia, Argentyna, Chile, to jest po prostu totalna awangarda sztuki w tej chwili.
1: To powiedz proszę o tożsamości festiwalu, Avant Art Festiwalu, bo już nadmieniłeś.
2: Tak, domagam się wręcz tego pytania od ciebie, mam nadzieję, że jednak jest to grzeczne naprowadzenie, a nie... Wiesz co, tak się uśmiecham do ciebie i do siebie, bo wiesz, ja to robię bardzo długo. Ja jestem sam artystą, więc czasami się ludzie mnie pytają, jak ktoś mnie poznaje, skąd u ciebie tyle energii. Przecież wiesz, robię to już długo, mam swoje lata. Wiesz co, jak gdyby w tej chwili my jesteśmy zdecydowanym pionierem w Polsce, jeśli chodzi o to, żeby nasz festiwal stał się bardziej wydarzeniem. W ogóle uciekamy od tego typu nazewnictwa. Nie chcemy być festiwalem, chcemy być sporym wydarzeniem, na które składa się ileś różnych projektów. Ale najważniejsze w tym jest to, że dla nas sprawy społeczne są w tej chwili priorytetem. Uważam osobiście i wiele osób, które ze mną pracuje, że przestaliśmy w Polsce, w ogóle na świecie, a to wynika oczywiście ze spraw, wiesz, tych geopolitycznych, okropnych, które się dzieją w tej chwili. Mamy technoterror, jesteśmy w systemie uzależnienia i ja uważam, że kultura w Polsce na pewno, a na świecie, w Europie też na pewno, straciła trochę ten impet bycia narzędziem i środkiem protestu, ale też dialogowania na temat właśnie roli kultury i w kontekście spraw społecznych, gdzie egalitaryzm, równość, sprawiedliwość, otwartość, demokracja, solidarność to nie są wymięte slogany. Avant-Art będzie, jest tego typu trybuną. Oczywiście rozumiem pewne proporcje, rozumiem nasze możliwości, ale dlaczego mam nie mówić głośno, że tak chcemy i tak będziemy robić? Mam taką romantyczną wizję, że w przyszłym roku wszyscy artyści na Avant-Art to będą osoby, dla których to są ważne i priorytetowe sprawy. Będziemy mieć ich dłużej. I dobrym przykładem jest Saniała z Indonezji, o której zaraz powiem, która jest w tym roku na Avant-Art. Chcemy, żeby to były dłuższe pobyty. Wiesz, żeby to nie były tylko tak, że ktoś jest u nas, nie wiem, na trasie, tak naprawdę widzi tylko klub i rano wyjeżdża dalej. Tylko my chcemy, żeby to były dłuższe pobyty, rezydencyjne, warsztatowe, ale też, żeby spotykać się z nami, z ludźmi, żeby chodzić z nami na kawę, żeby pójść na ciastko, ale żeby też gadać o tym, dlaczego jest nierówno, dlaczego jesteśmy w systemie terroru i uzależnień. To tak jest w tym roku już. Meksyk dokładnie będzie tego typu edycją, dlatego że w Meksyku jest bardzo zaawansowana sprawa aktywności społecznej. My zajmujemy się też jako Avant-Art spółdzielnią Kultura. To jest taki projekt, który jest dedykowany freelancerom na polu kultury, czy nie tylko artystom, twórcom, ale też dziennikarzom, nie wiem, akustykom, oświetleniowcom i tak dalej. I za chwilkę już jest w ogóle ta spółdzielnia Kultura, wspólnie z Będ Zmiany i z takim dużą spółdzielnią PLZ. Półtorej roku temu już zarejestrowaliśmy tą działalność i za chwilę ona będzie działała. Dla nas spółdzielczość, rola spółdzielni, czyli wiesz, łączenia się, wspólnotowości, jest bardzo ważna, a kultura jest tym koniecznym środkiem do integracji i do wdrażania tego wszystkiego. W Meksyku jest to ponad 100 lat. Nie byłoby zapatystów, jeśli by nie było kultury. Nie byłoby Maria Vargas Llosy, czy nie wiem, Cortazara, jeśli nie byłoby u nich tak istotnego elementu wartości społecznych. Avant-Art przestaje istnieć. Istnieć taki, jaki znacie od 19 lat. My chcemy być trybuną, na której się mówi o równości, sprawiedliwości, demokracji.
0: Normalnie o tej porze.

0: Kostas cały czas z nami. Avant Art, więcej niż wydarzenia pojedyncze, cała idea, o której przed chwilą mówiłeś, cała ta tożsamość, którą podkreślałeś. 10. edycja w Warszawie, 20 lat we Wrocławiu. Na świecie, jak mówiliśmy, też Avant Art się pojawia. Powiedz proszę o tym, co będzie działo się w Warszawie, bo oczywiście odsyłamy słuchaczki, słuchaczy do chociażby waszej strony. Tam są wydarzenia w różnych miastach. Nam na Warszawie przede wszystkim zależy. W przyszłym tygodniu Avant Art rusza w Warszawie. Czego możemy się spodziewać?
1: No wiesz co, jestem totalnie wzruszony, jak o tym mówię. Jeśli ktoś mnie zapytuje, jakie są moje rekomendacje, to odpowiadam, że nie udzielę tych rekomendacji. Dlaczego? Dlatego, że każdy artysta, ja wiem, że to brzmi banalnie, jakby pisał kolejny artysta z Ameryki Południowej, tym razem takiego, którego bym nie widział na festiwalu, czyli Paulo Coelho, że każdy artysta jest dla nas ważny, ale tak dokładnie to wygląda. Nasza, w cudzysłowie, selekcja jest oparta na tym wszystkim, co powiedziałem. Wiesz, może to groźnie brzmi dla ciebie i dla twoich słuchaczy, ale to nie jest tak, że my wyjdziemy z butelkami, z benzyną na barykady. My po prostu chcemy zaprosić artystów, którzy oprócz pięknej muzyki, nie tylko, bo robimy też wystawy, mamy też przegląd filmów o muzyce, przepiękne w ogóle, namawiam. Naprawdę mamy, wiesz, o no, niesamowite filmy o tak ważnych wykonawców jak David Lynch, ale o Butthole Surfers. Po 20 latach ten niesamowity zespół wrócił znowu na deski koncertowe. No, nie chcę wymieniać tego wszystkiego, bo robimy to w Iluzjonie i na Zamku Jazdowskim. My jesteśmy też takim miejskim festiwalem, wiesz, gdzie jesteśmy w bardzo wielu miejscach w Warszawie. Powiem wam to od razu, to zabrzmi też bardzo dobrze, że mamy MSN, jesteśmy zaprzyjaźnieni, bo wszędzie to są nasi przyjaciele. MSN, Zamek Ujazdowski, ale też Narocze 13 z drugiej strony. Mamy galerię, malutką galerię we Wrocławiu, w Warszawie, gdzie robimy przepiękną wystawę. Mamy, wiesz, takie miejsca jak Pardon Totu od wielu lat oczywiście. Mamy takie miejsce jak Spatif, ale z drugiej strony TR Warszawa, a z drugiej strony Hydrozagadka. Więc sama widzisz, że miejsca są bardzo, bardzo różne i jak gdyby dla wielu osób znajdzie się tutaj coś interesującego. Z kolei sam festiwal otwieramy no taką, ja nie chciałbym mówić gwiazda, no ale coś, co jest bardzo silnie rozpoznawalne, to jest Hildur Gudnatotir, to jest ta dziewczyna, która zdobyła Oscara za muzykę do filmu Joker. I zaczynamy koncertem u kolejnych naszych przyjaciół w studiu Polskiego Radia imienia Lutosławskiego, właśnie koncert Osmium, gdzie czterech artystów, Hildur, Sam Slater, James Ginsburg oraz Luli Szabara Seniała, zapraszam serdecznie, to jest najbliższy wtorek, już za tydzień, więc w takim dobrym momencie rozmawiamy.
0: Bardzo dużo różnych rzeczy w ramach Avant Art Festiwalu będzie się działo, a powiedz proszę trochę więcej o wieczorze klubowym w Hydrozagadce. Zobaczyłam ten slogan i pomyślałam sobie, że to można fajnie potańczyć, dobrze sobie myślę?
1: No Avant Art czasami robimy takie projekty taneczne. Mam pewne wymagania. Przede wszystkim nie chcę DJ setów. Są to producenckie sytuacje i najczęściej z wokalem. Ja sam jestem wokalistą, więc tym bardziej o tym mówię. I tak jest właśnie w Hydrozagadce. Mamy oczywiście na końcu takie bardziej, robimy już wspólnie z Hydrozagadką, takie, że jest na końcu jeden DJ set, ale no mamy Fio na przykład, która jest cudowna w ogóle, na pewno znasz Fio. Lolki, ja próbowałem ich zaprosić już od ładnych kilku lat. Niesamowity projekt z UK. No mamy też wcześniej Everything Psychedelic, no to jest taka sensacja tego roku. Wcześniej mamy takie rzeczy bardziej, bym powiedział, eksperymentalne, jak właśnie Seniałe, najsłynniejszy projekt z Indonezji, namawiam, niesamowici są ludzie z Seniała. Mamy Ryosuke Kiyasu, to jest ten muzyk, który performuje z werblem, no taka bardzo dynamiczna, niesamowicie medialna sytuacja, też bardzo szczera i otwarta. Mamy też jeden open call, bo robimy od wielu lat konkurs, mieliśmy ponad 150 zgłoszeń z całej Europy. No więc namawiam, to jest taki długi dzień, taneczny, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: A powiedz proszę jeszcze, co będzie się działo w ramach Avant Artu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To samo serce Warszawy, przepiękna przestrzeń. Co tam zaplanowaliście?
1: Tak, to jest bardzo ciekawy dzień i to pokazuje właśnie, pamiętasz, mówiłem ci o tym, że Avant Art ma oprócz realizacji tych działań i aktywności społecznych, ma też zmienić trochę strategię funkcjonowania artystów, tak, żeby to były dłuższe pobyty. I przykładem jest zespół Seniała z Indonezji, gdzie ja byłem kilka miesięcy temu i planujemy bardzo różne, wiele działań z tą przepiękną, wspaniałą, genialną sceną. Seniała jest u nas ponad 10 dni. Są i we Wrocławiu, i w Warszawie. I to jest duet. I wyobraź sobie, że oni grają solowe rzeczy. Ruli gra też w tym zespole Osmią Hildur, którym zaczynamy festiwal, ale oni mają też swoje projekty solowe. I jednym z nich jest projekt właśnie w MSN-ie w sobotę 19 września, czyli w naszym przepięknym muzeum. I Boże, bym czegoś nie pomylił, ale oczywiście nie pomyliłem. I obok jest wieża, która jest kinem. Nie wiem, czy byłaś jeszcze w tej przestrzeni kina. Mhm. Czy nie, to jest przestrzeń po prostu, która jest osobna. Wchodzi się jak gdyby od podwórza, nie wchodzi się przez muzeum, tylko jest takim jak gdyby takim osobnym bytem, osobnym budynkiem i to jest muzeum, to jest kino muzeum MSN-u i tam będziemy mieć projekt wizualno-muzyczny właśnie jednego z dwóch muzyków Seniała, Rudiego Szabary i wrocławskiego artystę wizualnego Bartosza Rydzikowskiego. To jest nowy projekt specjalnie dla nas. Myślę, że będzie bardzo, bardzo fajny, a wcześniej I tu namawiam, pokażemy w muzeum film o scenie takiej noise eksperymentalnej z Indonezji. Zresztą sama nazwa wskazuje, bo nazwa tego tytuł tego filmu to Noise and Experimental Music in Indonesia. Więc serdecznie zapraszam na film i na koncert z takim pokazem audiowizualnym.
0: Jest tego bardzo, bardzo dużo. Odsyłamy na przykład na stronę Avant Artu albo do szeroko pojętego internetu, żeby sobie planować cały warszawski odłam, czy odnoga Avant Artu rusza za tydzień, 15 września. Dopytam jeszcze na koniec o zakończenie w Warszawie. Czy zaplanowaliście jakiś wielki finał warszawski?
1: Tak, dla mnie, widzisz, to jest przepiękne pytanie, dziękuję ci bardzo. Nie chcemy i nigdy nie będziemy, a miałem takie możliwości, wręcz nawet dotknęliśmy tego. Ja nie chcę, żeby festiwal rozwijał się w górę. To znaczy, ja nie chcę skrócenia do 3 dni. My jesteśmy festiwalem miejskim, 6-dniowym w Warszawie, w 14 miejscach i to jest coś, co kochamy. My nie chcemy rozwijać się w taki sposób, że mamy 3-dniowy festiwal w 2 salach, w kilku dużych. Ja mógłbym to robić. Ja robię wielkie koncerty na Nowych Horyzontach, nie wiem, Mika Patona, Nika Cave'a i tak dalej. Zresztą pokazy filmu o Warrenie Ellisie, Niku Cave'ie też nie są przypadkowe, ja znam ich osobiście. Ja nie chcę tego, my nie chcemy tego, my nie będziemy, my z Kasią zdecydowaliśmy kiedyś, my nie chcemy dużych sal. Nasze największe sale to jest na 400, na 500 osób i to jest maks totalny. My nie chcemy większych koncertów. I dla mnie finish, bo nie zapomniałem tego, o co zapytałaś, jest zespół Kralajs. To jest totalnie niszowy, ale totalnie legendarny projekt. Totalnie takiego, wiesz, eksperymentalnego black metalu z Nowego Jorku. Ja 8 lat się starałem o ten projekt i zobacz na datę. Data jest 11 października. My kończymy festiwal, tę główną część 20 września w niedzielę, koncertami w Spatifie u naszych przyjaciół i w Pardon to tu też u naszych przyjaciół. Oczywiście pozdrawiam Magdę, Daniela i Bartka. I kończymy też niesamowitymi koncertami, tylko powiem, że Achmed, koncert w Pardonie, to jest koncert zespołu, który jest uważany za najważniejszy zespół post-jazzu na świecie. Oni w tamtym roku zdobyli wyróżnienie płyty roku w plebiscycie The Wire, najważniejszej gazety o nowej muzyce na świecie. I my mamy taki zespół. Oni są po raz pierwszy w Europie, oni są po raz pierwszy w Polsce. Namawiam Achmed 20 września, a kończymy 11 października, bo ja specjalnie przedłużyłem datę Avantu o jeden koncert. Właśnie zespołu Kralajs w Hydrozagadce. Totalnie niszowy, niesamowity zespół. Totalnie legendarny, wiesz, dla takich ludzi, którzy naprawdę są wielkimi fanami muzyki. I to jest dla takiej Elita to oczywiście złe słowo, bo namawiam na przyjście na coś, co jest totalnie niezwykłe. Ja, wiesz co, po prostu 8 lat temu, czy 9 lat temu był u mnie gitarzysta tego zespołu, który grał w Spatifie. I co roku go pytam o to, czy Kralajs, jego zespół, będzie na trasie. To jest zespół z Nowego Jorku. I udało się. I są między Skanumesz, a między CTM-em i zagrają u nas w Warszawie specjalnie dla mnie. Więc to jest dla mnie to wielkie zakończenie awantartu. Zespół Achmed wpadną do tu o 21 w niedzielę 20 i po 2 tygodniach w piątek 11 października Kralajs. Więc bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że Was wszystkich nie zanudziłem. Tak, mamy bardzo dużo wydarzeń. O każdym chciałbym powiedzieć, więc rzeczywiście awantart.pl. Poczytajcie, posłuchajcie i zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
0: Kostas nam opowiadał i zapraszał na Avant Art. Dziękuję pięknie, tradycyjnie. Super się rozmawiało.
1: Kasia, bardzo Ci serdecznie dziękuję i zapraszam Ciebie i Was wszystkich na Avant Art już za kilka dni. Bardzo dziękuję, dobrego dnia.

0: 15.30, Kuba Woźny, zapraszam na wiadomości.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Andrzej Poczobut powrócił do Białorusi. Została ujawniona przyczyna śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Jutro strajk pracowników transportu publicznego w Holandii.
1: Wiadomości.
0: Andrzej Poczobut przekroczył dziś granicę z Białorusią. Były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki wyruszył do rodzinnego Grodna, gdzie ma spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma potrwać tydzień. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność pod koniec kwietnia. Od tamtej pory zapowiadał swój powrót na Białoruś niejednokrotnie.
2: Ja dokładnie nie wiem, co się stanie. Chcę spotkać się z szeregowymi działaczami Związku Polaków. Chcę dowiedzieć się, jaki jest stan naszej organizacji dzisiaj, dlatego że te 5 lat jednak to kawał czasu. I ta cała moja historia, ona jest maleńka. Ja generalnie nie czuję się wśród Polaków jakimś tam bohaterem i tak dalej.
0: Mówił Andrzej Poczobut w jednym z wywiadów. Wyjaśniane są okoliczności śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Gorzowska prokuratura poinformowała, że bezpośrednią przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. 56-latek był widziany ostatni raz 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w miejscowości Lubniewice, około 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Przyjechał tam, żeby odpocząć po pracy na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Jego poszukiwania rozpoczęły się 31 sierpnia. Służby wykorzystywały m.in. śmigłowiec, łodzie, pojazdy terenowe oraz specjalistyczne drony. Do akcji zaangażowano też psy tropiące. Witold Płóciennik pracował przy takich produkcjach jak Ołowiane dzieci, Kruk czy Klangor. Jutro w całej Holandii będzie 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego. Nie będą kursować pociągi, autobusy, tramwaje ani metro. Wyjątkiem będzie minimalne połączenie kolejowe Amsterdam-lotnisko Schiphol, obsługiwane 4 razy na godzinę. Związki zawodowe protestują przeciwko cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych i osób niezdolnych do pracy. Z wyciekłych dokumentów budżetowych wynika, że rząd wycofał część wcześniejszych planów. Zrezygnował m.in. z redukcji wydatków na powszechne, podstawowe emerytury państwowe oraz z obniżenia maksymalnej podstawy świadczeń. Skrócenie maksymalnego okresu zasiłku dla bezrobotnych z 24 do 12 miesięcy ma zostać odłożone o rok. Dziś został ponownie zainstalowany fotoradar na wylotówce z Warszawy w stronę Pruszkowa. Po zakończeniu testów będzie rejestrował przekraczanie prędkości. Urządzenie w przeszłości odnotowywało nawet 8 tysięcy wykroczeń miesięcznie. Kilkakrotnie było niszczone, ostatni raz w marcu. Rozbita była obudowa, szyba osłaniająca obiektyw i radar prędkości. Nieskuteczna w odstraszaniu wandali okazała się kamera monitoringu, znajdująca się nad radarem. W kwietniu urządzenie zdjęto, a mocowanie owinięto czarną folią.

don't wanna be all alone, and all you do is run, all you do is run. Po zaproszeniu na Avant Art Festival jeszcze inne wydarzenia, może z takim bliższym terminem ważności. W tym tygodniu dzieje się kilka fajnych rzeczy i te fajne rzeczy to na przykład w piątek w barze Studio trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Mam wrażenie, że to już jest kultowa, powracająca impreza, która naprawdę ubarwia mapę przepięknych wydarzeń kulturalnych. Chodzi oczywiście o to, że zgłaszają się ludzie i naśladują odgłosy ptaków. I to nie jest tak, że po prostu nagle dostajecie w barze Studio olśnienia, że potraficie brzmieć jak jakiś ptak. Nie, to wszystko jest dłuższe i bardziej sformalizowane, no i mega profesjonalne. Jeżeli rzucicie sobie okiem i przede wszystkim uchem na to, co działo się rok i dwa lata temu, no to zobaczycie, usłyszycie, że to są naprawdę bardzo utalentowani ludzie. Z rzeczy formalnych mogę dodać, bo tutaj sięgam po regulamin i opis wydarzenia. Przedmiotem mistrzostw jest konkurs na najlepszą autorską interpretację głosu ptaka z polskiej awifauny. Jest kilka kategorii. Kategoria A. Gatunki obserwowane w stanie dzikim przynajmniej raz od 1 stycznia 1951 roku. Kategoria B. Gatunki obserwowane w stanie dzikim w latach 1801-1950. Kategoria C. Gatunki introdukowane przez człowieka rozmyślnie bądź przypadkowo, które utworzyły samodzielne, utrzymujące się populacje. Nie można używać żadnych urządzeń, trzeba to wszystko paszczą wydawać z siebie. I oprócz tego głównego dania, czyli naśladowania ptaków, to będą też przerywniki muzyczne, edukacja przyrodnicza w lekkiej, nieoczywistej formie, dużo śmiechu, zaskoczeń i zachwytu, tak piszą organizatorzy. To wszystko w najbliższy piątek, trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Bar Studio zaprasza, Radio Campus też.

Wczoraj minęło 8 lat od śmierci Maca Millera, artysty, który zmarł w wieku 26 lat, a zdążył naprawdę stworzyć bardzo dużo pięknej muzyki. Twórczością Maca Millera zajęłam się w dwóch odcinkach, sampli, coverów, bajerów, no i teraz taki fragment. Mac Miller, Malcolm McCormick, urodzony w styczniu 1992 roku, bardzo szybko debiutował muzycznie. W wieku 13-14 lat już się muzyką zajmował, w wieku 15 lat wydał mixtape But My Making Ain't Easy, potem kolejne mixtape'y i tak naprawdę droga do mainstreamu. Mac Miller miał wiele osobowości muzycznych, alter ego, tak można chyba powiedzieć, bo między innymi jako Larry Lovestein możemy go kojarzyć, zaraz o tym jeszcze będę mówiła, ale tych przydomków miał kilka, nieraz się podpisywał jako producent też oddzielnym nickiem. Brał też udział w różnych grupach, że tak powiem, muzycznych. Tam z kolei też inaczej się nazywał. Ogromny, ogromny dorobek muzyczny. Zresztą po jego śmierci jego przyjaciele zadbali o to, żeby no nie leżało to gdzieś w archiwach, tylko żeby kończyć te numery, które zaczynał Miller i żeby je wydawać. I to się dzieje, to się działo. Thundercat wypuścił numer nagrany wspólnie z Maciem Millerem. She Knows Too Much to numer, który promował album Distracted Thundercata.

Thundercat, jak mi się wydaje, był jakimś takim bliższym współpracownikiem, kolegą, przyjacielem Maca Millera. Zresztą pod koniec tego programu wrócimy do Tiny Deska. To jest taka super inicjatywa, gdzie artyści grają dosłownie kilka numerów na malutkim biureczku w innych aranżacjach niż zazwyczaj. No i właśnie na tym Tiny Desku z 2018 roku, dosłownie kilka miesięcy przed śmiercią artysty, Thundercat z nim zagrał She Knows Too Much. To jest utwór, do którego trzeba zobaczyć klip. Naprawdę jest przepiękny, to jest animacja w różnych stylach, ale jest tam nawiązanie do filmu Big Lebowski. She Knows Too Much, Thundercat, Mac Miller. I tam też już od razu możemy przejść do sampli. Znajdziemy tam coś. Posłuchajmy She Knows Too Much, 2026 rok, Mac Miller i Thundercat.

mówiła na początku sampli coverów Bayerów, że będzie trochę o samplach z jazzu u Maca Millera. No i przejdźmy. Na pewno już wam znany sample. Ja nim opowiadałam już w poprzednim odcinku o Millerze, ale może dla przypomnienia. 2014 rok, album Faces, numer pod tytułem Diablo. Diablo, yeah, yeah.

Diablo 2014, Mac Miller z Faces, a teraz oryginał. No i jakiż to duet. 1963 rok to Duke Ellington i John Coltrane. In a Sentimental Mood.

Na tym samplu Mac Miller zbudował swój numer pod tytułem Diablo. To nie jedyny przykład, jak Mac Miller korzystał z jazzowych sampli. Jeszcze będziemy do tego wracać, bo jak mówiłam, to piękne rzeczy są w twórczości właśnie Maca Millera. Teraz Blue World 2020.

Oryginał sampla Blue World Maca Millera to rok 1955. It's a Blue World, The Four Freshmen, taki kwartet wokalny z tamtych czasów.

oryginału Samplas Blue World Millera. Mam wrażenie, że Mac Miller bardzo lubił przesłuchiwać, przeglądać stare nagrania. Na YouTubie znajdziecie też, jak wrzucicie hasło Mac Miller, taki program, format, który polega na tym, że artysta, w tym przypadku Mac Miller, na ślepo niejako, z zawiązanymi oczami, wybiera randomowo winyle i ma za zadanie na samplach wybranych z tych winyli stworzyć numer. Fajnie to się ogląda, polecam, można na YouTubie właśnie poszukać. A co jeszcze jazzowego u Mac Millera? On sam. W pewnym momencie swojej kariery Mac Miller wydał epkę. Nie wydał tylko Mac Miller, ale wydał pod pseudonimem Larry Lovestein and the Velvet Revival. Możecie i polecam obejrzeć chociażby okładkę, bo ona nawiązuje właśnie do takich sensualnych okładek z lat 60., 70., takich jazzowo-soulowych okładek. I ciekawostka jest taka, że w tym czasie, kiedy się ta epka ukazała, nie było wiadomo, że to on. Po prostu Mac Miller sobie tak nagrał, wypuścił bez żadnego rozgłosu. Wydaje mi się, że był bardzo, bardzo, bardzo płodnym artystą i tu sobie po prostu siadł dwa wieczory i coś takiego pięknego się wydarzyło. Epka nosi tytuł You. Zresztą jest tam też duet z chyba ówczesną dziewczyną Maca Millera, bo to jakoś tam się rozkładało oczywiście, nie pamiętam dokładnie, z Arianną Grande. I w tym momencie właśnie ten cover, bo nagrali coś bardzo, bardzo ładnego. To był 2012 rok i sięgnęli po utwór z 1949 roku.

0: Sample, covery, bajery.
1: To fragment sampli coverów bajerów, czyli audycji podcastu o tym, kto, od kogo, jak pożyczył, zainspirował się i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie podcasty na stronie Radia Campus oraz w streamingach. Te odcinki o Macu Millerze to odcinki 15 i 81.

0: W Radiu Campus rozpoczynamy wrześniowy cykl, w którym przez cały miesiąc będziemy przyglądać się warszawskim kinom studyjnym. Odwiedzimy kinokawiarnię Stacja Falenica, kino Muranów oraz kino Wisła. Z tej strony Dominika Natalii, a naszą podróż po tych wyjątkowych miejscach rozpoczniemy od poznania szerszej perspektywy i rozmowy o sytuacji kin studyjnych w Polsce. Moim gościem w studiu Radia Campus jest Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz wiceprezeska Zarządu Międzynarodowej Konfederacji Kin Studyjnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do filmów mamy w zasadzie wszędzie, na wyciągnięcie ręki, w telefonie, a mimo to w Polsce działa aż 247 kin zrzeszonych w sieci kin studyjnych. I chciałam zapytać, co takiego sprawia, że wciąż chce nam się wyjść z domu i że do tego kina idziemy? Co takiego jest w kinie dzisiaj?
1: Magia. Magia dużego ekranu. To, czym kina w tym momencie się charakteryzują i czym zapraszają swoich widzów do sal, to nie tylko świetne filmy, ale także dodatkowe wydarzenia. W kinie w tym momencie rozwija się bardzo eventowość. Taka eventowość rozumiana trochę na dwa sposoby. Pierwsze to są takie gigantyczne widowiska, które wymagają dużego ekranu i fantastycznego dźwięku. To są takie tytuły jak Odyseja, Dune. To są filmy, które chcemy przeżywać w takich odpowiednich warunkach i one już oglądane na telefonie czy w domu na telewizorze tracą zdecydowanie. A druga rzecz to jest to, co oferują właśnie kina studyjne, czyli ta społeczność, wymiana myśli, wymiana doświadczeń. Kina studyjne w wielu przypadkach po seansach zapraszają na rozmowę z zaproszonymi gośćmi, z ekspertami i możliwość właśnie wymiany myśli, doświadczeń. Emocji to jest coś, co nas buduje i co nas ubogaca. I z jednej strony jest to oczywiście taka rozrywkowa forma spędzania czasu, ale z drugiej strony to też jest rzecz, w której my cały czas się uczymy i budujemy swoje ja.
2: Zastanawiam się, co takiego powoduje, że jednak wybieramy kino studyjne, a nie multiplex. Jaka jest dzisiaj tożsamość kin studyjnych?
1: Myślę, że to, dlaczego wybieramy kino studyjne, jest bardzo też indywidualne i to jest zależy od tego, czego szukamy na co dzień, bo w momencie, kiedy właśnie chcemy czegoś kameralnego, kiedy chcemy skupić się na opowieści, którą nam serwuje twórca. Kina studyjne są takie bardzo otwarte dla swoich widzów. W większości przypadków ekipy w tych kinach, właściciele kin znają swoich odbiorców. Ja w momencie, kiedy prowadziłam kino, było to kino Elektronik na warszawskim Żoliborzu, bardzo lubiłam przedzierać bilety po prostu, witać widzów, zapraszać ich na seans, rozmawiać z nimi później. I tak właśnie działają kiniarze, którzy prowadzą właśnie kina studyjne. Dlatego to jest też bardzo wymagająca praca. I taka praca praktycznie codziennie, również w święta, również w weekendy. Ale to jest praca, która właśnie wyrasta z miłości do kina i właśnie z takiej potrzeby dzielenia się tymi wspaniałymi opowieściami, które nam serwują twórcy. I właśnie też kuratorowania repertuaru, które mamy w kinach, bo to jest coś, co odróżnia właśnie kina studyjne od multiplexów. Nie tylko brak popcornu, nie tylko brak reklam, ale właśnie takie kuratorskie podejście. I to, co jest istotne, ja mam wrażenie, że to nie jest tylko domena w tym momencie Polski, ale w ogóle Europy i świata, to jest coś takiego jak 15 minutes distance, czyli jakby chcemy mieć wszystkie usługi, ale też rozrywkę w takiej odległości 15 minut od swojego miejsca zamieszkania. Dlatego też tak ważną rolę w tym momencie spełniają te kina studyjne, ale też takie kina studyjne bardzo sąsiedzkie, bardzo lokalne, a to też właśnie daje możliwość tworzenia właśnie tych bardzo takich wąskich i znających się społeczności.
2: Chciałabym zapytać o publiczność, ale o publiczność młodą, ponieważ często słyszy się taką narrację, że jednak młode pokolenie, pokolenie Z, odchodzi od kina. Czy to jest tylko mit? Czy faktycznie zauważa pani taką tendencję?
1: Myślę, że to mit. Myślę, że młodzi widzowie po prostu konsumują więcej treści. Mhm. Że to nie polega na tym, że w momencie, kiedy mają dostęp do streamingu, mają dużo większą łatwość niż to starsze pokolenie poruszać się w tej przestrzeni internetowej, ściągać apki, etc., to nie znaczy, że jakby rezygnują z takiego doświadczenia, jakim jest kino. Bo dla tych młodych ludzi kino to też jest doświadczenie społeczne. To jest wyjście z przyjaciółmi. Czytaliśmy niedawno o fenomenie backrooms, czy obsesji w Stanach, które rzeczywiście tamte niesamowite wyniki frekwencyjne wygenerowała młoda publiczność. I to samo wydarzyło się w Polsce. 3/4 publiczności na tych filmach to jest publiczność właśnie młoda, więc też bym tutaj nie umniejszała absolutnie znaczenia Gen Z, bo myślę, że to pokolenie korzysta z kin w równym stopniu jak pokolenie starsze. Z tym, że no właśnie, jakby tego czasu może ma trochę więcej, więc i pójdzie do kina, i obejrzy serial później na platformie streamingowej.
0: A o tym, czy platformy streamingowe to dla kin studyjnych wyłącznie konkurencja, czy może jednak partner, oraz czym jest platforma Moje Kino, porozmawiamy już za chwilę.

0: Wracamy do rozmowy na antenie Radia Campus. Moim gościem jest Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. I będąc przy temacie streamingu, zmienił on nie tylko sposób, w jaki oglądamy filmy, ale zmienił on też nasze, myślę, trochę oczekiwania od kina. Czy pani zdaniem platformy streamingowe są dla kin przede wszystkim konkurencją, czy mogą być też partnerem? A pytam o to dlatego, że w czasie pandemii stowarzyszenie utworzyło platformę Moje Kino. I to nie jest taki zwykły streaming.
1: Nie, to jest wirtualne kino. Tak, to prawda. W 2020 roku otworzyliśmy platformę Moje Kino i to było takie coś, co miało zastąpić nam kina studyjne, bo w momencie, kiedy przyszła pandemia i nastąpił lockdown, my się zorientowaliśmy, że tak naprawdę filmów, które wyświetlamy na co dzień w kinach studyjnych, nigdzie nie można znaleźć. Ani te duże platformy streamingowe, które wówczas funkcjonowały, nie oferują takich tytułów, ani nie ma ich jeszcze telewizja. I wówczas rzeczywiście wpadliśmy tutaj w gronie zarządu stowarzyszenia, w zasadzie trzy kobiety, w trzy tygodnie, postawiłyśmy tę platformę i ona działa na zasadzie właśnie wirtualnego kina, czyli kina studyjne mają tam swoje sale, aby obejrzeć ten film trzeba kupić bilet. I rzeczywiście to by się wydawało, że Stowarzyszenie Kin Studyjnych, które ma w misji i na celu wspierać kina stacjonarne studyjne, prowadzi taką platformę. My rzeczywiście po przejściu pandemii myślałyśmy o tym, żeby tę platformę zamknąć, ale dostaliśmy liczne głosy od widzów, że ta platforma jest potrzebna. Jest odpowiedzią na potrzebę widzów, którzy po prostu z tego kina nie mogą korzystać. Nie uważam, żeby platformy streamingowe były jakąś bardzo dużą konkurencją dla kin studyjnych, w ogóle dla kin, bo już ten czas pandemii i to, co się wydarzyło po pandemii, pokazały, że jednocześnie mogą funkcjonować i kina, i platformy streamingowe. Tych platform troszkę jest, ale to nie wpływa na to, że spada frekwencja w kinach. Absolutnie. Myślę, że widzowie teraz z dużą, większą ostrożnością wybierają filmy, z których korzystają w kinie, ale też jeżeli coś im umknie, nadrabiają na platformach. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że po pandemii też zwiększyła się liczba premier, którą mamy na co dzień. I w roku ubiegłym i dwa lata wcześniej w Polsce mieliśmy około 300 premier w ciągu roku. To jest około 8-10 tytułów w tygodniu. To jest niemożliwe, żeby wszystkie filmy obejrzeć. Więc te platformy trochę dają taką możliwość nadrabiania tych zaległości, bo często też bywa tak, że filmy bardzo szybko spadają z ramówki. W tym momencie no, mamy już taką rzeczywistość i jej nie zmienimy. Kino i streaming po prostu muszą nauczyć się koegzystować.
0: Platforma, którą pani stworzyłyście, jest takim miejscem, które może zachęcać do pójścia do kina studyjnego, ponieważ ktoś, kto faktycznie może nie być przekonanym do chodzenia do kina, są ludzie, którzy nie lubią chodzić do kina po prostu, ale zobaczą, jaki repertuar te kina studyjne mają do zaprezentowania i to może ich zachęcić. No dobrze, a jak Polska prezentuje się na tle Europy w kontekście kin studyjnych? Czy jest coś, czego polskie kina studyjne mogłyby nauczyć te zachodnie? Albo czy my moglibyśmy się czegoś od nich nauczyć?
1: Myślę, że uczymy bardzo dużo tak naprawdę naszych kolegów z Europy, bo paradoksalnie nasze stowarzyszenie działa zupełnie inaczej niż wszystkie stowarzyszenia kinowe, nie tylko w Europie, ale i na świecie, bo co do zasady, jakby głównym zadaniem stowarzyszenia kinowego jest wspieranie kin od strony prawnej, od strony finansowej. Są właśnie kontakty z takimi instytucjami jak Ministerstwo Kultury czy Polski Instytut Sztuki Filmowej. To jest reprezentacja kin przed środowiskiem, ale my robimy właśnie kilka rzeczy dodatkowych. To jest chociażby prowadzenie platformy Moje Kino, redystrybucja klasyki filmowej. To jest coś, czego nasi zachodni koledzy nie robią. Ale też uczymy się od naszych kolegów, chociażby tego, że będziemy niedługo implementować takie rozwiązanie, które już istnieje na zachodzie, czyli karta Cineville, taka karta kinomana dla kin studyjnych. My również coś takiego projektujemy i jesienią będziemy zapraszać widzów do skorzystania z takiego abonamentu, który pozwoli uczęszczać do kin studyjnych, kiedy tylko ma się na to ochotę.
0: I na sam koniec chciałabym spojrzeć na kino trochę bardziej osobiście i zapytać, czym dla Pani jest kino?
1: Jest dla mnie taką przestrzenią, myślę, że spotkania z ciekawymi bohaterami, taką przestrzenią odkrywania totalnie innego świata, ale chyba w największej mierze właśnie tą społecznością. Tym, że rzeczywiście jakby idąc do kina, ja spotykam osoby, które mają podobną wrażliwość, podobne spojrzenie na świat i takie, które rzeczywiście mają ochotę nie tylko właśnie brać udział w takiej rozrywce, ale też wzbogacać swoje jestestwo fantastycznym dobrem kulturalnym, które kina studyjne nam oferują.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kinie.
0: A my przez cały wrzesień będziemy zaglądać za kulisy warszawskich kin studyjnych, odkrywać ich tajemnice i sprawdzać, co sprawia, że chcemy do nich wracać. Słyszymy się już za tydzień i przeniesiemy się na linię Otwocką, by odwiedzić jedyną w swoim rodzaju kinokawiarnię Stacja Falnica. Do usłyszenia na antenie Radia Campus, Dominika Natalii.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: 16.30, Kuba Woźny.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Dziś na Powązkach pożegnano Joannę Rawik. Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. W Ukrainie otwarto pierwszy podziemny żłobek.
4: Wiadomości.
3: Dziś na cmentarzu wojskowym na Powązkach pożegnano Joannę Rawik. Aktorka i piosenkarka debiutowała w latach 50. w kabarecie Kaczka, gdzie wykonywała francuskie utwory. Była też związana z krakowskim klubem Pod Jaszczurami i kabaretem Kundel. Do jej najsłynniejszych utworów należą m.in. Po co nam to było, Romantyczność czy Nie chodź tą ulicą, za którą w 1966 roku zdobyła nagrodę na festiwalu w Opolu. Joanna Rawik zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. W czerwcu trzeci raz zawetował ustawę. Sejm w piątek ponownie nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta. Do tematu odniósł się szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Fundamentem funkcjonowania władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej, parlamentu, rządu i prezydenta jest konstytucja. Trzykrotnie pan prezydent wyrażał swoje zasadnicze uwagi do tego projektu. Trzykrotnie te uwagi były głosowane przez Sejm i nie zostały odrzucone. Więc idąc ścieżką konstytucyjną, ale pewnego zdrowego rozsądku, rozwagi i kompromisu, należałoby, żeby większość rządowa przystała na te uwagi pana prezydenta.
3: Mówił Zbigniew Bogucki. Według Kancelarii Prezydenta jego nowy projekt ustawy ma przełamać impas legislacyjny. Sprawę komentuje wiele polityków, m.in. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, która twierdzi, że prezydent próbuje rozszerzać swoje kompetencje. W Ukrainie uruchomiono pierwszy podziemny żłobek Mobil. Będzie on przeznaczony dla 260 wychowanków i umożliwi zorganizowanie pełnego procesu edukacyjnego w trybie stacjonarnym, nawet podczas alarmów lotniczych, poinformowało ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podziemna część żłobka ma 8 pomieszczeń edukacyjnych, punkt medyczny, pomieszczenie do wydawania posiłków, sanitariaty i prysznice. Obiekt ma też 2 niezależne źródła zasilania i generatory rezerwowe. Schron został połączony z budynkami żłobka bezpiecznymi przejściami, dzięki czemu dzieci i pracownicy będą mogli się do niego dostać bez wychodzenia na zewnątrz. W czwartek na terenie Warszawy i okolic będzie szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, gdy będą wyprowadzali zwierzęta na spacer. Doustna szczepionka będzie wykładana do 16 września. Umieszczona jest w okrągłej lub kwadratowej przynęcie w kolorze brunatno-zielonym o intensywnym zapachu ryb. Wykładana będzie ręcznie i zrzucana z samolotów na lasy, łąki i pola. Szczepionka uodparnia tylko lisy najbardziej podatne na zakażenie wścieklizną. Termin akcji może ulec zmianie w przypadku złych warunków atmosferycznych lub przyczyn niezależnych.
4: Same żydowskie. Radio Campus.

0: W sobotę na Bemowie trzeci i ostatni odcinek historii polskiego hip-hopu. To będzie ogromny koncert pod batutą dosłownie Jimka, który to domyka ten projekt, jednocześnie otwiera, można powiedzieć, że swój własny autorski. Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów to album Jimka. No i na Bemowie, na lotnisku też będzie można posłuchać tych etiud i tych kolegów Jimka. W ubiegły piątek miałam okazję porozmawiać z artystą, z Jimkiem właśnie na temat i całego albumu, i kolegów, życia i samego koncertu. Jimek cały czas z nami, etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Zaraz do koncertu przejdziemy, bo ja co chwilę mówię, że jest koncert, będzie 12 września, wszystko się odbędzie, ale zaraz cię o wszystko wypytam, ale jeszcze jestem strasznie ciekawa w związku z albumem i życiem twoim
1: może
0: też.
1: To wszystko jest też o tym, że ja mam jeden koncert w roku najczęściej i to jest mój jedyny w zasadzie koncert w tym roku, nie licząc Snoopa, bo w Polsce jedyny chyba, no i gramy to Bemowo, no to jest tylko tyle, no.
0: I nie pytałam o Snoopa, bo sobie myślę, wszyscy cię pytają o Snoopa, ale fajnie, nie? Przy Snoopie, nie? Patrzyłam na te filmiki, ty tak cały na biało, na czerwono, ekstra, nie? Znaczy, przepraszam, wizualnie, to jest radio.
1: Ameryka to tam już styliści. Ja szczerze mówiąc miałem na próbach futro takie pimpowe, totalnie jak Alfons, więc niestety, ale nie przeszło.
0: A totalnie, ktoś powiedział, nie pasuje?
1: Totalnie miałem założone, przymierzone i w ostatniej chwili ktoś tam, jakaś gruba ryba z telewizji to zbanowała, no.
0: Może byś skupiał za dużo uwagi na sobie.
1: Bo na BET miałem bandany w Cripsów, wiesz, Crips and Bloods, to są dwa najrywalizujące gangi, więc to też było grube, ale no, mogłem to tylko w tym futrem już przebić, niestety, jeszcze świąteczne, wiesz.
0: Przyjechał gościu z Polski, nie?
1: Tak, proszę, na tym, którzy, proszę bardzo, idźcie dalej, no.
0: Ale wracamy do Polski, do twojego albumu i zaraz do koncertu. Powiedz mi proszę, bo ja jestem jakąś, jak mi się wydaje, fanką sampli, staram
1: tak,
0: się...
1: Tak, teraz faneczką.
0: Żebym, jakby, tak, umniejszam swoją wszystko. Faneczką jestem.
1: Tak, zdrabnianka.
0: Tutaj Kasiunia, jestem faneczką i tak chciałam tylko troszeczkę zapytać, ale tak nie. Wiesz co, jak usłyszałam numer, etiuda numer 2 z PZ-em i tam jest takie piękne pianinko i ono mi się mocno skojarzyło z samplem, który jest wykorzystany u Maca Millera, Diablo. I to jest Duke Ellington i John Coltrane. Takie tam, ta.
1: Okej, no.
0: I szukałam, słuchałam. To nie jest takie samo, ale bardzo mi się skojarzyło. Pytanie, jak jest z jazzem w albumie, w sensie, bo kilka razy już mówiłeś o wątkach jazzowych. Jak ty to układasz ze swoim całym dorobkiem, doświadczeniem, głową pełną kawałków i klasycznych, i rapowych, i wszystkich?
1: Takie porównanie mi absolutnie nie przeszkadza, dziękuję, bo wiesz, to do Coltrane'a super. To są takie już kanonowe rzeczy, że parę z takich opcji się, że realnie to nawet ktoś mi to wskazał.
0: Bo to jest Innocent Metal Mood, to jest
1: To jest taki motywik po prostu takich równoległości, które podróżują, czyli ja przez to też nazwałem to etiudy, jakby policzyć w sumie, AI już by mógłby to zrobić, można było policzyć, ile jeszcze muzyki zostało do wymyślenia, bo tak naprawdę już ile zostało wymyślone. Prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w jakichś 80-90% planszy i zaraz się ta gra skończy zupełnie, nie?
0: Bo i tych dźwięków, od nowa.
1: Dźwięków na pianinie, jak wiemy, jest 12 i one się powtarzają i kombinacji pomiędzy nimi, nie? Więc to w ogóle takie... To jest w ogóle paradoks też wszystkiego, co dzisiaj się wiąże z byciem muzykiem, czyli jak chcesz wymyślić coś, czego nie było, no to good luck. To po pierwsze. Po drugie, no to wiesz, odkłada się też z tyłu głowy jakiś taki właśnie kanon tych najważniejszych rzeczy, które gdzieś nas wychowały, gdzieś nas stworzyły, gdzieś nas... Więc to jest ciekawe, że ten motywik jest jakby pytaniem, a zaraz się pojawia odpowiedź, czyli dalszy ciąg tego motywiku, którego tam u Coltrane'a już nie znajdziesz, bo nawet musiałem się nad tym właśnie pochylić, zobaczyć. Historia tego była taka, że po prostu być może wtedy się narodził pomysł na tą płytę, a być może jeszcze tego nie wiedziałem i jakoś to cofnąłem chronologicznie. Czyli wysłałem do PZ-a tą notatkę głosową, to jest normalnie nagrane na telefon, po prostu byle jakie jakieś piano, które stało, słuchajcie, typu, słuchajcie ludzie, w właże do mieszkania wynajętego przez internet jakoś randomowo gdzieś w Rzymie po prostu i nagle patrzę, tam jest pianino i po prostu zacząłem sobie na nim grać, nagrałem na telefon, miałem jakiś pomysł. A często się gra w ogóle nie myśląc, co grasz. Jakby jest to jakieś takie, wiesz, intuicyjne, tak jak mówienie teraz. Czy uda mi się powiedzieć coś, czego jeszcze nikt nie powiedział? No trudne by to było. Jakby mieć takie wyszukiwarki, no to zaraz się to dałoby porównać, wiesz. A jednocześnie to pianinko wtedy nagrałem chyba z 8 razy na siebie. Czy to jest taki wieloślad? I potem jak już PZ mi na to odpowiedział, wysłał mi, co do tego sobie wyobrażał i dograł, to zobaczyłem w tym po prostu taką doskonałość, że właśnie nie chciałem już go, wiesz, miałem wszystkie możliwe mikrofony, wszystkie możliwe piany na świata, mogłem wszystko jeszcze zmienić 17-krotnie, ale to jest taki, czyli jakby, ja to też nazywam, czy to też szukanie zbiegu okoliczności, że musi właśnie musi wydarzyć się coś wyjątkowego i to było po prostu to, ja to zostawiłem. To są normalnie nagrane na telefon, takie jakie było, nie zmieniłem tego, nie chciałem tego psuć. Taka jest tego historia.
0: No. A album, jak mi się wydaje w ogóle, jest takim twoim, nie chcę powiedzieć, że pamiętnikiem, ale jest jakimś takim twoim brudnopisem, można
1: tak,
0: powiedzieć?
1: Tak, bo to widzisz, etiudy na przykład to jest normalnie na ruch palców, na ruch ręką, na półkulę w mózgu sobie liczysz jakieś rzeczy. Wiesz, muzyka jest też taka trochę matematyczna, granie daje właśnie taką trochę sportowo, trochę jogowo, trochę, wiesz, często na przykład to mówię w wywiadach, że jak się ścigam samochodami, to moi trenerzy od ścigania mówią, skąd ty w ogóle? A ja mówię, stary, ja to całe życie już ćwiczyłem. Bo muzyk grający na bębnach, na pianinie może iść do szkoły latania helikopterem i nauczy się szybciej i to jest typu naukowo udowodnione dużo szybciej niż normalny człowiek. Bo bębniarz też ma 4 nogi i 6 rąg.
0: Tak, tak.
1: Jakby,
0: no. Ja to nieraz widzę. No,
1: no i te półkule po prostu. Więc jakby etiudy też z tego właśnie, że to jest takie techniczne. Na przykład pierwsza etiuda to jest ta, że jest od góry do dołu, że lata taka ławica. Właśnie ta jest na ten ruch, ta, czyli na krzyżowanie palców. Pytanie, odpowiedź. Sokół jest cały na lewą rękę. Po kolei mogę ci, wiesz, to wszystko rozbijać. Ale no, wszystkie te pomysły, jako taki, wiesz, coś, co łączy te wszystkie numery, to, że one wszystkie weszły z pianina. No.
0: Muszę dopytać już o koncert.
1: No i nawiązują też do siebie, no, pardon. No.
0: Nie,
1: bo jeszcze pomyślałem sobie o tym Brendalu, który przed chwilą poleciał. Nie wiem, czy teraz poleci PZ, ale tam też zobaczysz podobieństwo, czyli to, co jest po prostu w jednym kawałku, czasami się rymuje z tym, muzycznie rymuje, filozoficznie rymuje, z tym, co jest w innym. Mm-hmm. I te motywy sobie się tak trochę odróżniają, nawiązują do siebie. To też było trudne, żeby zrobić spójny, ale żeby był różnorodny jednak, nie? Czyli to, co ci zawsze, jakbyście kiedyś pracowali w reklamie, dostawalibyście briefy od agencji kreatywnych, to każda agencja kreatywna zawsze wam napisze, że poprosimy o połączenie tradycji z nowoczesnością, nie?
0: A, tak.
1: No, więc tutaj już jest moment, no. Ja właśnie facepalmuję, a ty?
0: Nie, wiem o co chodzi. Drogi mój, to jest ten moment o koncercie. Chcę cię dopytać 12 września na Bemowie. I to jest z jednej strony etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów, a z drugiej strony będzie jeszcze
1: historia
0: domknięcie.
1: Historia polskiego hip-hopu.
0: Tak, no. Tak. Mów, mój drogi, to jest czas dla ciebie.
1: No, czyli to jest jakiś tam przegląd moich ulubionych kawałków historii polskiego hip-hopu, bo oczywiście to nie jest cała historia, tylko to jest moja jakaś ulubiona, powiedzmy, że selekcja. Przez to, że tych wszystkich raperów na początku tam było ze 40 na Bemowie, potem tym bardziej na Stadionie Śląskim graliśmy drugą część i teraz jakby domykamy to, a przez to, że już to zrobiliśmy, przez to, że się spotykaliśmy, to mieliśmy możliwości właśnie się umawiać do tego studia i w sumie to chyba Łona wrzucił jako pierwszy. Stary, nie zrobię z tobą już starych rzeczy, ale chętnie znowu zrobię coś nowego. I powstała płyta, dlatego teraz oprócz starych...
0: A tam w tekście Łony jest fajnie podkreślone...
1: Pięknie podkreślone, cała płyta, cały projekt w ogóle. I w sumie też taka jazzowy taki klimat, to też jest takie mrugnięcie okiem, filuterne, trochę retro właśnie, trochę urok. Trochę mi brakuje uroku w dzisiejszym świecie. Jakby tak się spojrzeć dookoła i to jest... Ten urok to jest coś, co jakoś wymierało i fajnie, że tam akurat jest go tak dużo, a jednocześnie, że on skubany też nie słysząc całej płyty w ogóle, totalnie ją genialnie, jestem wybitnie inteligentną osobą, totalnie ją genialnie podsumował.
0: No, bardzo, bardzo cenię Łonę. Powiedz, bo wszyscy goście będą, czy wszystkich udało się spiąć na koncert?
1: Jest, będzie ich jeszcze więcej.
0: Jeszcze więcej?
1: No, bo będą
0: oprócz
1: też
0: ukrytego traku.
1: Klasyczne składy też będą. Wiesz, nie z każdym się udało też nagrać kawałek. Po części to też była moja wina i jakieś niedoplanowanie, niedoczasowanie. Potem, wiesz, ta płyta musi wychodzić i to często, chyba najczęściej powtarzany przeze mnie cytat z Kieślowskiego, który mówił, że nigdy nie skończyłem żadnego filmu, w pewnym momencie po prostu ci go wyrywają z rąk.
0: To na koniec jeszcze raz zaprośmy serdecznie na koncert 12 września, lotnisko Bemowo, a weź tak rzuć tych gości, jakbyś tak to jednym tchu.
1: Lubię placki.
0: Będą wszyscy.
1: Lubię placki.
0: Teraz pomyślałam, I'm the Wizzle, ale to jakby inna tego. Kto będzie z tobą? Jeszcze raz powiedzmy.
1: Nie, no serio. Wszyscy co na płycie i więcej. Nie dam rady teraz, bo ci wezmę i pozapominam coś.
0: Sprawdźcie sobie w internetach. Na pewno będzie dużo ludzi. To fragment rozmowy z Jimkiem. Świetnie się bawiłam rozmawiając z nim. Całość do posłuchania w podcastach Radia Campus, magazynie muzycznym. Na naszej stronie znajdziecie ten podcast, ale też we wszystkich streamingach, jakie sobie wymyślicie. Ta rozmowa też tam będzie.

kiedy całuje słodkie usta śmierć. Gdy przez korzenie mówią, że w tobie jest brudna krew. Każde wspomnienie dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć. Telefon milczy, bliski brak, zostajesz tylko tłem. Wiem jak to jest zaufać komuś bezgranicznie. W zamian próbują się ciebie wyprzeć, wokół nie znać istnień. Gdy każdy zyskiem mierzy ten fakt jak turystę. A ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc czy to korzystne. Wiem jak to jest i jak potrafię ponieść nauk. Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Gdy nie możesz sobie spojrzeć w twarz, masz dość obrazu. Wiem jak to jest i jak potrafię ponieść nauk. Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Gdy porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów. Białe nocy, sen to kat, najlepszy przyjaciel koszmaru. Wiem jak to jest widzieć świat z różnej perspektywy. Jak muzyka pomaga mi podnieść się w trudnej chwili. Zawsze jestem jedyny. Sensu. Wiem jak to jest nienawidzieć po zdradzie. Gdy najlepsze wspomnienia potrafią obrzydzić pamięć. Jak dajesz dłoń, wiedz, że po chwili stracisz ramię.

wiem, jak to jest zaufać komuś bezgranicznie. Gdy próbują się wyprzeć, wokół nie znać istnień. Gdy każdy zyskiem mierzy ciebie jak turystę, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc, czy to korzystne. Wiem, jak to jest i jak potrafi ponieść nauk. Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty nie możesz sobie spojrzeć w twarz, masz dość obrazu. Wiem, jak to jest i jak potrafi ponieść nauk. Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Gdy porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów. Białe noce, sen to kat, najlepszy przyjaciel koszmaru. Wiem, jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Wiem, jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę drogi, wątpię. Że to ma być w ogóle rozsądne. To powiedział, że to w ogóle rozsądne. To powiedział, że to w ogóle rozsądne. Wiem, jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę drogi? Wątpię. Jak skromny body kusił postęp. Wiem, jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę tej drogi? Wątpię, jak skromny body kusił postęp. Kto powiedział, że to... Kto powiedział, że to ma w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne?

Wiem jak to jest, kiedy całujesz słodkie usta śmierć, gdy przez korzenie mówią, że w tobie jest brudna krew. Każde wspomnienie, dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć. Telefon milczy, bliskich brak, zostałeś tylko tłem. Wiem jak to jest zaufać komuś bezgranicznie, gdy próbują się wyprzeć wokół, nie znać istnień. Gdy każdy zyski mierzy ciebie jak turystę, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc, czy to korzystne. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę tej drogi? Wątpię, jak skromne budy kosił postęp.

0: że jestem naiwny, inaczej nie ma to sensu.
1: Wiem, jak to jest widzieć świat z różnej perspektywy. Jak muzyka pomogła mi podnieść się w trudnej chwili. Zawsze jest jeden żywy, nawet bez happy endu. Może jestem naiwny, inaczej nie ma to sensu.

Domykamy normalnie o tej porze, za chwilę alternator. Ja się z wami słyszę jakoś jutro i w piątek na pewno. Kasia Rodek, do usłyszenia.

0: Powiedziałem przed chwilą do Maćka, że jakiś smutny jest, ale nie wyraził, wyraził raczej zdziwienie niż potwierdzenie w swoich oczach.
1: Jestem smutny, ponieważ od czwartku nie słyszałem się z tobą i z naszymi słuchaczami.
0: O, to kawałek czasu już, co
1: tak
0: nie?
1: Tak naprawdę nie jestem smutny, nie wiem dlaczego tak.
0: Nie wiem, tak jakoś spokojniejsze się wydajesz?
1: Jestem smutny tym, co nam wysłał nasz słuchacz na WhatsAppie, ale nie możemy o tym powiedzieć.
0: Nie, nie możemy.
1: Ponieważ chodzimy na pasku światowych mocarstw i korporacji.
0: Dokładnie tak jest.

0: telefoniczne 22 827 72 05. Ten numer możecie dzwonić aż do godziny 19. Piękny mamy dzisiaj dzień. Pogoda jak dopisała dzisiaj,
1: fajna,
0: co, panie Maćku?
1: Fajna.
0: I to, kto by tutaj pomyślał, że to wrzesień?
1: 8 września.

0: Corrupt FM. Na dvojce. Tech Time. Tak się nazywa ten numer.
1: Tech Time.
0: Myślisz, że to jest o Wojciechu Szczęsnym?
1: Dlaczego?
0: Ponieważ w Hiszpanii Wojciech Szczęsny jest nazywany Tech.
1: Tak, naprawdę?
0: Wojtek.
1: A,
0: i oni tylko końcówkę. Tech mówią.
1: Tak.
0: Myślisz, że to jest piosenka o nim?
1: Całkiem fajne w sumie.
0: Słuchajmy się w nią. Tak, to może być o drużynie piłkarskiej,
1: tak,
0: bo trzy razy boys.
1: Boys.
0: 886-971-971, SMS-owo można do nas napisać, się z nami przywitać, ale też zagłosować, jedynka albo dwójka.
1: Tak, i na WhatsAppie też również jesteśmy, pamiętajcie o tym.
0: Pod tym samym numerem. A jakbyście chcieli z nami porozmawiać telefonicznie, to 22877205.
1: I
0: zobaczymy jeszcze. Kamilo.
1: Tak. Możemy się przedstawić.
0: Kamil Kuć współprowadzi dzisiaj ze mną Alternator.
1: Maciek Kopytowski współprowadzi dzisiaj ze mną Alternator.
0: Azot się z nami w ten piękny dzień głosuje z nami, ten Azot.
1: Pozdrawiam pana
0: Daniel
1: Azota.
0: Daniel Spiaseczna się z nami przywitał między innymi.
1: Pozdrawiamy Daniela Spiaseczna i na WhatsAppie jeszcze kto się z nami przywitał?
0: Jeszcze się z nami przywitał
1: Sylwester.
0: Sylwester.
1: Pozdrawiamy Sylwestra.
0: Co tam, Kamilu, u ciebie słychać?
1: U mnie?
0: Tak.
1: A dlaczego u mnie miało być cokolwiek słychać?
0: No, nie, jednak wiesz, jak wszedłeś we wrzesień, bo to już tydzień jak wrzesień.
1: No normalnie.
0: Tydzień temu
1: no.
0: Rozpoczynaliśmy wrzesień.
1: W sensie nic się nie zmieniło, wiesz, przez zmianę miesiąca. To jest już taki czas w życiu, kiedy niewiele się zmienia. Kiedy przejście jest między wrześniem a sierpniem.
0: Brzmisz, jakbyś był na emeryturze od 3 lat.
1: Nie no, ale co, jak chodzisz do pracy, to coś się zmienia między sierpniem a wrześniem?
0: No, a to nie musi się zmieniać tylko dlatego, że idziesz do szkoły. Może się
1: do
0: zmienić.
1: Pracy. No to jak? To jak się może zmienić na przykład?
0: Kamil, czy zawsze jak ktoś cię pyta, co tam u ciebie słychać, to mówisz, a co się mogło zmienić pomiędzy jednym miesiącem a drugim?
1: Nie, zwróciłeś uwagę, że to jest wrzesień. I wrzesień jest bardzo specyficznym miesiącem, bo rozpoczyna się rok szkolny. Właśnie też dlatego powiedziałem, że nic się nie zmieniło.
0: Bardzo współczuję wszystkim, którzy jakikolwiek small talk z tobą zaczęli kiedykolwiek. Naprawdę. Rodzino Kamila i tacy dalsi znajomi, którzy pytacie Kamila, jak tam, co tam? Współczuję naprawdę twojej rodzinie, która prawdopodobnie zadała ci kiedyś pytanie, Kamil, wyspałeś się?
1: Dlaczego się miałem wyspać?
0: A dlaczego się miałem nie wyspać?
1: No, albo dlaczego się miałem nie wyspać? Co się zmieniło między dniem wczorajszym a dzisiejszym?
0: Moi drodzy, 228277205, proszę dzwonić. Ja wykonam chyba aż próbny telefon, bo coś mi się wydaje, że coś te telefony...
1: Nie działają?
0: Nie działają.
1: Oj, myślę, że działają. Myślę, że działają. Myślę, że słuchacze po prostu nie chcą do nas dzwonić, Maciek, bo jesteśmy
0: Słuchajcie,
1: dla nich
0: bo wyciągną zbyt... krzyżówki, naprawdę.
1: Jesteśmy dla nich zbyt... jesteśmy dla nich, Maciek, zbyt, wiesz... niedostępni. Widzisz?
0: Działają.
1: Widzisz? Jesteśmy
0: telefony
1: dla nich niedostępni.
0: Działają.
1: Pozdrawiam pana Grzegorza, który głosuje również na jedynkę i pana Daniela, który również zagłosował na WhatsAppie. Pozdrawiamy.
0: U nas na stole leży tygodnik Polityka. Myślisz, że są w nim krzyżówki?
1: Nie ma w polityce krzyżówek.
0: Też mi się wydaje, że nie. Tu nie będziemy wam czytać jakieś złe felietony z polityki.
1: Ale jak bardzo
0: za
1: złe?
0: Za karę.
1: Będą na nas krzyczały, będą na nas warczały?
0: Będą.
1: Są będą. Złe? Albo jakiś komiks. Komiksy są chyba w polityce, co nie? Jakieś takie śmieszne pseudo.
0: Kamil, jak ty się znowu mnie nie będziesz słuchał, będziesz niegrzeczny, to przeczytam ci długi artykuł o Robercie Lewandowskim w Chicago.
1: O nie.
0: Nawet mnie to nie interesuje.
1: Naprawdę cię to nie interesuje? Nie myślisz sobie, jak tam się ma w ogóle Robert w Chicago?
0: Wydaje mi się... Dobrze, co? Nie, naprawdę, on tam jest gwiazdą. Nie, od strony piłkarsko-sportowej mnie to interesuje. Natomiast podejrzewam, że artykuł w tygodniku Polityka o Robercie Lewandowskim w Chicago jest od takiej strony, takiej społecznej, trochę dla niedzielnego kibica. Mm-hmm. Więc ja to...
1: Czyli dlatego cię to nie interesuje?
0: Nic ciekawego się tutaj nie dowiem.
1: Mhm. Więc... Artykuł ma tytuł Lewy u prawego, jestem bardzo zaintrygowany.
0: Tytuł jest fajny.
1: Tytuł jest dobry.
0: Ale pytanie jest na przykład na otwarcie tego artykułu, czy Lewandowski może zostać nowym symbolem Polonii w Chicago? Otóż odpowiadam, nie. Nie może zostać.
1: A to całkiem fajne.
0: Zróbmy kiedyś taką audycję, że się będziemy rozprawiać z wszystkimi takimi właśnie pytaniami w nagłówkach artykułu. Bo tego jest masa, zauważyłeś?
1: Tak, zauważyłeś? Tak, jest zawsze jakieś pytanie otwierające,
0: jak
1: co nie?
0: Jak jest nazwisko gwiazdy losowej, założyło odważną reakcję, co chciało osiągnąć na przykład.
1: No i wtedy odpowiadam na pytanie, co chciało osiągnąć, co nie?
0: No to ja ci mówię. Doda założyła odważną kreację. Co chciała osiągnąć, Kamil?
1: Chciała się pokazać, jak zawsze.
0: O, i koniec. Już. Nie no, z tymi telefonami, słuchajcie, moi drodzy.
1: Coś tu jest nie tak. No 228-277-205 musicie nam udowodnić, że działają, bo my przed chwilą sobie niby udowodniliśmy, że działają, ale trochę się zaczynam martwić, co się dzieje. Jest godzina 17.15. Nie wiem, Maciek, może zaczęliśmy zbyt wcześnie.
0: Za wcześnie zaczęliśmy.
1: Za wcześnie zaczęliśmy program, bo my o tej porze to my zazwyczaj, wiesz, dopiero parę przedstawiamy.
0: Stali słuchacze to już jakby...
1: Oni dopiero co włączają radę. Radio,
0: nie, oni włączą za dwie minuty dopiero.
1: Dobra, odbierzmy telefon pierwszy.
0: Jest telefon.
1: Jest telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
0: Halo, halo.
1: Oj, to ja.
0: Już i tak jesteśmy.
2: Ja, działa wszystko. No,
0: działa.
2: Tak, wszyscy, tak. No, to co tam u ciebie słychać? Nic się nie odzywasz, nie dzwonisz, nie piszesz.
0: Patryk, musiałem przemyśleć to, co między nami zaszło ostatnim razem.
2: Nie, tak rzadko słucham właśnie alternatora, teraz jakoś tak się przestawiłem gry, kupowałem właśnie, to myślałem, zadzwonię, podjadę. Znaczy nie podjadę, tylko włączę radio, podjadę samochodem.
1: A co tam ostatnio fajnego, kupiłeś?
2: Wiesz co, skończyłem ten, zostało mi tam w poprzedniej grze zostało mi spalić chyba tam trochę hordy i tyle. No.
1: Ale w jakiej poprzedniej?
2: Days Gone.
1: Dobrze,
2: no,
1: to wiem.
2: Takiego.
1: No, fajne.
2: No, to tylko hordy mi zostały. No, fajne. Podobało mi się, więc hordy skończę. No i teraz kupiłem trzy giereczki Guitar Hero, więc będę ciął.
1: A, będziesz teraz rockmanem.
2: No, zobaczę, jak to się je, więc mam te gitary, nie używam to.
1: To najwyższa pora, żeby sprawdzić.
2: Kupiłem do nich w niedzielę, więc...
0: Ej, mam pytanie, mogę mieć pytanie? Mm-hmm. A propos Guitar Hero.
2: Dawaj. Mm-hmm.
0: Bo to jest taka specjalna gitara w Guitar Hero, mm-hmm. prawda? Czy ona jest droga?
2: No.
1: Nie.
2: Jak też mogę ci sprzedać 300 zł.
0: 300
2: zł.
0: To nie droga.
2: Tylko, że do tego musisz albo mieć adapter, który jest na
0: I się okaże adapter 900.
2: Nie, 30 zł tam, 40 w zależności. No. Ja kupiłem za 3 dyszki do komputera, tylko że komputer musisz mieć w miarę nowy, czyli od 2020 roku, żeby ci poszedł emulator na Xboxa, albo kupić konsolę za 200 zł i sobie ciłać.
1: No, widzisz, można.
2: Bo gitary są tam praktycznie tylko do PlayStation 3 i do Xboxów 360, a te, które są teraz te nowe do 5 czy do Xboxa Series X czy S, to jest dziadostwo straszne, bo nie ma takich dodatkowych guziczków, kiedy kiedyś były.
1: No widzisz, tutaj zna...
0: Ej, ale prawdziwa zręcznościówka to by było Akordeon Hero. Kurczę, wyobrażacie to sobie?
2: Jest perkusja.
0: Nie ta perkusja. Dla mnie naprawdę, wszyscy, którzy grają na akordeonie, to są jacyś magicy. Dla mnie to jest niemożliwe.
1: To jest trudny instrument,
0: niemożliwe jest dla mnie, żeby normalny człowiek, nie kosmita, grał na akordeonie i miał taką koordynację ruchową.
1: To jest niemożliwe. Bardzo trudny instrument,
2: ja
1: naprawdę.
2: Ja gościa z akordeonem widziałem chyba 15 lat temu w tramwaju. I czy on był magikiem?
0: Widzicie, no bo musicie wyjeżdżać z miasta trochę.
1: No
2: tylko tą osobę kojarzę. Ten, jest jakaś para, bo dopiero wsiadłem?
1: Jest para.
0: Na jedynce Dizzy Rascal.
2: To na jedyneczkę.
0: A no dobrze. To jak już tak, to tak. Dobrze.
2: Dobra, to nie przedłużam.
0: Cześć,
2: to
0: Patryk.
2: Ludzie nie dzwonią do was, bo was nie lubią. Więc.
1: No tak mi się wydaje właśnie. No. No,
0: taka jest prawda.
1: Taka jest prawda. Szkoda. No na razie, Patryk.
0: Cześć, Patryk.
1: Tutaj dostaliśmy informację, żebyśmy włączyli mikrofony, bo jesteśmy wyciszeni.
0: No ale jak?
1: No nie, no...
0: Niemożliwe.
1: Nie no, to 10 rzeczy, które się nie dzieją, no.
0: Patryk, a chyba, że Patryk jest takim jajcarzem, jednocześnie opanował do tego stopnia telepatię, że rozmawiał z nami, nie słysząc nas.
1: No, tak, perfekcyjnie. Dobrze, w takim razie zagramy teraz kawałek, może proponuję DJ-a Grzyba i tamten. I zaraz...
0: Który? Do was...
1: Tamten.
0: Dobre.
1: I zaraz do was wracamy.

0: DJ Grzyb i tamten Trombita Dub przed chwilą na naszej antenie, a my przechodzimy do kolejnej pary w dzisiejszym alternatorze. Coś jeszcze masz do powiedzenia?
1: Nie zdobył mojego serca DJ Grzyb i tamten.
0: No, mojego.
1: Nie zdobyli.
0: Nie zdobyli mojego też. Takie... No. Smutno się zrobiło do tej porze.
1: Nawet wiesz, smutek jeszcze jak jest takie wyzwala w tobie emocje, a to nic we mnie nie wyzwoliło.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Kojarzysz ten vibe'ik?
1: Kojarzę.
0: A mówiłem ci, że będziesz kojarzył. Tylko że zremiksował to pan Boris Brejcha. I oczywiście jest to Moby. Z kawałkiem In This World. 24 minuty po godzinie 17. Czujesz vibik?
1: Zaraz poczuję.
2: Alternator.
0: Nie poczujesz.
1: Ale jesteś okrutny. Orbital na dwójeczce się rozkręca. Lady Leszar na aficie. Mam poczucie, jak są takie filmiki, że ciężarówka ciągle jakby ktoś jedzie i nie może wjechać. To ten kawałek tak się rozpędza.
0: Tak. Jest nawet, to jest, nie pamiętam jak się nazywa to zjawisko, są takie dźwięki, które w nieskończoność zwiększają na wysokości. Masz wrażenie, że już zaraz wyżej się nie będzie dało, ale to się da za każdym razem. Tylko łąki. Nie pamiętam jak to się nazywa.
1: A ten kawałek się nazywa łąki, to tak. Wiem i pamiętam. Jeszcze powiem, że 886-971-971 to nasz numer zarówno SMS-owy, jak i WhatsAppowy.
0: Alternator. Dzień dobry. Dla mnie jeden poproszę dla tego vibiku. Napisał numer 5 na WhatsAppie. Pozdrawiam bardzo serdecznie
1: to
0: pana Michała.
1: Napisał.
0: Tak. Pozdrawiam Michała. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
3: Cześć, Kaśka z tej strony.
0: Cześć, Kasiu.
3: Chciałam zagłosować.
1: Dobrze. A na co byś chciała zagłosować?
3: Na jedyneczkę, ta dwójka była troszeczkę taka niespokojna.
0: Taki trochę niepokój moim zdaniem wyzwalała, co nie?
3: Tak, troszkę tak nerwowo się człowiek z tym czuje, a to myślę, że może jednak jedyneczka bardziej.
0: No to jedyneczka w takim razie dla ciebie zapisana. Kasiu, tak co tam u ciebie słychać?
3: A w porządeczku, ładna pogoda, środek tygodnia.
0: No jak tam wrzesień?
3: Warszawa, miasto. Wrzesień... Dobrze, no. Nie ma co narzekać.
0: Nie ma co narzekać, też tak uważam na wrzesień. A coś się zmieniło w twoim życiu we wrześniu?
3: Jeszcze nie.
1: Ale wrzesień dopiero się rozpoczął.
3: Ale jak tak powiedziałeś, to może ten piątek jadę na ślub syna mojej siostry.
0: O, proszę.
1: Czyli jest to siostrzeniec.
3: Siostrzeniec, tak. Dzieci potem żenią się, to już jest niestety zły znak. Ale może będzie dobry znak, będzie dobra zabawa.
1: Trzymamy kciuki.
0: Tak, to prawda. Kiedy twoi rówieśnicy się żenią, też to zaczyna się robić trochę dziwnie.
3: Moi rówieśnicy się rozwodzą, ale z mężem postanowiliśmy, że zobaczymy, kto dłużej wytrzyma na weselu, my czy młodzi. I zobaczymy, kto potrafi dłużej.
0: Zobaczymy, to widzę.
1: Ale challenge.
0: Widzę, Kasia tutaj ciężkie działa.
1: Mam nadzieję, że tam
0: wytoczyła.
1: Z całą sympatią, ale karetka pogotowia niech będzie w pobliżu. Bo może młodzi nie dadzą rady, Kaśka.
0: Może
1: wiesz.
0: Młodzi nie dadzą rady, dokładnie.
3: No tak, mój mąż rejwuje regularnie, także on ma tak zwane...
1: Dzieciaków, jak on rejwuje regularnie,
0: jak on,
1: dajcie spokój tym dzieciom.
0: Naprawdę, jak na rejwy chodzi, kurczę, zazdraszczam w takim razie. Ajajaj, ja bym się na jakiś rejw wybrał teraz. Ostatnio mam jakąś chcicę na rejwa, powiem ci, Maćku.
1: Ale teraz powiedziałeś ładnie.
0: No, Julię pozdrawiamy również, która zagłosowała. Kasiu, zagłosowałaś
1: bardzo.
0: Na jedyneczkę, zapisaliśmy. Dziękujemy za twój głos w ogólnej sprawie. Trzymaj się, pa.
1: Cześć.
3: Super, bye.
1: Dobra, Kamil, chyba musimy powoli...
0: Tak, bo już wiadomości pojawiły się zaraz. Po drugiej stronie szyby.
1: Ale trochę się rozkręcacie.
0: patrzą na nas.
1: O, teraz dzwoni jeszcze.
0: No
1: słuchaj.
0: Teraz dzwonią, kiedy akurat my musimy
1: teraz
0: skończyć.
1: Nie odbieramy.
0: A teraz już musimy
1: skończyć. Ale potem będziemy odbierać.
0: Zwycięzca pary poprzedniej. See you dance, Dizzy Rascal.

0: Termy Warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks. Reklama.
1: 17.30, Kuba Woźny.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Sukces polskich uczniów w badaniu PISA. Ogłoszono przewodniczących składów jurorskich na festiwalu w Gdyni. 12 państw wydało oświadczenie w sprawie importu towarów z terenów okupowanych przez Izrael.
2: Wiadomości.
1: Badanie PISA, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności 15-latków, które rozwijane są w trakcie edukacji w szkole i poza nią. W każdej edycji PISA kładzie nacisk na jedną z trzech badanych dziedzin – umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych, które było główną dziedziną w tegorocznej edycji. W najnowszej edycji badania średni wynik polskich uczniów w tym zakresie to 495 punktów. Średnia dla krajów Unii Europejskiej wyniosła o 19 punktów mniej. Lepszy wynik osiągnęli jedynie uczniowie z Estonii i Finlandii.
3: Chciałem pogratulować z całego serca polskim nauczycielom, polskim uczniom, rodzicom i także pani minister, proszę przekazać to wszystkim, którzy pracują. Nie zawsze spotyka się to z uznaniem. Wiemy, nasza praca nie jest łatwa i podlega zawsze bardzo krytycznym ocenom, ale zawsze wtedy, kiedy mamy obiektywne takie miary, no to wtedy wraca uśmiech na nasze twarze, bo tu mamy naprawdę powód, żeby się uśmiechnąć. Polscy uczniowie są jednymi z najlepszych w Europie.
1: Mówił premier Donald Tusk. Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun oraz Sławomir Fabicki zostali przewodniczącymi składów jurorskich 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To nie tylko miejsce, gdzie zobaczymy najlepsze polskie filmy, ale też okazja do rozmów o filmie i polskim kinie w gronie twórców, ekspertów oraz tych najważniejszych, czyli widzów, powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel. W konkursie głównym jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego oceni 16 filmów. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni startuje 21 września. 12 państw, w tym Polska, Wielka Brytania i Francja, ogłosiło we wspólnym oświadczeniu, że wprowadzi krajowe restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów na zachodnim brzegu Jordanu. Państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wschodzie szybko się pogarsza, szczególnie wskutek przemocy żydowskich osadników, a działania Izraela utrudniają możliwość rozwiązania dwupaństwowego. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Szwecji przeprowadzili badanie dotyczące ostrej białaczki szpikowej. Opracowali związek, który zmusza komórki nowotworowe do utrzymywania intensywnej pracy, mimo że zaczyna brakować im energii. To doprowadza do ich śmierci także wtedy, gdy są oporne na dotychczasowe terapie. Metodę przetestowano na ludzkich komórkach oraz na myszach. Autorzy porównali ją do jednoczesnego wciskania gazu i hamulca. Komórka nadal próbuje pracować na pełnych obrotach, choć nie jest już w stanie zaspokoić swojego zapotrzebowania na energię. Póki co nowa metoda jest na etapie badań przedklinicznych.

0: Pada i niczo z Podlasie Bounce Karnawał.
1: Fajne. Lubię, lubię. Oni mnie do siebie przekonują.
0: O, tak? Czyli dajesz okejkę w tym
1: Grzyb,
0: miejscu.
1: DJ Grzyb i tamten mnie nie przekonali do siebie, a Swadę i Niczos mnie przekonują do siebie.
0: No i klasa.
2: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz.
0: No i co was przekonuje do siebie? To już musicie zdecydować, czy właśnie propozycja numer jeden, czyli Fred Again i Blessed Madonna z kawałkiem Maria, We've Lost Dancing, czy to jest kawałek dla was? Zdecydujcie. Już tego wyboru dokonacie w swojej głowie i stwierdzicie, tak, ten kawałek mnie do siebie przekonuje, to musicie jakoś to wyrazić w jakikolwiek sposób, a w jakikolwiek, to znaczy są dwa, albo nawet trzy, czyli SMS-owo, WhatsAppowo, albo telefonicznie. Telefonicznie na 22 827 72 05, a dwa pozostałe sposoby przy

0: Just Hold On na 20.
1: Tak.
0: Sub Focus i Wilkinson, a te dwa pozostałe sposoby to WhatsApp albo SMS. 886-971-971. Zarówno na WhatsAppie, jak i SMS-owo ten numer będzie działał. Pod niego możecie pisać. Patryk pisze, że dzisiaj jesteśmy chani w formie, bo pary takie na jedno kopyto.
2: Co to znaczy?
0: Nie wiem, ale ja chciałem na przykład inną parę. Teraz jak Kamil powiedział, że nie.
2: Powiedziałem, to prawda.
0: To wam zdradzę kulisy, jak to wygląda.
2: Czyli co, teraz nasze porażki Maciek będzie zrzucał na mnie?
0: Nie, twoje porażki będę zrzucał na ciebie.
2: Nie, przyznaję się do moich porażek, nie istnieją.
0: Myślę, że nasi słuchacze dość łatwo domyślą się, w jakim języku była para, której Kamil nie chciał zaakceptować.
2: Maciek, nie, wchodźmy na...
0: Uwaga, wszyscy mówimy w tym języku. Odbieramy telefon.
2: Oj, Maciek.
0: Dzień dobry, kto z nami?
3: Dzień dobry, Łomianki się kłaniają, Bartek.
0: Cześć, Łomianki, jak tam Łomianki?
3: Wrześniowo, wróciłem w poniedziałek po urlopie dwutygodniowym, także żyłem jeszcze trochę jadąc przed urlopem do pracy takim trybem wakacyjnym, a od poniedziałku boli kolejowa stoi.
0: A gdzie był urlop?
3: Gdzie był urlop?
0: Tak.
3: W ogrodzie. Wziąłem sobie z premedytacją urlop w tym samym czasie, w którym moja partnerka nie mogła wziąć, tylko po to, żeby z premedytacją po prostu nie robić kompletnie nic i zająć się trochę rzeczami, które gdzieś tam mi zalegają, uporządkowaniem ogrodu, trawy, rabat, podlewania, no cudawianki.
2: No ale i co, udało ci się zrobić wszystko, co chciałeś?
3: Oczywiście, że nie, ponieważ specjalnie nie forsowałem tempa, jednakże no, większość tych prac założonych została wykonana. Została duperela na tak zwane weekendy, żeby mieć jakąś tam wymówkę do tego, żeby porobić sobie w weekend coś innego niż przepalanie czasu na głupoty.
0: Fajnie. A pisałeś w ciągu dnia do partnerki SMS-y, co ty robisz, ty w pracy? Bo ja w ogrodzie.
3: A po co? Ja w ogrodzie, ciężko pracuję.

0: urobiony po parku.
1: Fajnie.
0: Nie no, stwarzałem oczywiście pozory bycia totalnie i potężnie zapracowanym.
1: Nie no, w takich sytuacjach najlepiej wstać o tej samej godzinie co partnerka, pójść do ogrodu, potem po takiej pół godzince pracy, jak już ona wyjedzie i pójdzie do tej pracy, to potem po pół godzince pracy wrócić do domu, zrobić sobie śniadanie i zasiedzieć się, ale tutaj jest ważny kolejny punkt, przed tym jak wróci, musisz też już z pół godziny być w ogrodzie i robić.
0: Nadajemy na tych samych falach.
1: Żeby miała wrażenie, że wiesz, że ty cały czas, cały dzień ciężko pracowałeś i żeby nie zazdrościła ci twojej obecnej sytuacji.
2: Pod koniec tej audycji okaże się, że partnerką Bartka Złomianek jest Kamil Kuć. Tak. Ale musicie jeszcze poczekać godzinę z hakiem na takie rozstrzygnięcie.
0: Uczęszczaliśmy do tej samej szkoły ogrodniczej.
1: Tak, jest.
2: Te same rabaty obskakiwaliście.
1: Tak, minus jest taki, że faktycznie fajnie byłoby, żeby te prace się posuwały odrobinę naprzód. Dlatego warto robić coś, co nie wymaga dużo pracy, ale widać bardzo efekty. I to jest ważne.
0: Dokładnie tak. Planowanie to podstawa. Jak dobrze się zaplanuje, to i efekty widać w odpowiedni sposób.
1: A i nie napracujesz się za bardzo, prawda?
0: Otóż to. A chciałem, jako że jestem człowiekiem prostym i totalnie nie znam się na muzyce, chciałem losowo zagłosować na dwójkę.
1: No i losowo wybrałeś całkiem dobry numer, więc nie ma w tym żadnego problemu. Panie Bartku, dziękujemy serdecznie.
2: Dzięki, Bartek. Cześć.
0: Dzięki bardzo, miłego popołudnia.
1: Miłego
2: popołudnia. Kącika ogrodniczego się nie spodziewałem. O 17.43.
1: Kącik ogrodniczy. Dzień dobry. Z kim mamy przyjemność?
3: Halo Campus.
1: Dzień dobry, cześć.
3: No, przyciszę troszkę. No już jestem. No, niech kolega, ten poprzednik uważa, żeby nie dostać z otwartej ręki strzała w tył głowy, żeby pokorę przywrócić. Ona wszystko będzie wiedzieć. One wszystko wiedzą.
1: Ale tu nie ma nic, nikt niepoprawnego nie powiedział.
3: Ona się domyśli.
1: Nic złego, nawet jak się domyśli, to nic złego pan Bartek nie zrobił. Pan Bartek miał wolne, to że poświęcił go na to, żeby zrobić coś w ogrodzie, tylko jego dobra wola.
3: Dokładnie, jego dobra wola.
1: Otóż to.
3: No, ja chciałbym chyba na dwójkę zagłosować.
2: Dobrze, masz prawo to zrobić.
1: Ale Maciek coś kręci głową i uśmiecha się pod nosem.
2: Nic, jakoś mam wrażenie, że dzisiaj nam ten alternator jakoś przecieka przed palcami. Właśnie przed chwilą tłumaczyłeś Bartka przed Patrykiem i przed jego partnerką. To nie spodziewałem się tego też, że to się dzisiaj wydarzy.
3: Coś się dzieje. No dzisiaj nie idzie wam. Dzisiaj.
1: Co ty mówisz w ogóle? Dlaczego nie idzie? O czym ty mówisz, Patryk?
2: To Patryk do nas napisał właśnie, że nie idzie, złe numery.
1: Że złe numery, wszystko źle, niedobrze.
3: No to takie wszystko takie na jedno kopyto.
1: No ja ci dam na jedno kopyto.
3: No taki nawet nie ma nawet. Aj,
1: dobra.
2: Dobra, Patryk, już nie męcz bój.
1: Już. Papa. Pa.
2: Dzięki, cześć.
1: Fajną kosiarkę ma nasz słuchacz, który wysłał nam zdjęcie na WhatsAppie.
2: No tak.
1: Podoba mi się kosiarka.
2: Co to znaczy? Co to tutaj jest napisane?
1: Że wsadzasz dwie baterie. Dwie baterie
2: 18-woltowe. A 18-woltowe.
1: Dwie baterie 18-woltowe. Fajne.
2: A to 18-woltowe to paluszki?
1: Tak, dokładnie.
2: A tu 92 jest na koszu, to
1: decybele.
2: 90... Decybele?
1: Tak, że tyle właśnie pracuje.
2: O kurcze.
1: To co, myślisz, że głośna czy cicha?
2: Ale to głośna.
1: Co ty mówisz? To jest cicha kosiarka.
2: To jest głośna.
1: Cicha. Nie
2: mógłbym przy niej zasnąć, Kamil.
1: Tak, na pewno.
2: Jakby ktoś w mojej sypialni kosił trawę kosiarką na 92 decybele, to bym nie zasnął.
1: Wiesz, że skala decybeli jest logarytmiczna?
2: Kamil, skąd ty znasz takie słowa? No. Puść ten dżingiel taki, jak ktoś wygra w recepturnieju. Puść.
1: Jaki? Ten tu wygra? A, taki małego zwycięstwa tak. W recepturnieju.
2: O, logarytmiczna, fajnie.
1: Logarytmiczna.
2: Odbierzmy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
4: Halo.
2: Halo, kto z nami?
4: Katarzyna.
1: Cześć. Witaj, Katarzyno.
4: Chłopaki, głosuję na jedynkę, absolutnie nie zgadzam się, że wszystko jest na jedno kopyto.
1: I bardzo dobrze.
4: To jest jakaś podpaść.
1: No też tak, ja też tak od razu pomyślałem o panu Patryku, że to on nas tutaj obraża.
4: On was zwodzi w ogóle, mama Patryk zły dzień generalnie.
2: Patryk to ogólnie za nami nie przepada, ja tak ci powiem w tajemnicy. On tak jak jest okazja, żeby po nas pocisnąć, to on się nie waha.
1: A tu nagle, a tu wypomni, że się spóźniliśmy, a tu wypomni, że ktoś się pomylił, a tu wypomni drugie, wypomni, że a te pary takie, nie takie.
2: Tak.
1: Patryk, jak znajdzie powód do tego, żeby dzisiaj ponarzekać, to wiesz, to będzie dobry powód. Zawsze.
4: Pana Ruda nie szycie z dobrej zabawy. To,
1: tak,
4: to nie.
1: Dokładnie. To no właśnie. No
4: to
1: właśnie.
4: Ekstra. To ja bym bardzo chciała przy okazji pozdrowić mojego męża, który właśnie tutaj mnie pilotuje, żebyśmy przyjechali szybko przez Warszawę. Mm-hmm. Więc skorzystam z tej okazji, właśnie to robię.
1: No i fajnie.
2: Też pozdrawiamy. Pilotuj tam, chłopie.
1: Pilotuj.
4: Tak,
1: pilotuj.
4: Jego głos się liczy też na jedynkę. Jakby
1: to ale to musi powiedzieć.
2: Ale to niech powie jeden.
1: To musi powiedzieć jeden.
4: No jest jak gdyby w samochodzie przede mną, jest tylko macha do mnie, pokazuje no. mi jeden.
2: Nie, ja rozumiem, że pilotuje, że jest na wiesz, fotelu obok.
4: Nie, nie, na dwie fury lecimy, więc...
1: Chciałem cię poprosić, żebyś zrobiła zdjęcia, jak pokazuję chociaż jedynkę, ale nie poproszę cię o to, bo to już by wymagało zbyt dużo użycia telefonu, więc nie, no, nie, tak, nie rób
4: wiecie,
1: tego.
4: Teoretycznie nie dzwonię, nie trzymam go w ręce i wiecie, o co chodzi, nie?
1: Wiemy, oczywiście. Pani Katarzyno, tutaj dwójeczkę zapisałaś, tak?
4: Jedyneczkę. Fred again.
2: Jedyneczkę.
1: Fred again. Jedyneczkę. Dobrze.
2: Dzięki.
1: Kasiu. Trzymajcie się tam. Pa,
4: dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej.
1: Mamy dźwięk kosiarki.
2: Mamy dźwięk
1: uwaga.
2: Kosiarki.
1: Dawaj,
2: 92
1: dawaj.
2: Decybele.
1: Ja bym zasnął.
2: Ja nie.
1: Zasnął.
2: Ale dalej, dobra, nie jest głośna.
1: Nie jest głośna.
2: Ona mruczy jak kot. To było na przyspieszeniu.
1: Mhm.
2: Zobacz, ale tak, tu jeszcze nie ruszył i jest takie... O, tu był taki zryw trochę, ale nie,
1: no dobra, to tam
2: kosiarka.
1: Dlatego, że tą trawę kosi. Przestań, to jest dźwięk koszonej trawy, no bez przesady. Mm. No patrz, pan Patryk tylko do ciebie ma problem podobno.
2: Pan Patryk tak, napisał, tylko za Maćkiem, tylko nie wiem, co za Maćkiem.
1: Nie wiem.
2: Za Maćkiem, że za Maćkiem nie lubi, ale tak się nie pisze.
1: Nie
2: Patryk, wiem, chyba. Nie tak się pisze.
1: Może
2: Kamila
1: nie
2: lubię.
1: Nie
2: Kamil
1: wiem.
2: To gość.
1: Dobrze. Mobi zwyciężył w parze poprzedniej, tak? Mam rację?
2: W parze poprzedniej zwyciężył Mobi.
1: Tak jest, to
2: A ja jeszcze przed Mobim?
1: Mhm.

0: No i to był dobry kawałek. Boris Brejcha, Moby, In This World przed chwilą. No i super.
1: Przepraszam, że ja dopiero teraz się włączyłem do tej dyskusji, którą Kamil prowadzi z naszymi słuchaczami.
0: No ale co masz na myśli?
1: No, odnośnie że czego? Przez pierwsze 3,5 sekundy to ty powiedziałeś coś, a ja nie.
0: Aha, dobra, dobra, no i co?
1: Ale ja się zapatrzyłem na autobus, który stoi na światłach awaryjnych tutaj przy ulicy Dobry 55.
0: Włączył znowu awaryjne.
1: Znowu włączył awaryjne, już stoi tak 3 minuty, nie odjeżdża.
0: Myślisz, że odjedzie?
1: Pasażerowie w środku zdezorientowani ewidentnie, ponieważ autobus nie odjeżdża, a oni dalej tam siedzą.
0: Jeśli kierowca autobusu słucha aktualnie Radio Campus, to niech wyłączy awaryjne.
1: Dlaczego? No jak
0: żebyśmy wiedzieli, że nas słucha.
1: Aha. Nie, to nie słucha.
0: To nie,
1: nie słucha. Powiem ci, że nie słucha, bo był przed autobusem i zaglądał pod autobus.
0: Tak?
1: Tak.
0: No i coś tam najechał.
1: Ale powiem ci, że najbardziej mi szkoda jest jednej dziewczyny, która wsiadła do świeżo co do tego autobusu. Ona chyba
0: nie
1: jeszcze
0: bierze, on nie odjedzie.
1: W nieświadomości żyje.
2: Ale

0: 4 plus i minus na jedynce. Fajnie, że odsłoniłeś zasłony.
1: Mam więcej, teraz widzimy w autobusie, jaka jest sytuacja.
0: 22 827 72 05. Dzwońcie. I głosujcie na jedynkę, jeśli chcecie, żeby kaliber 4

0: dobrze. Tak właśnie mogą. O! Odjechał!
1: Odjechał.
0: Nie jest dobrze. Łona.
1: Teraz już jest dobrze.
0: Na dwójeczce. Tak, ale zobacz. Pierwsze takty wybrzmiały numeru nie jest dobrze i autobus ruszył. Także kierowcy autobusów, jeśli macie jakieś problemy ze swoimi pojazdami, łona nie jest dobrze, ale zobacz, nie jest dobrze. I co tam jest później? Że Radio Maryja uratuje polski hip-hop.
1: Tak. Tam
0: widzisz?
1: Taki jest. Ci podli Europejczycy chcą, byśmy mieli
0: mniej od nich. Czy wie, że Unii polski rap 886-971-971 WhatsApp i SMS-y. Szybko, bo tu chodzi o rdzen, nie polski
1: hip-hop. Alternator. No i odbieramy telefony. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
2: Z Aleksandrem i z Magdaleną.
1: Aleksandrze i Magdaleno, bardzo miło was słyszeć. Na co głosujecie w tej parze?
2: Na kaliber dwa głosy.
0: Czyli słyszę tam Magdalenę w tle, że mówi, więc...
1: Mówi, więc możemy zapisać, wierzę. Faktycznie dwa
2: Magdalena
1: głosy.
2: Magdalena prowadzi, a syniu dzwoni.
1: Wiadomo.
2: Jego debiut na radiu waszym.
1: Wow!
0: No to all cool.
1: To gratulujemy.
2: No, dziękuję.
0: Nie ma za co. Olku, czy ty wróciłeś do szkoły od września?
2: Pozdrawiamy. Tak.
0: Która klasa?
2: Piąta.
1: Cóż, to już, sprawy się zaczynają.
0: To już nie ma to tamto.
1: Już nie ma przelewek, to już nie są przelewki. To już trzeba się zacząć uczyć, robić... chciałem powiedzieć prace domowe, ale to chyba nie ma prac domowych, co nie?
0: Słyszę, że jest różnie z tym.
1: Tak? Jest tak, różnie? Czyli jakieś prace domowe są?
0: Nieoficjalnie słyszę się różne rzeczy na mieście.
2: No, sam odrabina.
1: No, proszę, o proszę. Czyli, ale to nie jest goto, to nielegalne.
2: Ale fajne.
0: Tym akcentem zakończmy może. Dobrego wieczoru wam życzymy.
1: Dobrego wieczoru, pa.
2: Dziękuję i nawzajem.
0: Dzięki, cześć.
1: Akurat dzisiaj na szczęście Radio Campus nam ratuje polski hip-hop. Dwójeczka, pozdrawiam od numeru 798. Pozdrawiamy również.
0: Ej, myślisz, że kiedyś zagrali w tym radiu, o którym śpiewało ona, polski hip-hop?
1: Nie.
0: A mi się wydaje, że mogła być jakaś katolicka odmiana hip-hopu.
1: A może i
0: wiesz.
1: Tak. No tak, są jakieś takie
0: jakieś ksiądz osiedla i w ogóle.
1: No tak.
0: Rzeczy.
1: Coś takiego jest. Dzień dobry.
3: No hej,
1: papo, co tam?
3: Spoko. Też chyba bym na Kalibra zagłosował.
0: Dobra, ale chyba... poczekaj. Ja zapytam, tak jak jeden z naszych słuchaczy
3: chyba
0: podobno.
3: Pewno.
0: Definitywnie?
3: Definitywnie. Ona też spoko, ale chyba Kaliber bardziej.
1: No właśnie tutaj mamy dosyć zacięty pojedynek, widzę, między Kalibrem a Łoną.
0: Idą, nie powiem łeb, bo ktoś teraz jest na prowadzeniu, nie powiem kto, ale jest grubo.
1: Jest grubo.
3: Ale tak, jak pewnie nagrał Łona, to też nie będę płakał. Nie?
1: No właśnie, a tutaj powiem szczerze, dosyć dobrze zestawiona para, dlatego rzadko się zdarza, że Kaliber gdziekolwiek przegrywa, a tutaj jest szansa jeszcze, jak faktycznie tutaj coś tam zagłosujecie, to jest szansa, że Łona wygra. Więc jestem zaintrygowany bardzo wynikiem tej pary.
0: Papo, a jak twój wrzesień?
3: Dobrze na razie chyba.
1: Coś się zmieniło w tym wrześniu dla ciebie?
3: Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że na koniec się coś zmieni.
1: A co?
3: A nie chciałbym zapraszać, ale chciałbym rzucić papierem w pracy.
1: O, poważny temat tutaj się zapowiada. Poważny temat, ale to musisz koniecznie dać nam znać w takim razie, czy się udało, czy nie.
3: Jak się uda, to dam wam znać.
1: A jak się nie uda, też nam daj
0: też
1: znać.
0: Daj
1: bo, to,
0: znać.
1: Bo to wiesz, takie nawet rzeczy, które się nie udają, to też fajne lekcje dla innych ludzi, że hej, nie musimy się chwalić tylko swoimi sukcesami.
3: Wtedy będę kombinował dalej, żeby to zrobić.
1: Żeby się udało. Dobrze, papo. Nie będziemy w takim razie ciągnąć dłużej za język, bo tutaj może faktycznie... Ja tam nie wierzę w jakieś
0: koncepty... Nie będziemy cię, papo, ciągnąć za papę.
1: Co za papę? Więc ja tam nie wierzę w takie rzeczy w stylu zapeszyć czy coś takiego, wiesz. Nie ma czegoś takiego jak zapeszyć, więc myślę, że wszystko będzie dobrze, panie papo.
3: Mam nadzieję. Jestem na razie dobrej myśli.
1: Tego ci życzymy. Trzymaj się. Na razie.
0: Cześć.
3: Dzięki, na razie. Cześć.
1: Ostatni?
0: Odbieramy, tak.
1: Dawaj.
0: Kto z nami? Dzień dobry.
4: Siema kampus.
1: Siema mat.
4: Co tam, jak tam, jak popołudnie mija?
1: Powolutku, powiem szczerze, korki były dosyć spore dzisiaj, byłem zaskoczony ruchem drogowym.
0: Niesamowite.
1: Naprawdę.
0: W godzinach szczytu, Kamilu, są korki na ulicach w Warszawie?
1: Tak, byłem zaskoczony ruchem drogowym.
0: O.
3: Dementuję. Aktualnie poruszam się po szklarni i jeszcze się nie zatrzymałem od wschodniej strony Wisły. Przyjechałem już właśnie do Marymockiej, nie zatrzymując się nawet.
1: S8-ko, naprawdę?
0: Co on mówi, ten człowiek?
3: Wystarczy utrzymywać...
1: Nie wierzę, to weź to, czekujmy go na szybko. Ciekawe, no faktycznie jakoś tam jest luźno.
0: Od schodu jedziesz, od schodu.
1: No.
0: Nie no,
1: od schodu. A przejechałeś już most, czy nie?
0: Tak.
1: Jeszcze nie, no, przejechał, bo w szklarni tak. stoi, tak, to przejechał. No dobra, ale tam szklarnia, zwolniony.
3: Oczywiście, że tak.
1: Zwolniony ruch jest, widzę.
3: Nie no, ruch zwolniony oczywiście, ale tak jak mówię, każdemu będę powtarzał, przy zachowaniu odpowiedniej odległości od samochodu poprzedzającego nie trzeba nawet używać hamulca, można sobie płynnie jechać.
1: I to mi się podoba.
3: Na

0: No i u nas też się takie sytuacje zdarzają, ale ja też uważam, że narzekanie na polskie korki nie ma sensu, dopóki nie pojedziecie do Londynu i nie spróbujecie czegokolwiek tam załatwić w jakiejkolwiek godzinie technicznie.
1: Teraz się chwalimy tym, gdzie jeździliśmy samochodem. Tak,
0: tak dokładnie tak, Maciej.
1: Nie zna życia, kto nie stał w korku we Włoszech, we Florencji. Nie,
0: stałem.
1: To zna życie, Kamil.
0: Widzisz, to znam życie. Stałem.
1: Dzięki, Mat.
2: Tutaj jeżeli mogę jeszcze od ciebie dodać.
1: Oczywiście.
2: Do kolegi poprzednika, stary, z własnego doświadczenia mogę ci tylko i wyłącznie powiedzieć, że jak robota no już wpływa na człowieka tak, że ma się ochotę rzucić papier, to jest moment na rzut papierem.
0: No i pan papa już zdecydował, tylko że szuka jakiegoś takiego, wiesz, pewnie dogodnego momentu, podejrzewam.
1: To powinna być dyscyplina olimpijska, rzut papierem.
2: Podejrzewam bardziej miejsce na kolejnego miejsca zaczepienia, ale to jest właśnie...
0: No właśnie.
2: Łatwo jest rzucić papierem, ale dobrze mieć jakiś plan B.
0: No i pewnie o plan B chodzi panu.
1: Papo, rzucaj, Mat ci ogarnie robotę.
0: Mat ci ogarnie robotę,
1: nie
0: właśnie.
1: Nie ma problemu.
0: My was skontaktujemy i będziecie...
2: Jakby trzeba było, to coś pomyślimy.
0: No właśnie. I super. I to jest właśnie magia Radia Campus. Nie dość, że posłuchasz dobrej muzy, to jeszcze pracę dostaniesz.
1: Papa nam pisze, że dopina szczegóły transferu.
0: Dopina szczegóły transferu. Fajnie. No dobra, panie Mat, dzięki wielkie za telefon.
2: Jedynka.
0: Jedynkę dobra, zapisujemy. Bajo!
1: Dzięki, cześć.
2: Dzięki.
0: Jak to mówią młodzi ludzie? Baza.
1: Młodzi ludzie tak mówili chyba z 2 lata temu, Kamil.

0: Maria with Lost Dancing.
1: Will be marvelous.
0: Maciek, a ty co straciłeś dzisiaj?
2: Co ja dzisiaj straciłem?
0: Dzisiaj co straciłeś?
2: Tak myślę, co ja dzisiaj mogłem stracić.
0: Wydaje mi się, że najbardziej popularną odpowiedzią na to pytanie mogło być, że straciłeś dzisiaj trochę czasu na przykład.
2: Myślałem o tym,
0: tylko,
2: ale
0: że
2: to
0: na co straciłeś
2: bardzo
0: ten
2: miałkie,
0: czas.
2: Ale też miałem, że straciłem kilka procent baterii w telefonie.
0: O,
2: to takie, wiesz, było niespodziewane.
0: Niespodziewane, to prawda, zgadzam się. Maciek faktycznie teraz patrzę i jest z powerbankiem podłączony do telefonu.
2: Tak.
0: Więc tutaj próbuję nadrobić te stracone rzeczy, które są. Myślę, że straciłeś też trochę procent swojego życia, Maciek.
2: Nie, znaczy... Mam nadzieję, że mniej, jednak nie trochę procent.
0: Myślisz, tak, że trochę promili.
2: Albo tam...
0: Trochę promili swojego życia.
2: Tak, to prędzej.
0: No ale to straciłeś bezpowrotnie.
2: Straciłem
0: to ci już
2: też,
0: nie odzyskać.
2: Dzisiaj, wiesz co, te poranki są jednak takie, że możemy się oszukiwać tymi popołudniami, cieplejszymi wieczorami, ale poranka wrześniowego nie oszukasz. To już jest poranek wrześniowy, gdzie nawet takie słońce to jest chłodno.
0: No,
2: jest 15-16 stopni.
0: I mi się, wiesz, podoba mi to się. To się dla mnie podoba.
2: Tak, jeszcze to nie jest takie złe.
0: Bo najlepsze jest to, że możesz sobie otworzyć wieczorem okno i jest chłodno. I to jest chyba ta
2: Natomiast
0: fajna rzecz w tym wszystkim.
2: Wiesz, co jest niefajnego w tym wszystkim?
0: Nie.
2: Że wiemy, co jest za rogiem.
0: Że zima.
2: No zima, ale jeszcze wcześniej październik.
0: Jeszcze wcześniej.
2: Listopad.
0: Zima.
2: Zima.
0: Święta.
2: To... Niedługo, ale jeszcze.
0: Nowy rok.
2: No tak.
0: To i Wielkanoc zaraz.
2: Zaraz Wielkanoc.
0: Wiesz, co jest pozytywne? Że wakacje już zaraz.
2: No tak.
0: Za rokiem już.
2: Mniej niż 10 miesięcy.
0: Już za rogiem praktycznie, już za rogiem. Nie jesteśmy jedyni, którzy zastanawiają się na przeróżne tematy. Mam wrażenie, że u was w głowach też jest wiele myśli, które towarzyszą wam każdego dnia, bardzo podobnych do tych. I tak wam życzymy również. Ale ten kawałek, który zaraz będziemy przedstawiać, pani Amelia...
2: Lenz.
0: Chciałem przetłumaczyć.
2: Lenz.
0: Nie, Lenz to, czyli...
2: Len.
0: Nie.
2: Przepraszam. Nie mam pojęcia.
0: Lens to jest. Nie wiesz, co jest lens?
2: Nie.
0: Lens to jest. To szkło na przykład w okularze masz lens. Jedno.
2: Soczewka,
0: o właśnie.
2: Widzisz,
0: tego
2: Kamilo, ty masz problem z tłumaczeniem, to
0: ale
2: jedno,
0: ale
2: ja mam... ze słowami polskimi masz też problem, to jest...
0: Ja wiem, co to jest lens,
2: Tak. Szkło wokół.
0: Nie no, pokazywałem na twoje okulary, Maciek, nie na twoje oczy.
2: Czy to jest pani, a to jest nawet Amelie, ale no chyba jako Amelia.
0: Amelia Soczewka.
2: Amelia Soczewka.
0: Amelia Soczewka.
2: Brzmi jak postać z Akademii Pana Kleksa.
0: No i tak będzie. Moi drodzy, Amelia Soczewka z kawałkiem Tylko Jeden.

0: Amelia Soczewka, czyli Amelie Lenz w kawałku The Only One przed chwilą na naszej antenie. I my przechodzimy teraz do kolejnej pary alternatora.
1: Hanna napisała: Jezu Kamil, w tym kawałku jest taki chrobot powracający co kilka taktów, że się przestraszyłam, że za długo zwlekałam z rozrządem w tetetce. Dzięki.

0: I to jest odpowiedź do Hani, oczywiście.
1: Don't worry, tetetka, don't worry, Hania.
0: Mo Marley, The Wailers, z cudownym przekazem, moi drodzy, Three Little Birds na jedynce.

0: pozytywne piosenki, co Maciek?
1: Fajna, a następna też będzie pozytywna nawet.
0: To prawda.
1: Powiedz, gdzie dzwonić.
0: 228277205.
1: Dzięki, Kamil.
2: Alternator. You gotta fight!
1: Osiem, osiem, sześć. Dziewięć, siedem, jeden. Dziewięć, siedem, jeden. Wy nie musicie walczyć o prawo do tego, żeby wysyłać SMS-y do nas i pisać na WhatsAppie i tam głosować. Można głosować też na dwójkę, czyli na Beastie Boys i na You Gotta Fight for Your Right.

0: Wow!
1: Oh, mommy, just jealous. It's the Beastie Boys.
2: Oh! Alternator.
0: To była dwójka i znacie też jedynkę, więc jedynka taka bardziej pozytywna, a dwójka takie bardziej energetyczna.
3: Rewolucyjna.
0: Rewolucyjna, energetyczna versus, nie, przepraszam, pozytywna versus rewolucyjna. O, tak możemy, powiem, możemy podejść do tematu.
3: Wywrotowa taka, o.
0: O, dwójka. Taka wywrotowa. No ale rok taki generalnie bardziej wywrotowy jest, co nie?
3: Prawda.
0: No nie, no totalnie prawda moim zdaniem. Tutaj widzę dwójeczkę od Daniela z Piaseczna, Giewont na jedynkę, 721 na jedynkę i 691 na dwójkę również. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na telefony.
3: Lubisz chodzić na grzyby, Kamil?
0: Nie.
3: Ja też nie jestem fanem.
0: Co to w ogóle za sport jest? No, ja nie wiem.
3: Ja też tak nie jestem.
0: Wiesz, co jest najgorsze w chodzeniu na grzyby?
3: Chodzenie na grzyby.
0: Chodzenie na grzyby, tak, to prawda.
3: No i schylanie się.
0: Nie no, schylanie to jeszcze pół biedy, ale jest kilka najgorszych rzeczy w chodzeniu na grzyby. Pierwsza rzecz, wstawanie rano, żeby iść na grzyby.
3: A, no to prawda.
0: To jest tragedia. Jakbym miał w ramach swojego wolnego czasu wstać rano, żeby coś zrobić, to automatycznie dana czynność przestaje być dla mnie atrakcyjna. To po pierwsze. Po drugie, kolejna czynność, którą trzeba zrobić, to jest trzeba znać na grzybach. Bo nie tak. Daj Boże się otrujesz, jak chcesz to jeść jeszcze,
3: albo,
0: chyba że chcesz wywalić do śmietnika.
3: Albo zbierasz już takie, których jesteś absolutnie pewien, czyli jakieś podgrzybki i prawdziwki.
0: No właśnie
3: tylko.
0: Też tak słyszałem, ale podobno i na tych da się naciąć.
3: Można?
0: Podobno tak, no. To, że tutaj są takie rzeczy, które mogą być, wiesz, groźne. No nie wiem, nie jestem ekspertem od grzybów.
3: Słuchacz do nas pisze, jak pozdrawiają się grzybiarze w lesie. Tam nic nie ma.
0: I to super. No nic nie ma, bo zebrał prawdopodobnie.
3: Nie, to jest strasznie toksyczne środowisko podobno.
0: Grzybiarzy?
3: No.
0: A dlaczego?
3: Ludzie zazdrośni bardzo o swoje miejscówki.
0: Tak?
3: Tak, o swoje zbiory.
0: To strasznie ciekawe.
3: No.
0: Lasy publiczne i ludzie mają problem, że on odkrył pierwszy tę miejscówkę na grzyby.
3: Ciekawe, bo podejrzewam, że tak u naszych sąsiadów, to jeszcze takie zbieranie grzybów jest całkiem popularne.
0: Ale na przykład w Norwegii musisz mieć chyba zezwolenie na zbieranie grzybów.
3: Możliwe.
0: Tak mi się
3: Możliwe.
0: Wydaje, że tutaj jest taka, tak to się dzieje. Wstajesz o 5 rano i tak na miejscu stare baby już wracają i wszystko wyzbierane, napisał pan Azot.
3: A Andy wszystkich pozdrawia.
0: Pozdrawiamy również Andy'ego. Odbieramy telefon.
4: Dzień dobry.
0: I dlaczego obrażałeś mi pana Maćka?
3: Właśnie.
0: Maciek się przejmuje teraz.
3: Właśnie.
4: Kogo niby? Kogo?
0: No Maciek.
3: A kalumnie w moją stronę.
4: Ja w życiu nic takiego nie mówiłem.
3: Ja nic takiego nie mówiłem.
0: No a Maciek i tak odebrał od ciebie telefon.
4: Ja nic takiego nie mówiłem. Gdzie ja Maćka obram? Czy ja go nawet lubię?
3: Patryk, powiem ci tak.
0: Patryk cię nawet lubi.
3: No czekaj, gdzie były te SMS-y?
0: No o, na te, tylko
3: jest.
0: Tylko za Maćkiem i Kamila lubi.
3: 17:46. Patryk, ale co, że tylko za Maćkiem? Co ty znaczy tylko za Maćkiem?
0: No nie przepada.
3: A nie przepada. Nie
4: że
3: przepada.
4: Ja tylko lubię Maćka. Kamila w ogóle nie lubię.
0: Tylko, nie było tak, zupełnie
3: tylko za
0: tak
3: Maćkiem,
0: nie napisał.
3: Kamila teraz lubię, odwraca Kamil to kota jest gość.
0: Ogon. Teraz odwraca kota ogonem, Patrycjusz.
3: I zaraz napisał Ducati Monster. To chyba o tobie, Kamil, to
4: A
3: fajnie.
4: To do tej kosiarki było, to do kosiarki
0: do kosiarki.
3: Do kosiarki?
0: Mhm.
3: Do jakiej kosiarki?
4: Do kosiarki. Do tego dźwięku z kosiarki. No widzisz i się dźwięk.
3: Cicho, Maciek.
0: Powinniśmy puszczać...
3: Patryk, prośba na przyszłość. Jak słuchamy kosiarki, to się nie odzywaj.
4: No Kamil. No dlatego Kamil jest gość. Kamil
3: Ale zobacz, już byliśmy przyjaciółmi.
0: Już,
3: i jedną prostą kosiarką dam się wypuścić i skasować. Patryku, na co głosujesz?
4: Na jedyneczkę, a Patrycja jeszcze dzwoni do was?
3: Nie,
0: już dawno nie słyszeliśmy
3: Patrycji. Patrycja nie dzwoniła.
0: No, ale pisała ostatnio. Ostatnio nie dzwoniła, ale pisała.
4: Wy się dziwicie.
3: Hmm.
4: Nawet ja już przestałem dzwonić. Teraz tylko dzwonię, bo już nie mogę.
3: Trzeci raz się z tobą rozmawiamy.
0: Trzeci.
3: Wydaje mi się, że
4: bo nikt nie dzwoni, no. Tak.
3: Ale nie, doceniamy, że ona dzwoni. Patryku.
0: Dobrze, Patryku, papa.
4: Możecie wpisać też statystyki.
0: A zagłosowałeś? No, dobra.
3: O, już.
0: Ale weź puść jeszcze raz tę kosiarkę. No i super. Fajnie. Potrzebujemy więcej dźwięków. Tak, potrzebujemy więcej. Jakie chcemy następne dźwięki? Pyta nasz słuchacz od kosiarki.
5: Jak masz jakąś wiertarkę.
0: No to dawaj wiertarkę.
5: Albo coś z maszyn ogrodniczych jeszcze. No może w ogóle, być, nie wiem,
0: albo nam szczypce. Pozwolimy słuchaczom zgadywać, co to są za dźwięki.
5: Tak.
0: No i będziemy puszczali i oni będą zgadywali, więc nagraj coś.
5: Tymczasem odbierzemy telefon. Dzień dobry.
0: Dzień
5: kto
0: dobry,
5: z
0: kim mam przyjemność?
6: Cześć, Marek z tej strony.
5: Cześć, Marek.
0: Cześć, Marek.
6: Ja na jedyneczkę.
5: Dobra.
0: Jedyneczkę zapisujemy.
6: Tak, ale jeszcze chciałem z wami powiadać a propos zbierania grzybów, bo ja jestem akurat zapalonym grzybiarzem.
0: O, proszę. I takiego głosu właśnie potrzebowaliśmy. Słuchamy.
6: Tak, tak. Wasz brak wiedzy na temat grzybów jest po prostu totalny. Nie trzeba jechać na grzyby rano. Wczoraj byłem na grzybach o godzinie 10 w lesie.
0: I o proszę, i co, zebrałeś cokolwiek?
6: Tak, zbierałem koszyk 12 litrów, poznałem kolejny piękny egzemplarz grzyba, jeśli dobrze nazwę pamiętam, lejkówki dentej.
5: Wow.
6: Smaczny, fajny grzyb.
5: Ale Marek, właśnie, przepraszam, to zatrzymajmy się tutaj. To skąd ty masz pewność, że to jest właśnie akurat lejkówka denta? Bo ja bym naprawdę, nie wiem, czy bym w sobie te wątpliwości jakoś przezwyciężył, mając nawet naprawdę dobry atlas w ręce.
6: Słuchaj, przede wszystkim rozpoznawanie Google, zdjęć, potem encyklopedia,
0: ChatGPT,
6: Wikipedia oraz filmiki na YouTubie i w momencie, kiedy podejmę nowy grzyb i jestem tego na 300% pewien, sprawdzając go pod każdym kątem, czyli na przykład czy występuje grzyb bardzo podobny, z którym można się pomylić, jest ten grzyb trujący, weryfikacja trwa dosyć długo, bo wiadomo, no, są grzyby, które wszystkie są jadalne, tylko niektóre zjesz tylko raz. I po takiej weryfikacji można spokojnie sobie takiego grzyba przyrządzić i wyjeździć. Także polecam, a poza tym sam sposób raczej nagroda za zebranego grzyba znalezionego działa dokładnie tak samo jak każda inna gratyfikacja każdego innego sportu czy gier czy innych rzeczy.
0: No, tak jak mówiłem, niebezpieczny sport.
6: Coś przerywacie?
0: Nie, no nie.
5: Mówimy,
0: wiem.
5: Że niebezpieczny sport, że no można się nadziać.
0: Można się naciąć na złego grzyba.
5: A właśnie, ale Marek, a wykręcanie czy podrzynanie nożykiem?
6: Nie ma to znaczenia.
5: O!
6: Cała grzybnia znajduje się.
0: Ale widzisz, ale ja już tu czuję, że pan Marek jest zbyt liberalny, wiesz, tutaj to jest taki dobry grzybiarz, a tutaj tak. Wiesz, to jest rzadkość spotkać takiego grzybiarza.
5: My byśmy chcieli porozmawiać z grzybiarskim betonem.
0: No właśnie, z jakimś grzybiarskim, tak. a Marek jest zbyt fajnym człowiekiem, tak. żeby tutaj wiesz,
5: Marek,
0: dać się z nim w dyskusję.
5: Jakbyś
0: jakąś,
5: był takim naprawdę grzybiarzem przez wielkie G, to byś powiedział, tylko nożyk.
0: Frajerzy
5: wykręcają. Tak byś powiedział. A ty jesteś dobry chłopak.
0: A ty jesteś dobry chłopak grzybiarz. No i tutaj wiesz, trudno nawet się z tobą kłócić, bo masz rację. No co, trudno.
6: Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, jeśli zbierasz grzyba, to tak samo jakbyś zerwał jabłko z jabłonu. Czy go zetniesz, czy go ukręcić, nie ma znaczenia. Grzybnia jest cała pod ziemią. A to jest tylko owoc.
5: No
6: polecam ekologię, panią Grażynę Muszyńską, panią profesor, którą polecam osobiście i pozdrawiam. Wspaniały największy polski ekolog znany. I ogólnie polecam zagłębienie się w dziedzinę grzybów, bo na przykład możecie odkryć coś takiego jak kordyceps, kukrówkę jeżowatą lub wiele innych ciekawych grzybów, które są wspaniałym suplementem diety, który potrafi naprawdę działać tak duże rzeczy, że nawet farmacja wam w tym nie pomoże.
0: No i to mi się podoba, panie Marku, widzisz, dobre słowa od dobrego człowieka. Dziękujemy serdecznie za twój głos w tej sprawie.
6: Trzymajcie się, panowie.
5: Dzięki, Marek, cześć.
0: Pa, musimy, Maciek, zagrać kawałek, ale tutaj najgorsze jest to, że teraz tak, mamy kawałek, możemy odebrać ten telefon, wiesz?
5: Odbierzmy.
0: No.
5: Dzień dobry,
0: dzień
5: kto
0: dobry.
5: Z nami?
7: Dzień dobry.
8: Halo, kampus.
0: Cześć. Jak macie na imiona?
7: Gajtek.
8: Łukasz.
0: Słuchajcie, mamy dla was mały konkurs, w którym do wygrania jest satysfakcja i wielkie brawa od nas, więc...
8: Elegancko, super.
0: Chcemy, żebyście zgadli dźwięk.
5: Tak.
8: Dobra, dawaj.
0: Dawaj.
5: Na pewno będą to słyszeć? Będą?
0: Będą.
5: Dobra, uwaga, będzie dźwięk.
0: Co to za dźwięk?
7: Wiertarka.
0: No, nie jest to wiertarka, ale damy jeszcze jedno podejście.
5: Blisko.
8: No, wygląda
5: jak wiertarka.
8: Teraz nie było dźwięku. Teraz to nie było dźwięku, to pobite gary.
0: To jeszcze raz. No.
7: Blender.
0: Nie, to nie jest
5: blisko
0: blender.
5: Wiertarki.
0: Blisko wiertarki. Blisko. Co to jest blisko wiertarki, no? No nie, no
5: na
0: nie
5: przykład w domu się tego używa, w okolicach ściany. I nie jest to wiertarka.
0: Wiertarka. Dobrze, słuchajcie, bo musimy ten... Kajtek, na co głosujecie jeszcze do tego wszystkiego? Halo? O nie, straciliśmy ich.
5: Zacięli się na tej krętacy, biedacy.
0: No dobra, trudno.
5: Zadzwońcie później jeszcze.
0: No i się rozłączyli.
5: Nie rozwiązujemy jeszcze.
0: Najgorzej, dobrze, trudno. Oczywiście była to, możemy powiedzieć, tak.
5: Nie mówmy.
0: Nie mówmy?
5: Jak dobra. To było nieodgadnięte jest
0: dobra,
5: hasło.
0: To po wiadomościach, moi drodzy, wrócimy do tego, a słuchacza, który nam wysyła dźwięki, prosimy o jeszcze jeden dźwięk, żebyś dorzucił. Ale coś jeszcze.
5: Teraz naprawdę z grubej rury coś.
0: Teraz coś z grubej rury, dawaj coś takiego mocnego.
5: Tymczasem Łona
0: zwyciężył z kalibrem 44, moi drodzy.
9: To niesłychane, ale ostatnio słyszę zewsząd dowody na to, że kryzys w rapie to już przeszłość. I wiesz co? Jak tak się rozejrzeć po piosenkach, to widać, że ta młodzież jakby bardziej rozgarnięta. Owszem, mamy kombatantów chwalących się forsą, ale od nich raczej już nie wymagajmy metamorfoz. I tak jest dobrze, jedna tylko rzecz w głowie mi szumi. Co będzie z polskim realem po wejściu?

0: Radio Maryja uratuje polski hip-hop.
1: 18.30, Kuba Woźny.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Zakończyła się ewakuacja na lotnisku Chopina. Nie żyje kapelan Solidarności ksiądz Stanisław Małkowski. Niemiecka policja zatrzymała 48-latka podejrzanego o akty sabotażu wymierzone w sieć energetyczną.
2: Wiadomości.
1: Zakończyła się ewakuacja lotniska Chopina. Została ona przeprowadzona ze względu na pozostawiony bez opieki bagaż na terenie jednego z terminali. Ewakuację zarządzono około godziny 16. O 18 Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska Chopina poinformował o jej zakończeniu. Terminal funkcjonuje normalnie. Nie żyje ksiądz Stanisław Małkowski, był kapelanem Solidarności i działaczem opozycji demokratycznej. W dniu ogłoszenia stanu wojennego był jedynym warszawskim duchownym katolickim, którego zatrzymała SB. Poza działalnością kapłańską zajmował się publicystyką. Ukończył też Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ksiądz Stanisław Małkowski miał 82 lata. Niemiecka policja zatrzymała 48-latka podejrzanego o serię ataków sabotażu wymierzonych w sieć energetyczną. Został on schwytany w pobliżu elektrowni koło Akwizgranu i miał przy sobie materiały wybuchowe. W pobliskich zaroślach policjanci znaleźli namiot z kolejnymi ładunkami. Jak informują władze, 48-letni mieszkaniec Gewelsbergu stosował terroryzm klimatyczny. Według śledczych w kilku miejscach próbował wywoływać zwarcia na liniach wysokiego napięcia. W tym celu wykorzystywał własnoręcznie skonstruowane rakiety. Policja zabezpiecza ślady i dowody w miejscu zatrzymania. Sprawdza też, czy w okolicy znajdują się kolejne urządzenia służące do wystrzeliwania rakiet. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Rumunii poinformowali, że systemy radarowe wykryły obiekt powietrzny w odległości 18 km na północ od miejscowości Roman we wschodniej części kraju. Aby monitorować sytuację, poderwano dwa hiszpańskie myśliwce F-18 z misji NATO. Prefekt okręgu Jassy, Kostel Dolaki, poinformował, że jest to dron, który nadlatuje od strony Republiki Mołdawii. Loty z lotniska w Jassach zostały zawieszone.

0: Ostatnia okazja, żeby też do nas się dodzwonić na 22 827 72 05.
1: Z Gdyni, a nie skądś tam. Oj tak.
0: Oj tak.
2: Powinna powstać taka miejscowość, która się by nazywała Skądś Tam.
0: Skądś Tam.
2: I wtedy
0: skąd jesteś?
2: Disna.
0: Skąd jesteś? Skądś Tam.
2: Skądś Tam.
0: Ze Skądś Tam. Wtedy byś musiał odpowiedzieć. Ze Skądś Tam. Ale to niemiło byłoby wtedy.
2: Dlaczego?
0: Bo wtedy każdy by myślał, że jesteś niemiły. Alternator.
2: Jest to para tak zwana mieszana mieszana.
0: Mieszana.
2: Ponieważ na dwójeczce utwór angielskojęzyczny No Melody. Turntable Rocker odpowiada za dwójeczkę, a my odpowiadamy tutaj między innymi za odbieranie telefonów pod 22 827 7205. Podoba mi się, Kamilu, jak dorośli ludzie, którzy nas słuchają, podczas gdy ogłaszamy jakiś konkurs na to, co to za dźwięk, z poważnymi twarzami piszą nam właśnie tutaj: szlifierka, samochodzic sterowany.
0: Lewicowy grzybiarz.
2: Lewicowy grzybiarz to było Marku. To jest
0: wiem,
2: taki
0: wiem,
2: dobry.
0: Wiem. Alternator. Dobrze, odbierzmy może telefon.
2: Dzień dobry, kto się do nas zadzwonił?
3: O, cześć.
2: Cześć.
3: Nie, w końcu się dodzwoniłem. Wii.
2: Nie, no nie dzwonisz tak długo.
3: Bardzo długo, bardzo od początku dzwonię.
2: No chyba nie do nas.
0: Nie do nas.
3: Pomyłka.
2: Co tam,
3: ogólnie
2: Kajka?
3: Dobra, to tak, to tak stwierdziłem, że chyba na tą dwójeczkę zagłosuję.
2: Dobrze.
3: Jeszcze mam prośbę taką, taką małą prośbę, albo dużą. Taki fajny kawałeczek słyszałem wczoraj i to zrobiła wasza koleżanka go, Wanda i Wanda, nie?
2: Co?
3: No ta Wanda...
2: Zuza i Wenda?
0: Zuza i Wenda.
3: Zuza i Wenda, dobra, sorry, fopa. No i ona kawa, taki kawałek.
2: Tak,
3: można
2: jest
3: go poprosić?
2: Taki numer.
3: Nie wiem, go
0: nie wiem, czy mamy, ale...
2: Mamy raczej, tak mi się wydaje, że mamy.
3: Co? Macie
0: nic
3: na pewno.
0: Nie sądzę.
3: Musicie, na pewno macie. Na pewno.
0: Zobaczymy. Nie wiem.
2: Będzie. Kajko, to jeszcze szybko konkurs. Co to jest za dźwięk?
0: Jaki? Mamy.
2: Co to jest za dźwięk? Co to jest za przyrząd, urządzenie?
0: Uwaga.
2: Słuchaj.
3: No.
0: Kategoria narzędzia.
3: Wiertarka albo wkrętarka. Wiertarka albo wkrętarka. Dokładnie nie słyszałem. Możliwe, że... Nie, no bardziej wkrętarka albo wiertarka. No,
0: no tutaj...
3: Albo muszę wybrać.
0: Tak. No dawaj, wybierz jedno, no.
3: Jeszcze raz bzyknij.
0: Pokaż jeszcze raz, bzyknij jeszcze raz.
3: Tak, to jest wiertarka.
0: Wiertarka to nie jest, Kajko.
3: Nie jest, czyli wkrętarka.
0: To jest. Czyli wkrętarka, to jest wkrętarka. No
2: to
0: powiedzmy już, to
2: wkrętarka.
0: Była wkrętarka. Kajko, no kurczę, prawie dobrze, prawie idealnie, no. I by było dobrze. Następne będzie trudniejsze. Następne będzie trudniejsze.
3: Kajko... Następnym razem diaksa weź.
0: To potem. Dobra, na razie.
2: Dzięki, Kajko, cześć.
3: Na razie.
0: Odbieramy. Dzień dobry.
2: Kto z nami?
4: Dzień dobry.
2: Cześć.
4: To znów my. Zacięło nas.
0: No tak, przycięło was. Słuchajcie, macie drugą szansę. Tym razem jest trudniej.
2: Oj, teraz jest bardzo trudno. Jesteście gotowi?
4: Tak.
2: To też przyrząd taki, no, domowy,
0: no taki,
2: ogrodowy.
0: No taki jakieś warsztatowe, coś.
2: Warsztatowe,
0: nie,
2: coś, uwaga.
0: Takie, no.
4: Wyżynarka?
0: No nie, ale to, no to jest trudne. Tutaj trzeba już, no...
2: Tutaj nawet ciężko powiedzieć, że blisko jest się.
0: Ja bym na dźwięk, to bym tego chyba nie poznał, wydaje mi się.
2: Nie poznał.
0: Dobra, Kajtek, na co głosujesz?
2: Ale uwaga, przepraszam. Kajtek, jak powiedziałeś, że to jest wyżynarka, to Patrycjusz

0: tej samej sekundzie napisała nam SMS-a wyżynarka.
1: Tak, ale tutaj nie była to wyżynarka. Dobrze, papa, dziękuję.
2: Na co głosujecie?
3: A jeszcze nie zagłosowaliśmy. Tak,
1: na co głosujecie?
3: Jedynka.
0: Dobra, jeden głos na jedynkę, a tam pozostali też?
3: Nie.
4: Jedyneczka.
0: Dobra.
1: Jedyneczka.
3: Jedynka.
1: Jedyneczka. Dobra. Trzy głosy. Jedyneczka.
0: Mam zapisane. Dzięki, chłopaki.
1: O, pan daje spieseczne zgadł.
0: Zobacz. Daję spieseczne w SMS-ach zgadł.
1: No.
0: Odbieramy telefon.
1: Odbieramy. Dzień dobry.
0: Kto z nami?
5: Siema.
0: Siema.
5: Słuchajcie, to był kompresor.
1: O kurde, Marek,
0: tak, puść jeszcze raz,
1: Marek, pokaż. To był kompresor, tak, to prawda,
0: Marek.
1: To był kompresor, weź, pokaż jeszcze.
5: No właśnie.
1: Uwaga, jest. Puszczamy.
5: Bo ja gram na gitarze i tam się też używa kompresora, tylko trochę innego.
1: To prawda.
0: I tam się piaseczna zgadnę też w SMS-ach.
1: U nas w radiu też się używa kompresora,
0: no nie,
1: ale innego.
0: Jestem pod wrażeniem.
1: No nie, naprawdę.
0: Panowie.
1: Daniel z Piaseczny.
5: Słuchajcie, a czy w ramach tego, że zgadłem, to coś wygrałem?
1: Tak, brawo!
0: Marek, gratuluję.
1: Gratulujemy.
5: Ej, to możecie w ramach nagrody puścić miękkie ciapki.
1: Co?
5: Te, ciepłe... Ciepłe firanki. Brejki. Nie, jak oni się nazywali?
0: Ciepłe tak. Brejki. Miękkie ciapki.
5: nie. Dawajcie, jeden dzień w szraku. A Polaki, no proszę was.
1: No dobra, a co od nich? Mamy ich dużo, więc nie wiem, co tam byś chciał od nich.
5: Dawajcie, jeden dzień w Szajer.
1: Jeden dzień w Szajer, dobra, mamy. Klikam, będzie, poleci.
5: Zajebiście, dzięki.
1: No, świetnie,
0: o nie, Marek,
1: na
0: no.
1: A dla Daniela z Piaseczna też brawa. Brawo
0: tak.
1: Dla Daniela z Piaseczna.
0: Bo kompresor i jeszcze...
1: I dla Kajka jeszcze.
0: Ale dla Kajka tak,
1: ale
0: brawa
1: ale
0: też.
1: Ale Kajka tak pół na pół zgadł, no.
0: Ale tak, ale też nasz słuchacz Pluto na WhatsAppie też kompresor wiedział.
1: Brawo!
0: Brawo. Odbierzmy telefon tymczasem.
1: Dzień dobry,
0: kto z nami?
6: Siemaneczko, Marek z tej strony.
1: Cześć, Marek.
6: Co tam na parze, bo dopiero się włączyłem?
1: Na jedynce Te Tereny i Belmondziak, a na dwójce?
0: Turntable Rocker, No Melody.
6: To na jedyneczkę.
0: Dobra.
1: Jedyneczkę zapisujemy. Co tam u ciebie, Norek?
6: A wszystko w porządku, właśnie syn je kolację, a ja zaraz idę na trening.
1: A trening czego?
6: Siłowy.
1: Aha.
0: No siłowy.
1: Szadersko.
0: Norek.
6: No.
0: Czy bierzesz testosteron?
1: Co?
6: Nie. Ty bierzesz testosteron? Nie, nie biorę.
1: Pytanie.
0: Mówisz, że trening siłowy. No to wiesz.
6: Ja tylko omkę.
0: Luźne pytanie na rozpoczęcie rozmowy z kimś, kto chodzi na siłownię.
1: To prawda.
6: Dokładnie.
1: Każdy pytał o to.
0: Każdy
1: o siebie siedzi.
6: Co wy tam macie za konkurs dzisiaj?
1: No właśnie nie mamy już.
0: Było, już się skończyło.
1: Bo nasz słuchacz nam wysyłał dźwięki. Nasz słuchacz nam wysyłał dźwięki ze swojego ogrodu i swoich narzędzi i my ten. I puszczaliśmy je, ale już nam więcej nie wysłał, więc więcej nie mamy.
0: Ale i tak chcę wszystkich trzech najładniejsza ta kosiarka.
1: Pokaż kosiarkę jeszcze raz.
0: Jeszcze raz kosiarka.
1: Naprawdę. Fajna kosiarka, co?
0: Fajna kosiarka, nie?
6: Piękna, no.
0: Ale tak między nami...
6: Puść jeszcze raz.
0: Żarty żartami.
1: Puść
0: nie ma
1: raz.
0: Sprawy, Norek.
1: No,
0: żarty żartami, ale wydaje mi się, że jak ktoś słucha nas na przykład z małymi dziećmi, to wydaje mi się, że małe dzieci mogą być bardzo zainteresowane dźwiękami, które dobiegają z Radia Campus.
1: Dawaj.
0: Uwaga.
6: Przepiękny. Mój syn właśnie maltretuje głośnik bezprzewodowy, z którego wydobywa się kampus.
1: No i pięknie będzie kosiarka. Powinniśmy puścić kosiarkę w zapętleniu godzinnym.
0: O,
6: albo suszarkę do włosów.
0: Jak się będzie opóźniał czwartkowy poranek, to kosiarka będzie tu leciała.
1: Przez ten cały czas.
0: Przez cały czas.
1: I przestanie dopiero wtedy, kiedy wejdziemy na antenie. Na antenę. To fajnie.
6: No dobra, panowie. To ja tak, to jak powiedziałem, na Belmondziaka i spokojnego wieczoru.
1: Spokojnego wieczoru, dzięki, dla ciebie również, papa.
6: Dzięki.
1: No i to by było na tyle.
0: Kamilu.
1: To by było na tyle, Maciek.
0: Chyba to mamy.
1: Chyba to mamy,
0: tymczasem zwycięzca pary poprzedniej, tak?
1: No.
0: Jeszcze zanim się pożegnamy już tak ostatecznie.
1: No.

0: Z tymi pięknymi dźwiękami, moi drodzy, dzisiaj będziemy się żegnać z wami.
1: W tle niech sobie leci.
0: Niech leci w kółko. Dziękuję wam bardzo, że byliście razem z nami do samej godziny 19 praktycznie. To wszystko od nas, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy.
1: Energetycznie wszystko.
0: Było, odhaczone, co jeszcze
1: tak,
0: było?
1: Ale energetycznie jesteśmy po prostu wyssani, bo wyssaliście z nas całą energię,
0: Nieprawda, daliśmy z siebie 30%, Maciek.
1: Ja 44.
0: No to całkiem nieźle. I co jeszcze było? Było energetycznie.
1: Ogrodniczo
0: było. Narzędziowo. Narzędziowo było odhaczone.
1: Mieszana para.
0: Międzynarodowa, super.
1: Dobrze było.
0: Śmiesznie było?
1: Było.
0: Nie, było, Maciek.
1: Był konflikt z Patrykiem w środku
0: audycji. Było, czyli kontrowersyjnie.
1: Kontrowersje były.
0: Czyli to jest przepis na dobrą audycję. Tak. Mamy załatwioną. Kosiarka była. Kosiarka jest.
1: Nie no, dynamika w ogóle.
0: Tej audycji, co nie? Niesamowite. Że ta kosiarka leci nam teraz w tle. Wow, spektakularne.
1: Kurczę, bo wy nie widzicie filmu. Może rzucimy na grupę film jakoś, nie?
0: I co? I co z tym?
1: No niech, bo nasi słuchacze zobaczyli? Tylko dźwięk słyszą.
0: No tak, ale w filmie to jest tylko kosiarka, Maciek.
1: Ale zobacz, tylko kosiarka. Ruch jest, kosiarka wchodzi w ruch. Zobacz, i skręt w lewo. 90 stopni. Mm-hmm. No dobrze, Kamilo. Słuchacze.
0: To koniec.
1: Dziękujemy wam bardzo.
0: Kłaniamy się nisko.
1: Bardzo nisko. I słyszymy się w czwartek rano.
0: Tak. Konkursy bez nagrody były. Właśnie.
1: Były konkursy.
0: Nie no, ale nagrodą było nasze brawa.
1: Tak.
0: To było ważne. Dziękujemy i do zobaczenia w czwartek.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w czwartek,
1: cześć,
0: czyli pojutrze.
1: Pojutrze rano. Dobrego
0: będziemy
1: wieczoru.
0: Razem z wami. Pa, pa.
1: Cześć.
0: Te tereny wygrały, czyli Belmondziak zwyciężył, ale zaraz po tych terenach polecą ciepłe breki.
1: Zwane także, nie pamiętam jak, ciepłymi muczkami, coś takiego.
0: Nie wiem, nie mam pojęcia. Maciek Kopytowski!
1: Kamil Kuć!
0: Bajo!

0: Ej, mordo, a powiedz mi, gdybyś w końcu miał ten dzień w Shire, to jak chciałbyś go tutaj przydolić?
1: Ziom, więc tak. Najpierw, wiadomo, śniadanie. Śniadanie jest obfite, siedzimy w ogrodzie, wystawiam
0: cztery śniadania.
1: Cztery śniadania, bo to będzie trwało do 14.
0: No.
1: Będzie trwało do 14, wiesz, dziadunio przynosi najlepszego ale'a, jakiego ma. No. Kto miał? Pipin miał fajkowe ziele od swojego przodka.
0: Ja bym z Pipinem opowiadał dwie fajkowe ziele.
1: No. No, i Bagginsowie z Sackville nie są zaproszeni.
0: Nie są zaproszeni.
1: Nie są zaproszeni.
0: Ja wejdź.
1: Ja wejdź Bagginsów z Sackville.

Dobry wieczór, Radio Campus. Tu Adelik Ostaszkiewicz i audycja Beat Kultura. Przez najbliższą godzinkę do 22 będę wam puszczać różne przewiezione nutki, na które dzisiaj miałam ochotę. Shoutout dla Bryndala, który będzie występować niedługo, już w sobotę z Jimkiem na Bemowie i dlatego jest bardzo zajęty. Shoutout dla Eklektika, shoutout dla moich braci, shoutout dla moich ziomali, dla moich dzielnych współpracowników. No i przede wszystkim życzę wam dobrego wieczoru z tymi przesłagowanymi nutkami. Zapraszam, to jest Beat Kultura do 22 w Radiu Campus 97 i 1 FM.

Ej, wow! Super zajawka. Słuchajcie, drodzy słuchacze Radia Campus, to jest właśnie numer Easy Does It z płyty Mickiego Blanco, która wyszła w ubiegły piątek. Bardzo wam ją polecam sprawdzić, dopiero zaczęłam sobie przesłuchiwać, no i oczywiście, jak to zawsze po Mickim Blanco, możemy się spodziewać dużo fikuśnych kawałków z takich też z gitarowym przekrętem, które bardzo pokazują w ogóle całą jego podróż artystyczną, bo tam jest i taka bardzo alternatywna, queerowa elektronika i klimat punk rockowo, jakieś dziwne, progresywno-gitarowe. No proszę Państwa, polecam wam serdecznie. Ja sama dopiero zaczęłam słuchać, więc nie wypowiem się, jaka jest jej całość, ale mogę tylko powiedzieć, że na razie spośród 5 nutek każda była jakimś innym światem. Bardzo mi się podoba. Płyta nazywa się Cafe Paradiso, więc zapraszam was do przysiądnięcia się do Mickiego Blanco w jego kawiarni. Ja z kolei byłam w ten weekend w Wiedniu, w mieście, w którym kiedyś mieszkałam, co mogą pamiętać może słuchacze Beat Kultury. No i przeszłam tam swoimi starymi ścieżkami sprzed 13 lat i chodziłam m.in. po lumpeksach, a w jednym z lumpeksów drip po prostu był, no ciąć można było w powietrzu ten drip. Jacy fajni ludzie tam byli i była super fajna muzyka. W czyszym usłyszałam jedną niemiecką nutkę, której nie znałam. Utwór nazywa się Bunte Papiere, czyli jest, jak sądzę, o banknotach, prawda? Banknotów serdecznie wam życzę, bo na przykład dla mnie ten rok jest bardzo ciężki i każdego pozdrawiam, dla kogo też jest ciężki, a jednak banknoty pozwalają nam się wydobyć i zrobić dla siebie coś dobrego. Tak to właśnie się kończy, widzicie, jak się samemu siedzi w radio, mówi się takie oczywiste oczywistości i jestem z nich bardzo dumna. To jest audycja Beat Kultura. Ja jestem Adela Adelix, a was serdecznie zapraszam do kontaktu pod 886-971-971, gdybyście z jakiegoś powodu mieli ochotę na przykład dopytać o track ID. Teraz Bunte Papiere, a potem No Such Thing As Free, również w temacie, i Ella Wolf, którego no nigdy nie zagrałam tej nutki, a ją uwielbiam i to właśnie będzie ona. Hey, bless!

0: music, Trump music.
1: No halo, witam serdecznie. Muzyka ciężarówkowa, muzyka wyskokowa, to jest audycja Beat Kultura i Adela. Moje samotne show, w którym przechodzę przez różne przewiezione utwory, które na przykład dzisiaj miały mi służyć jako utwory towarzyszące mi podczas wspaniałego spaceru nad Wisłą z pracy tutaj. Ale powiem wam, kochani, przestrzegam was, a może już was też to spotkało. Wyląguł się właśnie ostatni, a może przedostatni, a może przedostatni lęk komarów nad Wisłą. Są to niezwykle żarłoczne istoty, te, które wykluły się teraz pod koniec sierpnia, tudzież na początku września. Mają chyba ogromne FOMO, że całe wakacje nie mogły was żądlić. Także słuchajcie, może jeszcze nie jest ten moment, żeby chować wszystkie rzeczy komarowe i takie od słońca przed sobą i udawać, że nadchodzi już tylko jesień. Może jeszcze jest dla nas jakaś szansa. Ja tutaj widzę też szansę na spędzenie czasu festiwalowego jesienią. Możemy powiedzieć, że będę trochę za chwilę o tym mówić. W ten weekend jest festiwal Great September w Łodzi, którego line-up oczywiście wam polecamy sprawdzić. Ja bardzo cieszę się też na zobaczenie, jak już mówiłam, kochanego naszego braciszka Bryndala Kuby na Bemowie, na lotnisku u boku wielkiej orkiestry z Jimkiem i z legendami polskiego rapu. Ale też cieszę się na kilka rzeczy, które nadchodzą na koncertach warszawskich i za chwilę będziemy o tym opowiadać. A ja bardzo chętnie puszczę wam teraz trochę nutek, z którymi czuję się dobrze, kiedy jeżdżę sobie rowerem. Słuchajcie, to jest audycja Beat Kultura. Pozdrawiam serdecznie chłopaków z Malucha. Widzę, że piszecie zawsze o czasie. Lecimy dalej do 22. Get back up to that first step. It's adequate to get back up. Roger, we got it. When he gets a little jump.

No kocham po prostu tego Duckworth'a, kocham tę płytę. Mowa o płycie, o której gadaliśmy z Bryndalem jakiś czas temu, czyli All American Fuckboy, która jest historią taką, powiedziałabym nawet takim eposem fuckboyskim, który ma nawiązanie akcji, długą tułaczkę i jakieś tam refleksje, a tutaj pojawia się także All American Fuckboy B-Sides i to jest po prostu super, kiedy płyta, która nazywa się B-Sidami, nie jest jakimiś tam dziwnymi remiksami, tylko jest po prostu prawdziwą kontynuacją, jak to na przykład na winylku. A ja teraz przejdę do lekkiej sekcji ogłoszeń parafialnych, specjalnie o 21:37. To co najbliżej, to bardzo chcę wam wszystkim polecić w sobotę wybranie się na katowicką ekipkę Fisherman's Base Club do K-Baru po Wiśle w ramach cyklu K-Bar Invites. Polecam wam sprawdzić tych wyjadaczy, to jest jedna z moich ulubionych muzycznie ekipek łącząca muzykę basową, przeróżne elektroklimaty, leftfieldowe basy, a także mocniejsze rzeczory takie jak drum and bassy czy jakieś szybciory. Bardzo wam polecam wpaść tamże, a ja chciałam wam jeszcze powiedzieć o tych koncertach, które znalazłam i które poprawiły mi bardzo humor, bo nie wiem, czy się wam już żaliłam, no ale nie pojechałam w tym roku w końcu na festiwal. Nie złożyło mi się.

występowania na scenie i bawienia się po prostu cały czas do swoich bitów, bez żadnego nawet hype'owania. Polecam wam sprawdzić te układy taneczne, zostaną z wami na długo. A już później jeden z naszych patronów, ponieważ jedna z postaci, których kawałek, malutki sampelek mamy w naszym dżinglu Beat Kultury, czyli zakomponowane jest przez Doriana Concepta, świetnego austriackiego producenta, który 18 listopada wystąpi w warszawskiej Hydrozagadce. Polecam wam sprawić te wydarzenia, chodźcie sobie po Resident Advisorze, dajcie sobie coś pięknego tej jesieni. Nie musi się kończyć klimat odwiedzania nowej muzyki razem z festiwalami. Teraz Sleaford Mods, Don Draper. Pamiętajcie, 1 listopada Stodoła, a później Dorian Concept, Booth Trust. Pamiętajcie, 18 listopada Hydrozagadka. A potem będziemy już kończyć i przejdziemy sobie płynnie do Circle Pit Stop. To jest Beat Kultura i Adelix. Ciao.

No kochani, tak kończy się powoli audycja Beat Kultura w Radiu Campus 97 i 1 FM. Ja mam na imię Adela Adelix i z przyjemnością grałam dla Was przez ostatnią niepełną godzinę. Ze swojej strony przypominam Wam, że już w ten weekend, w piątek, Mistrzostwa Naśladowania Ptaków pod Płacą Kultury. Polecam Wam sprawdzić, chrzanić beatbox. Wszyscy powinni zająć się tym, wszyscy beatboxerzy, a Wy powinniście zobaczyć, jak wspaniałe sekrety przyrody potrafią w sobie kryć ludzie. I jak pięknie potrafią naśladować dinozaury współczesne. Następnego dnia najsłynniejsze ptaki polskiego rapu wystąpią na Bemowie razem z Jimkiem, a z nimi nasz brat Bryndal. Trzymajcie za niego kciuki w podwójnej roli z Łoną oraz z własnym super exclusive trackiem. A ja Was mogę zaprosić, bo nie wiem w sumie, czy będę Wam o tym jeszcze mówić dużo razy, do imprezy 24 września na urodzinach Sayuri. Będziemy sobie razem występować i grać, a ja będę w back-to-backu z Automatem. Jeszcze pewnie będziemy Wam mówić co nieco. Za tydzień w Beatkulturze Young Garson. A całą dzisiejszą audycję kończy Freud Dub i On The Nose. Za chwilę Circle Pit Stop. Szukajcie tej audycji na Mixcloudzie.

0: No idealnie, można i posłuchać, i można poszaleć przy tym numerze. Dobry wieczór, Circle Pit Stop w Radiu Campus się właśnie zaczęło. Jestem dzisiaj z wami do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy będziecie ze mną i z nami. To na początek to tajemniczy zespół President, który już od pewnego czasu robi zamieszanie, gra już duże... Pierwszy debiutancki koncert był na jakimś dużym festiwalu, nie pamiętam, czy to był Download, czy jakiś inny festiwal. Potem były single, epki, a teraz wydali swoją debiutancką płytę. To był utwór, który otwiera tę płytę, zatytułowany Angel Wings. No, ja jestem ciekaw, czy to będzie sensacja na miarę Sleep Token i Bad Omens, czy może jednak takie formy muzyczno-wizerunkowe już się troszeczkę ludziom przyjadły. Zobaczymy, co będzie się działo z tą płytą. Robert Filipowski, jestem przy mikrofonie. Dzisiaj będzie w Circle Pit Stop dużo premier, nie tylko takich jak ta zagraniczna, będą polskie. Posłuchamy sobie zespołów 25 lat później i koniec listopada, ale zanim to zajrzymy, co się dzieje na próbie u zespołu Punched Orange. Halo?
1: Halo, halo, witamy wszystkich słuchaczy Radio Campus.
2: Siema.
0: Witamy zespół chyba w komplecie, tak?
1: Tak jest. Pełny skład.
0: Zespół prosto z próby się z nami skontaktował, a jest o czym mówić, bo wydaliście nowy singiel i to już jest kolejny wasz singiel w tym roku. W zeszłym roku jeszcze były single. Powiedzcie, co się kroi na tych próbach? Czy jeszcze pracujecie nad jakimiś nowymi numerami, czy może teraz ogrywacie ten materiał, który już wydaliście?
1: Aktualnie to ogrywamy materiał, którego jeszcze nie wydaliśmy, ale który wydamy bardzo, bardzo niebawem. I już tak sobie tutaj rozmawialiśmy sobie z chłopakami, że możemy to chyba powiedzieć tutaj, że album będzie w tym miesiącu już dostępny. Nasz najnowszy album, tytułu może jeszcze nie podamy, ale na pewno warto śledzić na sociale teraz w najbliższym czasie. Bo dużo, dużo się tam będzie można dowiedzieć
0: nowego. W tym miesiącu, czyli we wrześniu, jeszcze 2026.
1: Tak jest, 2026.
2: No to będzie ogłoszenie.
0: Świetna wiadomość, bo często jest tak, że jak tutaj jakiś zespół prezentuje nowy singiel, a się pytam, czy będzie płyta, to oni, a może w przyszłym roku, a może za dwa lata, a jeszcze nie myśleliśmy o tym, a widzę, że Punched Orange już tutaj bardzo konsekwentnie do tego podchodzi i już w tym miesiącu będzie wasza nowa płyta. To co, te wszystkie single, które do tej pory wydawaliście w ciągu ostatnich dwóch lat na tej płycie się znajdą i coś jeszcze, tak?
1: Jak najbardziej będą wszystkie single od Disclosure oraz właśnie jeszcze numery albumowe, które nie zostały wydane jako single.
0: A czy w takim razie jeszcze w tym roku jakaś trasa koncertowa będzie?
1: I jak najbardziej, więcej informacji tak samo będzie tutaj wkrótce u nas na Instagramie. Myślę, że to jest kwestia dni. Jutro, pojutrze będą wlatywać naprawdę takie ważne ogłoszenia. Nie chcę jeszcze teraz mówić dokładnie, bo tak dopinamy ostatnie szczegóły i nie chcę potem być gołosłowny, ale tak, już dopinamy naprawdę ostatnie guziki.
0: No to śledźcie media społecznościowe zespołu Punched Orange, o ile jeszcze ten zespół do was nie dotarł, bo ten zespół może do was dotrzeć, nawet jeżeli nie macie żadnych hashtagów, bo często widuję takie rolki, że nie oznaczaliśmy hashtagami tego numeru, żeby sprawdzić, do kogo on trafi. A do kogo trafiają te numery? Macie jakiś taki odzew, że trafiacie do ludzi, którzy się w ogóle tego nie spodziewali?
1: Z tego co widzę, trafiamy do bardzo wielu kulturystów. To jest jakiś taki, myślę, pewien schemat, nie wiem w sumie od czego jest to zależne, ale jesteśmy na bardzo wielu siłownianych playlistach, także może to jest to, ale no jakby publika jest mega szeroka, no bardzo się pozytywnie zaskoczyliśmy. Myślę, że idealnym opisem naszej publiki jest to, że na koncercie podszedł do nas 13-letni chłopak i powiedział, że przyszedł na koncert z dziadkiem, a jego muzykę pokazał mu właśnie, znaczy naszą muzykę pokazał mu właśnie jego dziadek. Mhm. I sobie przyszli tak razem, prawie że trzypokoleniowo na koncert.
0: Czyli od kulturystów aż do dziadków. Jestem ciekaw, czy właśnie o tych kulturystów chodzi o to, że może w nazwie jest punch, to się może kojarzyć z jakimiś tam klubami walk. Może o to chodzi.
1: Może być. W sumie tak tego nie połączyliśmy.
0: Bo jakoś tak muzyka to taka, no nie kojarzy mi się z tym, co można usłyszeć chyba na siłowni, aczkolwiek myślę, że można by do tego całkiem nieźle, niezły trening sobie zrobić rozgrzewkowy. Nowy singiel się nazywa Dead End. Chcecie coś powiedzieć na temat tego utworu?
1: No, tyle, że jest to, no, jak już się można domyśleć, ostatni singiel w sumie przed naszym albumem. Jest to dla mnie osobiście, jeśli chodzi o tekst, bardzo ważny numer, o ile nie najważniejszy w sumie na tym albumie, aczkolwiek może nie będę się rozwijał na temat, czego to jest, bo w sumie każdy sobie to może interpretować na swój sposób.
0: No to niech słuchacze posłuchają i sobie zinterpretują ten tekst zespołu Punched Orange. Ja was zostawiam, bo rozumiem, że do próby jeszcze wracacie, czy już na dzisiaj starczy?
1: Jak najbardziej, ledwo zaczęliśmy w sumie.
0: A, no to tym bardziej, żebyście się z tego rytmu nie wybili, zespół Punched Orange. Bardzo wam dziękuję za to, że poświęciliście kilka minut swojego czasu.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
0: A my słuchamy Dead End i Punched Orange.

0: To był zespół Punched Orange, utwór Dead End z płyty, która się ukaże jeszcze we wrześniu. Na razie jeszcze nie wiadomo o niej nic więcej, ale wy jako pierwsi w Radiu Campus dowiedzieliście się o tym, że jeszcze we wrześniu będzie nowa płyta zespołu Punched Orange. A jak z zespołem Koniec Listopada? Czy utwór rotacyjny Celebryta też zapowiada płytę, która już się niebawem ukaże, czy jest inaczej w tym przypadku?
1: Wiesz co, on nieśmiało zapowiada na pewno coś, co nadchodzi, co można nazwać płytą. Ostatnią płytę wydaliśmy w tamtym roku, w lutym, więc to na pewno jeszcze nie jest czas na następną, na piątą. Ale tak, no to jest gdzieś tam zapowiedź jakiegoś, może nie tyle kierunku, co jakby obszaru, który będziemy eksplorować na następnej płycie. Kto wie, może za rok wejdziemy do studia, żeby nagrać całość.
0: To mówi Paweł z zespołu Koniec Listopada. Utwór rotacyjny Celebryta, który się ukazał teraz na początku września. Rozumiem, że to jest komentarz do mediów społecznościowych i do tego, jak szybko przemija sława. Kiedyś Andy Warhol mówił o 15 minutach sławy, ale to było jeszcze przed internetem. Dzisiaj to chyba możemy mówić o 15 sekundach sławy, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. To jest właśnie o tym, ten utwór jest właśnie o tym, o czym wspomniałeś, to jest też o takim jakby dysonansie i lęku przed demaskacją, tak, bo z jednej strony nasz bohater żyje życiem gwiazdy w social mediach, a z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że w realu nie ma nic do zaoferowania, więc tutaj ktoś może krzyczeć z tłumu, sprawdzam i wtedy może być nieciekawie, tak.
0: No, dzisiaj takie są czasy, że trzeba przyciągać tą uwagę cały czas i trzeba wymyślać nowe sposoby na przyciąganie tej uwagi. Singlowi rotacyjny Celebryta towarzyszy nie tylko klip, ale też gra wideo komputerowa. Skąd taki pomysł?
1: Dokładnie. To jest akurat pomysł naszego basisty, który miał zajawkę i zrobił coś takiego. I no, okazało się to takim małym hitem. Ludzie zaczęli w to grać i słuchać, więc tutaj tak, zachowuję się trochę jak wielka korporacja, która uzależnia i wyciąga atencję od słuchaczy.
0: No ale słuchaj, przynajmniej udało się to zrobić.
1: Polecam gierkę, tak.
0: tak, gierka
1: na naszej oficjalnej stronie.
0: Można wejść, można pograć, a może coś wygrać też w tej grze.
1: Dokładnie, można wygrać nasz merch, czy pierwsze najlepsze osoby wygrywają.
0: No to się wbija, jak kiedyś tak jak na automatach się wbijało punkty, to teraz się będzie wbijało tutaj. No ale zobacz, przynajmniej można to zrobić spontanicznie. Basista miał pomysł i go wykonał, a nie tak jak na przykład z GTA, że się czeka, no i w końcu się może doczeka, ale ten spontan już troszkę mija, prawda?
1: Dokładnie. No przy okazji przekierowujemy trochę ruch z tych molochów na naszą stronę internetową, gdzie też mamy informacje o koncertach, blog.
0: No właśnie, te koncerty.
1: Jak za starych, dobrych czasów.
0: Koncerty. Co się w najbliższym czasie szykuje? Gdzie będziecie grali?
1: Wiesz co, mnóstwo rzeczy się szykuje. Zaczynamy trasę z okazji naszego 10-lecia jubileuszową. Zagramy kilkanaście koncertów. Nie pamiętam dokładnie, czy w tym momencie jest 17 czy 19 w różnych miastach. Między innymi z Bladymi Lokami, Stacją B, Hamulcem, Sandały Mariana, Zielone Żabki. No, będzie się działo.
0: No, same świetne zespoły, ma się wspaniałe towarzystwo na trasie, także zaglądajcie na stronę zespołu Koniec Listopada i nie tylko wbijajcie punkty w grze, ale też sprawdźcie, gdzie najbliżej was będzie można zobaczyć. No dobrze, w takim razie posłuchajmy sobie nowego singla. Ja tobie bardzo dziękuję, że poświęciłeś kilka minut swojego czasu, żeby z nami tutaj być.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ciebie, Robert.
0: A my słuchamy rotacyjny Celebryta.

0: To był zespół Koniec Listopada, mimo że mamy dopiero początek września, a na linii mamy Błażeja i Janka. Halo, słuchać?
1: Dobry wieczór, cześć wszystkim.
0: O, słyszymy się. Dobry wieczór, witamy bardzo. Słyszymy się teraz bardzo dobrze. Błażeja Grygiela pewnie pamiętacie, bo niedawno był tutaj w studiu Radia Campus, prezentował różne nowości z wytwórni Musica Tenebris. Janek ze Skowytu był w kampusie jakiś czas temu, aczkolwiek nie było to aż tak dawno, chociaż można powiedzieć, że spotykamy się 25 lat później.
1: No trochę tak. Tak mija tak szybko, za 25 lat jest jak stryknięcie. A to ja pamiętam, jakby to było wczoraj.
0: No właśnie, 25 lat później to jest wasz nowy zespół i rozumiem, że to jest teraz w komplecie ten zespół, tak? To jest skład dwuosobowy?
1: Skład jest dwuosobowy, jest teraz dokładnie 100% obsady całego zespołu. Historia nazwy wzięła się z tego, że Błażej zadzwonił do mnie kiedyś i zaproponował mi granie w swoim zespolem, ale ja stwierdziłem, że nie, bo to nie są do końca moje klimaty i to było 25 lat temu, tak? I spotkaliśmy się niedawno i gramy razem.
0: Ale to co, przez 25 lat ciebie tak namawiał, chodził za tobą przez 25 lat i aż w końcu się zgodziłeś?
1: Nie, spotkaliśmy się 25 lat później w ogóle, nie? W sensie nie mieliśmy kontaktów. Po prostu znów historia się powtórzyła, znów zadzwoniłem do Janka, bo potrzebowałem bębniarza. Sformował się projekt, zaczęliśmy razem grać. W początku myśleliśmy, że będzie to kontynuacja tego wcześniejszego, no ale okazało się, że wychodzą nam pod rąk zupełnie nowe utwory w nowym klimacie, więc stwierdziliśmy, dobra, robimy z tego nowy styl, nową nazwę i choć nazwa nawiązuje do przyszłości, no to jesteśmy już w drugim i prawda, wcześniej koniec listopada. My jesteśmy 25 lat później, domyślam się, że albo już miałeś, albo za chwilkę będziesz miał dziwną wiosnę, więc tych kalendarzowych zespołów w Polsce rodzi się i wszystko dobra.
0: No dokładnie, można taką kalendarzową trasę zrobić. Pierwszy singiel ma premierę właśnie teraz, będą kolejne single, ale czy będzie jakaś płyta, czy to ma być taki bardziej przelotne, spontaniczne?
1: Będzie dużo, planujemy, że ma się zadziać dużo. Do końca roku wypuścimy 4 utwory. Po nowym roku planujemy wystartować z koncertami, a w połowie nadchodzącego roku nagramy kolejne utwory. Więc nie wiem, czy będzie płyta, ale będzie na pewno dużo piosenek.
2: Powiem tak, my jakby materiału mamy bardzo dużo. Jesteśmy dosyć płodni i cały czas na kolejnych próbach powstają kawałki. Natomiast nie chcemy zarzucić na tych słuchaczek i słuchaczy od razu wielką płytą. Chcielibyśmy przedstawiać się po prostu z miesiąca na miesiąc kolejnymi piosenkami. Raczej traktujemy to jako taką relację regularną, nie że wiesz, na przykład raz na, nie wiem, 4-2 lata robimy płytę.
0: Raz na 25 lat, nie?
2: Och, nie daj diable, naprawdę. My chcemy być z naszymi odbiorcami w stałym kontakcie, dlatego wolimy wypuszczać często, regularnie, fajne single, które z nimi zostaną na dłużej, niż jedną płytę raz na długi czas.
0: Tak jest dla nas. Że zaglądajcie na media społecznościowe, bo już jest na Instagramie i na Facebooku 25 lat później. Dzisiaj, właśnie w tej chwili premierę ma pierwszy single zatytułowany A czy on wie o tym? A o czym jest ten utwór?
2: Autor jest o tym, że z miłością bywa różnie, a czasem jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, że możemy być kołem zapasowym w czyimś pojeździe. Już nie tyle, że trzecim kołem w motocyklu, ale dosłownie, albo piątym u wozu, ale dosłownie zapasowym kołem w cudzym bolidzie.
1: Najlepiej, jak wiadomo, sprzedają się piosenki o miłości.
2: Tak jest, nawet jeżeli nie zawsze szczęśliwej.
0: No właśnie, o tej nieszczęśliwej się chyba zawsze lepiej sprzedają niż o tej szczęśliwej.
2: Zobaczymy. Najważniejsze, jeżeli chodzi o sprzedawanie, to daleka droga przed nami wszystkimi. Na razie najważniejsze, żeby się po prostu podobało, żeby się miło przy tym tupało i dobrze bawiło na przyszłych koncertach.
0: Dokładnie tak. Koncerty będą w przyszłym roku, single będą nadchodziły co miesiąc, a co będzie potem, to zobaczymy. Bardzo wam dziękuję za to, że poświęciliście kilka minut swojego czasu.
1: Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
2: To jest kilka minut przy 25 latach. Obiecujemy,
0: no,
2: że wrócimy.
0: Dokładnie. Ale słuchajcie, czas to jest iluzja, tak naprawdę. Wieczność i chwila to jest to samo.
1: Tak jest, ja też uwielbiam True Detective, postać Rasta Cole'a i jego cudowny monolog na temat czasu, który jest płaskim okręgiem, tego się mocno trzymamy, wszystko się z przeszłością, bla, bla, bla, bla. No, nieważne. Chcę
2: zachować taką symetrię, ja powiem, że ja nie wiem, o co chodzi.
1: Najważniejsze jest to, że mija ile? 70 lat od lat 50. Tak, a my dalej słuchamy i gramy rock'n'rolla i chyba o to w tym wszystkim chodzi.
0: No właśnie, więc słuchamy utwór A czy on wie o tym i 25 lat później. Bardzo wam dziękuję.
2: Dzięki wielkie.

Przed chwilą dostałem zapytanie, czy dzisiejsza audycja jest fajna, czy nudna. No chyba jak są takie numery jak ten, no to chyba nie może być nudna, to 25 lat później i a czy on wie o tym? W ogóle debiutancki singiel tego składu z muzyków Błażeja Grygiela, znanego między innymi zespołu FQRV i Janka, znanego ze Skowytu. Taki oto duet. To było 25 lat później, a teraz 40 lat później zespół Prong wydaje nową płytę. 40 lat po swoim debiucie. Legenda amerykańskiego, nowojorskiego grania crossoverowego. Nowa płyta wyjdzie w listopadzie. Będzie się nazywała po prostu Prong. Tak najprościej. A utwór, który ją zapowiada, nazywa się The Banner. No i to jest właśnie taki samowyjaśniający się utwór, bo on opowiada o zespole Prong, o tym, jak on po 40 latach dalej ten banner swój niesie. No posłuchajmy, bo to jest taki trochę powrót do korzeni.

zespół Prong i zapowiedź nowej płyty zatytułowanej po prostu Prong. Sobie dzisiaj tak rozmawialiśmy trochę o tym czasie, o fenomenie, jakim jest czas. Był koniec listopada, już było 25 lat później, a teraz będzie zespół In This Moment, czyli dokładnie w tej chwili. Więc przechodzimy od tych różnych dywagacji na temat przyszłości czy przeszłości do tego, co się dzieje w tym momencie. A zespół In This Moment przygotował chyba coś dla tych, którzy właśnie poszli do szkoły, bo nie zapominajmy, że jest wrzesień już od tygodnia i niektórzy siedzą w szkole, więc tu taka chyba piosenka właśnie dla nich z dedykacją od zespołu In This Moment.

In this moment i Kat Von D w Another Brick in the Wall. To tak na dobre rozpoczęcie roku szkolnego. Kolejna nowość płytowa. Teraz w ogóle tych nowości płytowych będzie dużo, dużo więcej, ponieważ no, skończyły się wakacje, zaczyna się jesień, a tradycyjnie jesienią wysypuje nam płytami i to już się zaczyna teraz. A będzie tego jeszcze więcej, więc ciekawe, ile z tego wszystkiego nam się uda pomieścić w audycji. Nową płytę 4 września wydał zespół Chad Pyle. Album nazywa się Who Loves the Sun. No tego słońca dzisiaj było trochę dużo i jutro chyba też będzie sporo, ale już będzie go coraz mniej aż do wiosny. Także korzystajmy z tego słońca póki możemy, bo potem spowije nas mrok.

Tak brzmi Chad Pyle z Oklahomy. W Radiu Campus jest godzina 22:43 i 38 sekund, ale mam nadzieję, że wy jeszcze się nie wybieracie spać, mimo że teraz sobie posłuchamy zespołu Sleep. To też takie granie dosyć brudne i myślę, że w podobnym klimacie.

Niektóre zespoły wydały już płyty, takie jak Sleep, którego przed chwilą słuchaliśmy. Niektóre zapowiadają płyty, które się lada moment ukażą, tak jak Punched Orange, a niektóre po prostu wydały singiel, żeby mieć co grać na nadchodzącej trasie, tak jak Spirit Box. Dzisiaj się ukazał nowy singiel zespołu Spirit Box, zatytułowany Morning. O płycie żadnej na razie nic nie wiadomo, ale za kilka dni rusza trasa koncertowa, która też jeszcze we wrześniu dotrze do Polski. Spirit Box będzie grał z zespołem Ginger w Gliwicach. No posłuchajmy, co Carney LaPlante i koledzy wymyślili na nowym singlu.

ten sposób powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście przez tę godzinę ze mną. Zapraszam za tydzień o 22 do Radia Campus, do Circle Pit Stop, bo wtedy, jeżeli nic się nie zmieni, to będziemy w studiu, spotkamy się tutaj już na żywo z gościem, już nie tylko przez telefon, będzie ktoś, kto o swojej najnowszej płycie opowie, która się właśnie za parę dni ukaże, ale to za kilka dni się o tym dowiecie, jeżeli będziecie obserwować na Facebooku i na Instagramie z Circle Pit Stop. A na zakończenie zostawiam was jeszcze z taką solidną dawką muzyki od zespołu Sworn. To jest kolejny zespół, który na początku września wydał nowy album i myślę, że warto się w niego wsłuchać. To są takie właśnie dobre dźwięki na dobranoc.

in a pencil shape as he makes his way off the jet. Jump!

0: It's the thing.
1: Radio Campus 97.1 FM.